jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliskich, co do kliniki pogonić. Fifi

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Blisko 90 osób otrzymało już pozytywną decyzję. Swoich nowych lokatorów za niedługo będą mieć nowe bloki STBS, które wybudowano przy ulicy 29 listopada. Mówi Jacek Żelazko, prezes spółki STBS.
2: Jeśli chodzi o tempo oceny tych wniosków i naboru, robiliśmy to wszystko w takim naprawdę ekspresowym tempie. Jakby się wczytać w ducha uchwały Rady Miasta, praktycznie robiliśmy to wszystko w minimalnych terminach, które były wyznaczone przepisami prawa i uchwałą Rady Miasta. Także uważam, że to było bardzo, bardzo szybko. W międzyczasie te wnioski były sprawdzane przez 3 niezależne komisje. Także jest to sprawdzone na 10 stronę.
3: A to są wszyscy już lokatorzy?
2: To jest pierwsza grupa osób, które dostają z tak zwanej podstawowej listy. Teraz będziemy czekali na uprawomocnienie się, wejście w życie tej uchwały Rady Miasta, która była niedawno uchwalona przez Radę Miasta, i po niej będziemy ogłaszali kolejne osoby, kolejnych szczęśliwców, którzy będą mogli się cieszyć swoim M. Robimy to, staramy się to robić tak, żeby to było całkowicie lega artis, żeby tutaj wszyscy byli pewni, że te mieszkania były przydzielone zgodnie z zasadami, jakie powinny panować przy tego typu naborze, i że po prostu wszystko było dobrze zrobione, nie ma pomyłek, nie ma nic. 87 już dzisiaj osób będzie się cieszyło swoim szczęściem, natomiast pozostałe po 18 czerwca.
4: Słuchajcie, jak oceniacie w ogóle wykończenie? Jesteśmy tutaj w środku, w jednym z mieszkań.
5: Bardzo dobre wrażenie zrobiło na nas. Super wykończone, ładne panele, też przejrzysto jest, dużo światła.
4: Podoba się?
6: Tak, tak. No na pierwszy rzut oka widać, że no nie jest jakaś już.
5: To akurat nie, my mamy piętro wyżej.
3: Ale w tym samym piętrze.
5: Też w tym samym.
4: Co, zadowoleni, że taki układ?
5: Myślę, że tak, bardzo fajnie.
6: Fajnie, no. Na pewno fajnie.
4: W segmencie D. W jakiej wielkości?
7: 63 metry.
4: Co to dla Was oznacza?
7: O. No nowy początek na pewno. No w takim sensie, że aktualnie no, ciężko, żeby kupić takie zwykłe, normalne mieszkanie. Więc to na pewno dużo łatwiej.
4: Zadowolona?
8: Zadowolona.
4: Budynek ładny?
8: Ładny.
6: No, to właśnie taka opcja właśnie, że można tutaj złożyć wniosek, więc no, nie zastanawialiśmy się długo, bo nie jesteśmy po ślubie, no i szukaliśmy czegoś, żeby się zatrzymać, więc to fajna opcja. Co czujemy, no?
5: My się cieszymy, że właśnie już za niedługo odbiór kluczy i faktycznie będziemy mieć taki swój kąt teraz do siebie. Jeszcze nie, na razie tylko na nagranie, to co było w internecie też. Mamy około 58 metrów kwadratowych, więc jak na razie na naszą dwójkę to tak super, myślę.
9: Zadowolenie? Na pewno jestem w szoku, że na tyle wniosków udało się jednak dostać to mieszkanie. I w sumie podoba mi się bardzo, jak zostało wybudowane tutaj wszystko.
4: Lokalizacja fajna?
9: Ciekawa. Myślę, że fajnie by było, gdyby została bardziej... Tutaj, jeżeli chodzi o komunikację miejską, skomunikowana lepiej, bo mieszkałam już 29 listopada, ale mam nadzieję, że wszystko w swoim czasie. Myślę, że na pewno bardziej już w tym kierunku jest taka pewność, że już jest to coś mojego i nie może mnie z tego nikt wygonić, aczkolwiek no tak, no na pewno większe poczucie bezpieczeństwa. 38 metrów, dwa pokoje.
4: Pan już dostał decyzję?
10: Tak. W sumie jestem bardzo szczęśliwy, wyjątkowo szczęśliwy, bo bardzo mi zależało na tym mieszkaniu i bardzo go potrzebuję. Teraz jestem na mieszkaniu wynajmującym, którym jest bardzo drogie, bo około 3000 płacę za mieszkanie, także jest to duży plus dla mnie.
4: A jaki metraż?
10: Ja teraz jestem, sam mam 30 metrów kwadratowych, 30,2 metra kwadratowego. Wystarczające dla mnie, bo jestem sam. I jestem bardzo szczęśliwy.
11: Tak. Dzisiaj my się dowiedzieli właśnie po mailu, że dzisiaj odbieramy właśnie mieszkanie.
12: Co pan czuje?
11: No dobrze, no cieszę się, że w końcu się udało, bo trochę my czekali na to.
13: Widzieli już państwo mieszkanie swoje?
11: Jeszcze nie widzieli, no jedynie na planie. No, tak.
12: A jakie to jest mieszkanie? Jakie mieszkanie dostaniecie?
14: Czteropokojowe.
11: Pierwsze piętro będzie i... No i tyle, no.
13: Tyle wiemy.
11: Tak. Z pięknym balkonem.
14: Tak, prawie rok od pierwszych naborów.
9: aż po drugi nabór.
11: Z tego co wiemy, coś w lipcu dostaniemy klucze dopiero i można się już wprowadzać. Także cieszymy się i zobaczymy, co to będzie. Cenowo bodajże lepszy jest i jakoś człowiek się pewniej czuje, niż jakby właściciel jakiś inny był i w każdej chwili wypowiedzenie może złożyć coś takiego. No.
8: To 130 mieszkań, przeszło 130 mieszkań dostępnych dla mieszkańców naszego miasta. 130 mieszkań w bardzo dobrym, wysokim standardzie, już nawet nie deweloperskim, tylko pod klucz, czyli właściwie łóżko i można już zamieszkać. Więc mamy tutaj mieszkańców, przyszłych mieszkańców tych trzech bloków. Mieszkańców, którzy na pewno z niecierpliwością ostatnie dwa lata wyczekiwali swojego M4, które wreszcie nadchodzi. Ale to jest dopiero początek, bo czekają nas jeszcze nowe mieszkania na Placu Dąbrowskiego, czekają nas na osiedlu Wólki. Także STBS się rozkręca i mam nadzieję, że to jest początek dobrej drogi dla wszystkich szukających mieszkań w OMC. Dzisiaj zostali zaproszone osoby, którym się udało dostać mieszkanie. I te osoby dzisiaj właśnie symbolicznie odbierają od prezydenta klucze. Mogą się właściwie od jutrzejszego dnia wprowadzać, więc uważam budowę osiedla na ulicy 29 listopada za zakończoną.
1: Mówił Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Osoby z listy rezerwowej decyzję mają otrzymać po 18 czerwca. Aktywne wakacje proponują miejskie jednostki i instytucje z Nowego Sącza. To nowa akcja, którą organizuje Urząd Miasta na 2 miesiące wolnego. Zapisy już ruszyły.
8: Chcieliśmy poinformować szczególnie nasze dzieci i młodzież o ofercie, którą przygotowało miasto Nowy Sącz, związaną ze zbliżającymi się wakacjami. Już za 2 tygodnie, szanowni państwo, wakacje. I zawsze miasto na ten czas stara się przygotować ofertę. Siedzą ze mną przedstawicieli instytucji, którzy przygotowali dla państwa aktywne wakacje 2026 w Nowym Sączu. Co znaczy aktywne wakacje? No, szereg wydarzeń, szereg spotkań, szereg ofert dla dzieci i młodzieży przez cały okres lipca i sierpnia. O tym wszystkich zaraz państwa dyrektorów poproszę o poinformowanie, jakie szczegółowo mamy oferty. Natomiast chcę tylko państwu powiedzieć jedną rzecz. Nowy Sącz zawsze był i zawsze będzie przygotowany dla naszych najmłodszych i ta oferta z roku na rok będzie coraz szersza. W tym roku jest niezwykle ciekawa, dlatego też bardzo bym poprosił, żeby poszczególne instytucje przedstawiły, co mamy dla naszych dzieci i młodzieży przygotowane na ten rok. Zacznijmy może od Pałacu Młodzieży. Pani dyrektor, zapraszam serdecznie.
14: Kochane dzieci i drodzy rodzice, przygotowaliśmy w naszej placówce dla Was 4 turnusy kolonijne. Pierwszy od 6 do 10 lipca, drugi od 13 do 17, od 20 do 24 i wreszcie od 27 do 31 lipca. To są te turnusy półkolonii zorganizowanej, która rozpoczyna się od rana i w ramach tej półkolonii w ciągu dnia każdy z tych turnusów, czyli dzieci będące na każdym z tych turnusów, będą mogły skorzystać z seansu filmowego w kinie Sochu, z warsztatów animacyjnych, które są zupełnie nowe w pałacu, przeprowadzone z firmą FabLab Ożyw swoje pomysły. Także już zbierajcie pomysły, które będziecie ożywiać. Warsztaty, uwaga, zrobienia pizzy. Tego jeszcze rzeczywiście nie było, więc troszeczkę idziemy, słuchajcie, w takie gospodarcze zajęcia, bo potem w ślad za tym, kochani, są wyjazd do Laskowej, do zagrody na Jędrzejówce, gdzie jest program edukacyjny Jak babcia chleb piekła. Także, drodzy rodzice, z tych warsztatów i z tych półkolonii dzieci mogą wrócić bardzo zaradne w kuchni i pewnie mogą resztę wakacji robić niespodziankę dla rodziny z pieczenia, z upieczonej pizzy czy chlebka. To oczywiście tak żartobliwie, ale myślę, że to będzie ciekawe. A ponadto oczywiście wyjazd na Słotwiny kolejką i wyjście na wieżę widokową, rytro, wizyta w Zespole Parków Krajobrazowych i niezawodnie warsztaty w pałacu, które będą tym razem plastyczne, taneczne, muzyczne, matematyczne i z druku 3D. Wiemy, że jest duże zainteresowanie i że też nie wszyscy mogą wziąć udział w tej zorganizowanej półkolonii, dlatego Tutaj chcę poinformować, że jeszcze przez całe wakacje będą się odbywały pojedyncze warsztaty dla dzieci, które będą mogły przyjść do pałacu nie w ramach półkolonii, ale na takie zajęcia jak gramy dramy od 13 lipca do 17 i to są warsztaty teatralne. Warsztaty gitarowe od 6 lipca do 10 lipca i warsztaty kartonik od 20 lipca do 24 lipca oraz w sierpniu, w pierwszym tygodniu sierpnia. Taka niespodzianka, udało się nam tu dzięki właśnie panu prezydentowi też zawrzeć umowę z aktorem, reżyserem, panem Józefem Miką, który poprowadzi warsztaty teatralne Wesoły Peron. A te warsztaty zaowocują udziałem dzieci w wspólnym spektaklu z kołami teatralnymi z Pałacu Młodzieży 9 sierpnia, kiedy to będziemy obchodzić tutaj dni kolei, kolejarzy sądeckich i właśnie Pałac Młodzieży przygotowuje spektakl dla dzieci i dla rodzin i te dzieci, które wezmą udział w tych warsztatach, będziecie mogli Państwo je zobaczyć w tym spektaklu. Także bardzo serdecznie zapraszamy, myślimy, że oferta jest szeroka i będziemy się wszyscy dobrze na tych wakacjach i bezpiecznie przede wszystkim bawić.
15: Dzień dobry, szanowni Państwo, szanowni rodzice oraz dzieci. Miejski Ośrodek Kultury w tym roku również włączył się w organizację półkolonii artystycznych dla naszych mieszkańców Nowego Sącza. Oferujemy trzy turnusy. Pierwszy turnus rozpoczyna się 29 czerwca, potrwa do 3 lipca. Drugi turnus od 13 do 17 lipca i trzeci turnus od 17 do 21 sierpnia. Na każdy turnus może zapisać się 20 dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Opiekę oferujemy od godziny 8 do godziny 16 każdego dnia. Każdego dnia również dzieci otrzymają trzy posiłki, śniadanie, obiad, podwieczorek, jak również nieograniczoną ilość napoi. W swojej ofercie oferujemy trzy wyjazdy. Pierwszym wyjazdem będzie wyjazd do Bartnika w Stróżach. Dzieci tam będą miały zajęcia w plenerze, sensoryczne, zapoznają się z przetwórstwem miodu, z pasieką. Kolejnym wyjazdem będzie wyjazd do Krynicy na Górę Parkową i tam będą dzieci miały zorganizowany plener artystyczny, będą tworzyć obrazy z krajobrazu, które je otaczają, z piknikiem. Również oferujemy wyjazd do Wodnego Parku, do Remaru, jak również w plenerze zajęcia tutaj na miejscu w Nowym Sączu. Oferujemy również warsztaty teatralne, wokalne i taneczne, jak również zajęcia plastyczne i konstruktorskie. Dzieci będą się bawiły w gry w plenerze, które znamy z dawnych czasów i z wszystkich prac, które przygotują w czasie trwania półkolonii. Na zakończenie każdego turnusu oferujemy wystawę wraz z przedstawieniem na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury z wrażeń i z umiejętności, które zdobyły podczas właśnie tego pobytu. Koszt uczestnictwa w półkolonii wynosi 500 zł z kartą nowosądeczanina. Obejmuje on opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej. Wszelkie warsztaty, zajęcia artystyczne, wycieczki, bilety, transport, ubezpieczenie, wyżywienie, jak również upominek, pamiątka, którą dzieci zapamiętają.
16: Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała w tym roku bardzo bogatą ofertę warsztatów. Będą to warsztaty zarówno takie artystyczne, jak i bardziej techniczne. Z kreatywnych warsztatów proponujemy warsztaty origami, warsztaty stworzenia biżuterii, koralików, tworzenia pudełek. Będą to też pudełka wykonywane techniką decoupage. Będziemy mieć również mnóstwo takich technicznych i bardziej może do chłopców skierowanych, chociaż niekoniecznie. Będą to warsztaty konstruktorskie, tworzenia pociągów i różnych takich eksperymentów związanych zarówno i z pociągami, jak i z szeroko rozumianą nauką dla dzieci i młodzieży. Filie przygotują również warsztaty origami, warsztaty o Japonii i tworzenia pięknych, mamy nadzieję, pięknych lasów w szkle. Wszystkie te warsztaty będą odbywały się w kilku lokalizacjach. Po pierwsze w oddziale dla dzieci i młodzieży, a po drugie w filii osiedlowej Wólki i filii osiedlowej Kochanowskiego. Filia osiedlowa Biegonice Dąbrówka proponuje rozgrywki, gry planszowe i tutaj nie będą to takie typowe warsztaty, będzie udostępnione stanowisko przez całe wakacje dla wszystkich chętnych dzieci, które spędzają czas w mieście. Na wszystkie zajęcia serdecznie zapraszamy. Dla uczestników, dla mieszkańców Nowego Sącza są to wydarzenia bezpłatne. Dzięki oczywiście dofinansowaniu z miasta. Dziękuję.
17: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, MOSiR to przede wszystkim aktywności sportowe i taki też charakter będą miały nasze półkolonie. W tym roku organizujemy 6 półkolonii, 5 dni trwa każda z nich. Godziny, w których dzieci mogą korzystać, to jest od 8 do 16, ale dzieci można przeprowadzać pół godziny wcześniej. To dla wygody rodziców. W programie, szanowni Państwo, są zajęcia sportowe takie jak piłka, pływanie, tenis stołowy, jazda na rolkach i koszykówka. Planowana jest również całodzienna wycieczka do Muszyny ze zwiedzaniem ogrodów sensorycznych, a także gra terenowa prowadzona przez legendarnego przewodnika, przewodniczkę właściwie, Babę z Gór. Dla dzieci przewidziane są 2 posiłki w ciągu dnia i co ważne, zapisy są możliwe wyłącznie online. Nie można przyjść i zapisać się, trzeba to zrobić przez formularz na stronie półkolonia.mosir-ns.pl. Również na naszych stronach internetowych i na facebookowej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje i wszelkie szczegóły dotyczące półkolonii. Podobnie jak w poprzedniej edycji, koszt półkolonii to jest 500 zł z kartą nowosądeczanina, ale można też oczywiście skorzystać pełnopłatnie. Wtedy ten koszt wynosi 1000 zł. Serdecznie Was zapraszamy. Myślę, że będzie ciekawie, sportowo i aktywnie.
18: Dzień dobry, witam serdecznie nasze dzieci, nasze przyszłe dzieci świetlicowe. Rozpoczynamy akcję Kolorowe Lato Zespołem Świetlic Środowiskowych. W czasie wakacji 2026 dzieci i młodzież z Nowego Sącza mogą liczyć na aktywną opiekę w naszych świetlicach. Zajęcia oczywiście są bezpłatne. I tak, zacznę od świetlic projektowych. W ramach projektu Kompleksowe Wsparcie Usług Społecznych w Sądeckim Obszarze Funkcjonalnych zapraszamy nasze dzieci i młodzież projektową przez całe wakacje od godziny 8 do godziny 14 do 7 świetlic projektowych. To jest Klub Kotłownia na Wólkach, Świetlica Środowiskowa Centrum, Przydworcowe, Świetlica Środowiskowa Barskie, Nawojowska, Helena, Klub, powtarzam jeszcze raz, Klub Młodzieżowy Świetlica Środowiskowa Kilińskiego, gdzie przede wszystkim zapraszamy naszą młodzież od 14 do 18 roku życia. I w naszej ofercie świetlic projektowych zajęcia ruchowe, treningi, umiejętności logicznego myślenia, warsztaty muzyczne i wiele innych atrakcji dopasowanych dla potrzeb naszych dzieci i młodzieży. Teraz tak, świetlice nieprojektowe. Zapraszamy do 4 naszych nieprojektowych świetlic. Oczywiście mówię tutaj o pozostałych dzieciach, które nie są wpisane do naszego projektu. To są świetlica Gorzków, Kochanowskiego, Kadłub i Szujskie. Na uczestników czeka pełna opieka oraz warsztaty plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, tworzenie przypinek i inne zajęcia kreatywne. Mamy 4 turnusy, to jest też od godziny 8 do godziny 14. Pierwszy turnus 29 czerwiec do 10 lipiec, drugi od 14 lipca do 24 lipca, trzeci od 27 lipca do 7 sierpnia i czwarty turnus od 10 sierpnia do 21 sierpnia. I jeszcze mam jedną niespodziankę. niespodziankę, w ramach porozumienia z zarządem osiedla Biegonice uruchomiliśmy dodatkowy punkt opieki na ulicy Węgierskiej 206. To jest budynek byłej świetlicy środowiskowej i przez cały miesiąc, przez dwa turnusy dwutygodniowe od godziny 8 do 14 zapraszamy nasze dzieci z osiedla Biegonice i z miasta Nowego Sącza. I najważniejsza informacja, nasze zapisy są tylko przez stronę zss.nowysacz.pl. Wszystkie niezbędne informacje oczywiście też Państwo mogą przeczytać na naszej stronie. Zapraszam też do, jak ktoś potrzebuje się coś więcej dowiedzieć, zapraszam na ulicę Barbackiego 64 do naszego biura i oczywiście też można do nas wykonać telefon. Także zapraszam na nasze wakacje.
8: Dziękuję wszystkim Państwu za przedstawienie naszej oferty rekreacyjnej, wakacyjnej dla naszych dzieciaków, dla młodzieży sądeckiej. Jak Państwo widzicie, oferta jest bardzo szeroka. Przedstawiliśmy ją w takiej pigułce, więc rozumiem, że nie wszyscy z takiej pigułki mogą wyciągnąć wszystkie konieczne informacje. Dlatego ten plakat z aktywnych wakacji 2026 będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz poszczególnych instytucji, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pałacu Młodzieży, Miejskiego Ośrodka Kultury, Świetlic Środowiskowych oraz Nowosądeckiej Biblioteki. Na każdej z tych jednostek będą poszczególne informacje o bezpiecznych wakacjach, o sposobach zapisywania dzieci oraz o rekrutacji i dostępnych terminach. Także, tak jak mówię, proszę śledzić nasze strony internetowe, proszę korzystać z telefonów do urzędu i do poszczególnych jednostek i już zapisywać dzieciaki. Życzę wspaniałych wakacji dla wszystkich naszych dzieci, dla całej młodzieży nowosądeckiej i jak najlepszego skorzystania z naszej oferty wakacyjnej.
1: Mówił Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Codzienna aktywność pomaga w zachowaniu dobrego zdrowia. Między innymi o tym dyskutowali w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu lekarze, fizjoterapeuci i wykładowcy uczelni wyższych. Uczelnia zorganizowała spotkanie ekspertów poświęcone aktywności fizycznej.
19: Doktor habilitowany Łukasz Rydzik, profesor Akademii Kultury Fizycznej Jana Bronisława Czecha w Krakowie i profesor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. No przede wszystkim do podniesienia jakości swojego życia. No, coraz częściej, coraz więcej osób korzysta z wszelkich różnych form aktywności fizycznej. Przede wszystkim po to, żeby zadbać o swoje ciało w takim kontekście wielowymiarowym. To wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ponieważ niektórzy lepiej czują się pływając, niektórzy lepiej czują się dłużej spacerując, niektórzy lepiej czują się biegając, więc wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ważne jest przede wszystkim, aby się ruszać. Żyjemy w takich czasach, że osoby, które nawet nie mają doświadczenia w ćwiczeniu na siłowni, mogą posłużyć się wszelkiego rodzaju choćby mediami społecznościowymi, takimi jak Instagram, TikTok, na których prezentowanych jest wiele ćwiczeń i techniki ich wykonywania. Dodatkowo na wielu siłowniach znajdują się coraz bardziej specjalistyczne atlasy, na których ciężko jest wykonać nieprawidłowy ruch. Zdecydowanie warto. Oczywiście, jeśli ktoś ma możliwości finansowe, proponuję skorzystać z trenera, ale też nie każdy może sobie pozwolić na taką formę aktywności. Więc wszystkim bardzo ważne jest, aby korzystać.
20: Paweł Piepiora, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Oczywiście powinniśmy się ruszać, powinniśmy być aktywni dla zdrowia fizycznego i dla zdrowia psychicznego. Ruch bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. W momencie, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, od razu polepsza nam się samopoczucie, bardziej nam się chce żyć. Oczywiście mamy lepszą koncentrację uwagi, jesteśmy bardziej kreatywni, wraca motywacja. To wszystko zależy od wieku i też wszystko zależy od preferencji aktywności fizycznej. Tak? Jeden może lubić karate, inny może lubić piłkę ręczną, inny może lubić piłkę nożną. Więc wszystko zależy, kto co lubi. Kultura fizyczna jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. To wszystko zależy od wychowania. Ja to tak prognozuję mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli są postawy prozdrowotne w rodzinie i prosportowe, to młodzi ludzie częściej sięgają na pewno po sport.
21: Oczywiście, że warto się ruszać, ponieważ oczywiście ruch tutaj daje nam bardzo dużo walorów również zdrowotnych,
0: to jest, można powiedzieć, ruch to samo zdrowie. Oczywiście mówimy o takim ruchu rekreacyjnym na tym szczeblu takim, powiedzmy, amatorskim, bo wiadomo, że ruch taki już na szczeblu zawodowym wiąże się z kondycjami różnego rodzaju, również obciążeniami organizmu, dlatego ruch oczywiście w takiej formie rekreacyjnej jak najbardziej jest zalecany, jest bardzo zdrowy dla naszego organizmu.
21: Ale jak często i w jaki sposób?
0: No, mamy tutaj też wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Generalnie powinniśmy się ruszać dużo i najlepiej codziennie, systematycznie codziennie. Oczywiście wiadomo, że nie mamy na to czasu, bo również są inne obowiązki, ale taki, powiedzmy sobie, trening 3 razy w tygodniu jak najbardziej jest korzystny dla naszego zdrowia, naszego organizmu. Możemy sobie wybrać dowolną aktywność fizyczną. To może być siłownia, to może być jakieś bieganie, to może być zabawa na przykład z dziećmi, gra w piłkę, więc tutaj ruch oczywiście, mamy różne formy ruchu, więc każda aktywność jest korzystna dla naszego organizmu. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli jest oczywiście wykonywane systematycznie, codziennie, jak najbardziej. Cięższa aktywność fizyczna, jak na przykład gracze podniosłeni na siłowni, 3 razy w tygodniu też wystarczy, żeby utrzymać zdrowie, żeby budować masę mięśniową, która pozwoli nam potem oczywiście dobrze wyglądać i jednocześnie być w dobrej kondycji.
1: Mówił dr Piotr Dobosz z ANS w Nowym Sączu. W ramach spotkania także prezentowane były nowoczesne urządzenia wykorzystywane w fizjoterapii. Nie na piaszczystych plażach, ale na wojskowym poligonie też można spędzić wakacje. Taką propozycję na letnie miesiące ma polska armia. To akcja pod hasłem Wakacje z wojskiem. Do wyboru są jeszcze 2 terminy, od 13 lipca do 8 sierpnia, a potem od 17 sierpnia do 12 września. A zgłaszać można się już teraz m.in. w wojskowych centrach rekrutacji, także w Nowym Sączu.
22: Tak, jest to kolejna edycja programu ministerialnego Wakacje z wojskiem, dedykowana dla osób od 18 do 35 roku życia. Mamy 3 turnusy. Pierwszy jest od 8 czerwca do 4 lipca, czyli w zasadzie się nam zaczął. Mamy jeszcze 2, 13 lipiec do 8 sierpnia i 17 sierpnia do 12 września. No, mogą się zgłosić kobiety i mężczyźni w wieku 18-35 do nas do WCR-u, bądź wniosek założyć przez stronę www.zostańżołnierzem.pl. Następnie procedujemy tą osobę, robimy badania lekarskie, psychologiczne. Osoba ta wybiera sobie miejsce, gdzie chce się szkolić, w tym wskazanym właśnie turnusie. No i tam ją kierujemy już na te ćwiczenia. Ćwiczenia trwają 27 dni. Jest tam taktyka, strzelanie, regulaminy, no i kończy się to przysięgą wojskową. Znaczy, program szkolenia w całej Polsce jest jednolity, bez względu do jakiej trafimy jednostki, czy to będzie jakaś tam jednostka powietrzna desantowa, czy jakieś wojska lądowe. Natomiast program szkolenia jest taki jednolity, podstawowy. Bardziej chodzi o kwestię wyboru lokalizacji, czy ktoś chce być bliżej tutaj w naszym garnizonie krakowskim, czy chce gdzieś dalej, na przykład nad morze pojechać. Myślę, że tak, warto jak najbardziej. W ramach tego szkolenia, oprócz nabycia umiejętności, oczywiście otrzymujemy zakwaterowanie, bezpłatne wyżywienie i uposażenie w kwocie 6,5 tysiąca brutto. No jest to szkolenie takie podstawowe, kończy się właśnie przysięgą wojskową. Jesteśmy żołnierzem rezerwy. Kolejny etap, jest, jeżeli ktoś nie chce, no to nie musi nic dalej robić, jest żołnierzem po prostu pasywnej rezerwy. Natomiast jeżeli chce, to później może się zgłosić na szkolenie specjalistyczne. Ono trwa do 11 miesięcy i później jest kolejny etap. Po tych 11 miesiącach albo może przejść na żołnierza zawodowego, albo nie musi, dalej zostaje żołnierzem pasywnej rezerwy, z tym, że bardziej wyszkolony. Największe takie obłożenie jest tym środkowym turnusem. 13 lipiec, 8 sierpnia, gdyż to jest taki turnus, no młodzież szkolna jest na wakacjach, więc jak najbardziej. Z kolei ten końcowy turnus 17 sierpnia do 12 września to z kolei studenci, jeszcze przed rokiem akademickim. Generalnie program jest dla osób 18-35, więc takich osób młodych, więc te osoby przeważnie jeszcze studiują, uczą się, więc raczej wybierają tak, dopasowują sobie do nauki po prostu. Trzecia edycja tego programu ministerialnego jak najbardziej dużą się cieszy popularnością, szczególnie też dużo kobiet idzie na ten program, korzysta. No też pewnie kwota uposażenia gdzieś tam przyciąga młode osoby, gdzie na start otrzymujemy za te 27 dni szkolenia 6,5 tysiąca brutto, więc no jest to więcej niż na niższa krajowa, więc młode osoby zamiast iść indziej do pracy chętnie zgłaszają się do wojska z pobudek trochę finansowych, trochę też patriotycznych, chcą się też nauczyć nowych umiejętności, więc też w tym kierunku. Mogą się wycofać, jest to dobrowolna służba, tak, więc w zasadzie zgłaszają się do nas, przechodzą badania lekarskie, psychologiczne, więc te testy psychologiczne też określają tą zdolność psychofizyczną, stawią się do jednostki i stwierdzą po, nie wiem, 3 dniach, po tygodniu, po 2 tygodniach, że to jednak nie jest dla nich, nie czują się w tym, składają wniosek o rezygnację, w zasadzie następnego dnia są zwalniani, wychodzą do domu, więc powiem tak kolokwialnie, nie są przyspawani do tego wojska, w każdej chwili mogą zrezygnować, jest to dobrowolna służba.
1: Mówił Paweł Terepka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. O szczegóły akcji Wakacje z Wojskiem można pytać w lokalnych wojskowych centrach rekrutacji. Na dzień otwarty zaprasza Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. Będzie można porozmawiać z nauczycielami, ale też zobaczyć, jakie zajęcia są organizowane w placówce. Mówiła dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
14: Oczywiście tych najmłodszych przede wszystkim, ale również z rodzicami, bo to jest dzień, w którym można spotkać się z instruktorami prowadzącymi poszczególne zajęcia, porozmawiać, no i oczywiście złożyć pierwsze deklaracje, bo jest to również termin rekrutacji do Pałacu Młodzieży, ten pierwszy etap. Oczywiście drugi uzupełniający zawsze mamy w pierwszym tygodniu września, ale ten tutaj w czerwcu też jest bardzo ważny i myślę, że jest to taka okazja właśnie, żeby zobaczyć różne pracownie, różnych prowadzących, chwilkę porozmawiać, zastanowić się, gdzie dziecko można zapisać, więc od godziny 15 do 18 jesteśmy do dyspozycji dla wszystkich sądeczan i tych najmłodszych i ich rodziców. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wybór jest rzeczywiście spory, bo przypomnę, że w pałacu działa 157 kół o różnym profilu, prowadzimy działania zarówno w dziale plastycznym, gdzie mamy w zasadzie odlepienia w glinie poprzez witraż, malarstwo na szkle do wszystkich technik rysunkowych, malarstwo również olejne, tkaninę, pracownie biżuterii, no więc kochani, faktycznie rzeczywiście modelarstwo też jest bardzo szeroki wachlarz. Mamy też działania muzyczne, które zarówno można swoje talenty w zespołach tanecznych, jak i wokalnych tutaj realizować w studio piosenki. No i oczywiście takie koła też unikatowe uważam, jak koło dziennikarskie, jak koło szachowe, jak koła matematyczne. Więc rzeczywiście ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, nie mówiąc już o zajęciach teatralnych i z żywego słowa. My w tej chwili mamy ciągle, pomimo tego niżu demograficznego, które na szczęście nas jeszcze w pałacu jakoś tak bardzo nie dotyka, mamy około 2240 uczestników. Tak na dzień dzisiejszy to jest dużo. Tak myślę i jestem z tego bardzo zadowolona i dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo mam nadzieję, że ta oferta tegoroczna też będzie ciekawa. Staramy się, żeby te zajęcia też w jakiś sposób ewoluowały, były coraz ciekawsze. Nawet jeżeli są pod tą samą nazwą, to troszeczkę inne rodzaje zajęcia były wprowadzane, różne nowatorskie techniki plastyczne, także teatr lalkowy w tym momencie, teatr lalek, tak? Także to są takie zajęcia, szycie kostiumów nowe, które w ramach niby tych samych kół, tych samych działów, ale jednak powodują, że te zajęcia są inne niż w zeszłym roku, więc warto przyjść, dowiedzieć się. No i przede wszystkim warto się zapisać.
1: Milenia Małecka-Rogal, a dzień otwarty w Pałacu Młodzieży już w środę między 15 a 18. Przypomina o ważnej roli pszczół i pszczelarzy. Mowa o specjalnej tablicy, którą z okazji 50-lecia Karpackiego Związku Pszczelarzy odsłonięto w Nowym Sączu. Znajdziemy ją w ogrodzie motylim, który kilka lat temu miasto urządziło w rejonie skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Władysława Broniewskiego. Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
2: Mamy 50-lecie Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu i dla tych osób zaangażowanych w hodowlę pszczół, w pozyskiwanie miodu, ale też produktów od pszczelich należy się jakieś wyrazy szacunku z naszej strony, ze strony miasta, bo nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne są w naszym ekosystemie pszczoły i jak ważna jest praca tych państwa, więc jest to kierunek i ukłon dla Związku Pszczelarzy. Dodatkowo chciałbym właśnie związkowi pana prezydenta wręczyć denar, który mam przy sobie, także będę zaszczycony móc uhonorować właśnie z okazji tak szczytnego jubileuszu 50-lecia cały związek.
3: Moje nazwisko Piotr Czernecki, jestem prezesem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Reprezentuję związek z ulicy Długosza, tam jest nasza siedziba. Mamy około 1700 pszczelarzy, mamy też około 30 kół, od Biecza aż po Lubień. Praktycznie można Państwu powiedzieć, że mamy 49 tysięcy rodzin pszczelich w sumie, a więc jest to armia pszczół. Prowadzimy działalność pszczelarską edukacyjną, jak i taką, w której staramy się też propagować walory produktów pszczelich, jeśli chodzi o zdrowotność dla naszego organizmu. No, związek ma 50 lat. 50 lat jest to taka już, że tak powiem, ważna uroczystość, złota, jak to mówią, bo 50-lecie jest złote. Proszę Państwa, ufundowana tablica została przez Urząd Miasta w Nowym Soczu, przez Pana Prezydenta. Jest to hołd nie tylko dla Karpackiego Związku, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zaczęli, podłożyli podwaliny pod Karpacki Związek. Te fundamenty, które zostały wykonane do dzisiejszego dnia, Związek funkcjonuje. Wszystkie czynności, wszystkie prace w Związku są prowadzone społecznie, a więc naprawdę trzeba zaangażowania ludzi i oddania swojego prywatnego czasu do tego, żeby Związek prowadzić. Cały zarząd, tak jak i prezes, ma funkcję społeczną. Robimy wszystko, żeby propagować pszczelarstwo. Propagowanie pszczelarstwa to nie jest tylko miód, proszę Państwa, ale przede wszystkim propagowanie zapylaczy, czyli pszczoły są niezbędne nie tylko do, jeśli chodzi o produkcję miodu czy produktów pszczelich, bo to mówi się tylko o miodzie, ale jest szereg produktów pszczelich, tak jak propolis, jak mleczko pszczele, jak pyłek pszczeli, a więc ważne to jest dla nas, dla organizmu człowieka, ale najważniejszą rzeczą jest na to, żeby tych zapylaczy było jak najwięcej, ponieważ jeżeli nie będzie miał kto zapylać naszych drzew, naszych plonów, to będzie to zdecydowanie mniejsza produkcja żywności i zdecydowanie będą owoce gorsze. Kiedyś miasto zrobiło w tym miejscu skwerek dla motyli. Myśmy razem z panem prezydentem ustalili, że bardzo fajne będzie połączenie dzikich zapylaczy z pszczołami, ponieważ dzikie zapylacze to jest pewna dziedzina odrębna od pszczół, bo pszczoły to są pszczoły hodowlane. Dzikie zapylacze, ta sama nazwa mówi, że są dzikimi zapylaczami. Oczywiście bardzo blisko jesteśmy dzikich zapylaczy, bo w naszych pościechach też się pokazują dzikie zapylacze i też dbamy o nich jednakowo, jak i też o pszczoły. No, na tej tablicy jest data naszego jubileuszu. Poświęcona jest ona naszym byłym członkom, których już nie ma, i tym, którzy założyli ten związek. No, ona ma upamiętniać ten czas, który już przyszedł, ale też ma być naprzód, żeby można było też wspomnieć, że ten związek dalej istnieje i dalej się rozwija. Ja myślę, że przyjdzie taki czas, że może koło tej tablicy będzie i stulecie związku. Ja już pewno tego nie dożyję, ale takie miałbym życzenie. Obecność wszystkich tych dzieci dla nas jest bardzo ważna, bo proszę Państwa, w naszych głowach to będzie, ale najważniejsze, żeby tą tablicą i tym ulem pokazowym, który tu jest, też miał się ktoś opiekować, a może nie aż tak opiekować, bo my zadbamy o to, żeby tu było wszystko elegancko, ale przede wszystkim, żeby była pamięć, że jest taki związek, jest w Nowym Sączu i że te dzieci, które tu są, może któryś z nich na podstawie naszych różnych opowiadań o pszczołach, jakie prowadzimy w szkole czy w przedszkolu, nabierze chęć do tego, żeby zostać tym pszczelarzem i też wspierać środowisko. Proszę Państwa, z miodem to jest tak, ja może tak powiem troszkę przekornie, ponieważ nie da się też powiedzieć, bo w jednych pasiekach miód jest, w drugich pasiekach pszczelarze karmią. Pasieka to pastwisko, czyli wokół pasieki to jest 3 km, to jest taki okrąg, gdzie pszczoły zbierają nektar, oczywiście z występujących na danym terenie roślin, i ten nektar przynoszą do ula, przetwarzają go w odpowiedni sposób, dodają enzymy, odparowywują, potem zasklepiają komórki pszczele z tym miodem i wtedy miód jest dojrzały i gotowy do wirowania, a potem do spożycia. Ale ze względu na to, że to pastwisko jest 3 km, to w zależności w jakich miejscach pasieki są umiejscowione, to albo są efekty jakieś, albo nie ma. Powiem, że w tym roku są bardzo kiepskie efekty, jeśli chodzi o miód kwiatowy, ponieważ wtedy, kiedy kwitną mniszek lekarski, czyli te nasze słynne mlecze, gdzie pszczelarze bardzo cieszą się i czekają na ten pożytek i pszczoły z niego noszą, no to przyszły chłodne dni, gdzie niezbędne do tego jest, żeby roślina nektarowała, to jest odpowiednia wilgotność i odpowiednia temperatura. No tu nam to uciekło, rośliny też mają pewien okres wegetacji, wegetacyjny, gdzie nektarują, a więc, że tak powiem, miszek lekarski nam przekwitł i ten pożytek nam uciekł. Troszeczkę złapaliśmy miodu z jawora, z klona, troszeczkę ze spadzi liściastej, ale to były naprawdę bardzo niewielkie ilości. Na przykład w mojej pasiece to, co pszczoły w tym okresie przyniosły, zostawiłem im po prostu, żeby tych pszczół nie karmić.

0: dla zbudowania odpowiedniej odporności organizmu. Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczeli. No, trzeba byłoby to podzielić mniej więcej, jaka jest średnia ilość rodzin na jednego pszczelarza, ale zwykle to są pasieki takie poniżej 60, poniżej 50 rodzin pszczeli. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczeli. Także to trudno jest powiedzieć, to wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym te przepszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, stawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna. To właśnie między innymi z tego można wywnioskować, co ja mówiłem, że 3 km tylko wokół pasieki pszczoły mogą przynieść nektar w takiej ilości, którą by można było odłożyć, pod warunkiem, że występują pożytki w danym terenie.
1: A jeżeli chodzi o przyszłość, są młodzi pszczelarze, interesują się tym zawodem?
0: To znaczy, coraz częściej przychodzą młodzi ludzie. Nas tylko, proszę Państwa, bardzo irytuje sytuacja taka, że szuka się wiedzy pszczelarskiej bardziej w internecie, a nie w związkach, a nie w klubach dyskusyjnych. Pszczelarze nie płacą żadnych opłat za szkolenia, które my prowadzimy. Mamy kluby dyskusyjne w okresie jesiennym, praktycznie co miesiąc mamy kluby dyskusyjne o różnej tematyce pszczelarskiej. Mogą na te kluby dyskusyjne przyjść nie tylko pszczelarze, którzy są, że tak powiem, zrzeszeni w związku, ale też ich znajomi i tacy, którzy mają zamiar przystąpić do tego pszczelarstwa. Ja bym tylko apelował do wszystkich tych, którzy się chcą zajmować pszczołami, chcą mieć być tym wyjątkowym człowiekiem, bo tylko wyjątkowi ludzie są ponoć pszczelarzami, bo kto by z normalnych ludzi się dał żądlić. A więc, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby jednak tą wiedzę zdobywać nie w internecie, nie z komórką w ręku, tylko na takich spotkaniach naszych towarzyskich. Wtedy można od starszych pszczelarzy dowiedzieć się wiele szczegółów technicznych, takich typowych. Niech mi Państwo wierzą, że nie tylko wiedza pszczelarska książkowa jest potrzebna, ale też praktyczna, bo tak jak i koło każdego zwierzęcia, jak i koń, krowa, tak samo i koło pszczół, też trzeba odpowiednio umieć się zachować, chodzić, żeby ta rodzina była łagodna, żeby ta rodzina nam nie przynosiła jakiegoś bólu czy krzywdy. A więc to też jest ważne i właśnie na takich spotkaniach jest okazja porozmawiać nie tylko o wiedzy książkowej, ale też i o takich praktycznych sprawach. Ja jestem zwolennikiem, że należy, każdy miód jest dobry. Nie każdy miód się nadaje dla dzieci, bo miód spadziowy jest miodem ciężkim, a więc jakieś duże ilości miodu spadziowego, jeśli chodzi o dzieci, no nie są wskazane. Zresztą tak też literatura wskazuje, ale wszystkie miody kwiatowe jak najbardziej są zalecane i jak najbardziej są dla organizmu dobre, zawierają bardzo dużo mikroelementów. No każdy ma swoje jakieś właściwości. No, miód miszkowy ma właściwości żółciopenne, ma na inne problemy. Miód akacjowy znów ma inne właściwości. Można by było o tych miodach mówić bardzo dużo. Jeśli chodzi o miód spadziowy, on też jest antybakteryjny, ma też bardzo duże właściwości takie odpornościowe, ale on jest bardziej zalecany już dorosłym niż dzieciom, aczkolwiek nikt się nie stanie, jak dziecko zje łyżkę czy dwie miodu na kromeczce chleba, czy rozpuszczone w wodzie. Oczywiście żadnej to nie przyniesie szkody dla tego dziecka.
2: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu powstał 3 grudnia 1975 roku. Organizacja zrzesza miłośników pszczelarstwa, zarówno tych, którzy mają kilka czy kilkanaście rodzin pszczelich, jak i tych ze znacznie większymi pasiekami. Festiwal Teatru Tej Ziemi odbędzie się w Nowym Sączu. Na mieszkańców miasta i regionu czeka 4-dniowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne. W programie są koncerty oraz spektakle, a także premiera najnowszej sztuki Oryna Czarownica.
3: Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie Muzeum Ziemi Sądeckiej, Urzędu Marszałkowskiego, z programu mecenatu Małopolski, za wsparcie między innymi właśnie dzięki nim powstaje to dziwowisko. Oczywiście dziękujemy również panu dyrektorowi Zarychowi i miejskiemu Małopolskiemu Centrum Kultury Sokół. Tak, za ogromne wsparcie, między innymi w sali baletowej.

0: Jak króciutko jeszcze tylko dodam, właśnie jak Natalia wspomniała, jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Marszałkowskiemu, że wspiera produkcję Oryny. Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby pan dyrektor Dariusz Gawęda od siebie może kilka słów, żeby pan dyrektor był tak dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, przed momentem widzieliśmy urywek przedstawienia, który już niedługo będzie miał swoją premierę, a następnie będzie na festiwalu pokazana cała sztuka w miasteczku galicyjskim w Skansenie, tutaj w Nowym Sączu. No ja jestem pod wrażeniem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zobaczyć całe to przedsięwzięcie. Szanowni państwo, jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego prowadzącego dwie instytucje tutaj nowosądeckie, jestem bardzo szczęśliwy, że dyrektorzy tak dobrze współpracują ze sobą, ale przede wszystkim też ze stowarzyszeniami, przyciągają niejako tutaj do siebie kulturę. Dziękuję panowie dyrektorzy, o to właśnie chodzi. Tak jak było powiedziane, fundacja została wsparta dofinansowaniem z programu Mecenat Małopolski. W tym roku, w poprzednim do przedstawienia innego również. W tym roku to jest kwota 25 tysięcy. Przepraszam teraz, ale muszę pewne techniczne rzeczy również jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego tutaj powiedzieć, które są istotne generalnie dla Sądecczyzny. Wsparcie dla całego regionu sądeckiego w tegorocznym mecenacie to 487 tysięcy na realizację 27 projektów, w tym powiecie nowosądeckim 277 tysięcy, było 16 dotacji oraz w samym Nowym Sączu 210 tysięcy, 11 dotacji. Wsparcie w ubiegłym roku globalnie z wszystkich konkursów, wszystkich zadań, małych grantów wyniosło ponad 2 miliony 115 tysięcy 900 zł dla wsparcia 75 projektów globalnie dla Nowosądeczyzny, więc myślę, to podkreśla generalnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich inicjatyw, w tym również dla fundacji. Myślę, że ta polityka dalej będzie utrzymana. Będziemy się mogli cieszyć takimi rzeczami, jak właśnie przed momentem widzieliśmy urywek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja chciałbym jeszcze poprosić szczególne osoby dla nas i dla fundacji, dla Teatru Tej Ziemi, dla naszej idei. Dwóch panów dyrektorów, pozwolę sobie po kolei. Pan dyrektor Robert Ślusarek. Otwartość nieprawdopodobna. Szanowni państwo, gdyby nie otwartość i Muzeum Ziemi Sądeckiej i Sokoła, nie bylibyśmy w stanie nic stworzyć. Więc bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Czy pan dyrektor zechciałby zabrać głos, kilka słów?
2: Tak. Szanowni państwo, ja serdecznie chcę podziękować Fundacji Teatrowi Tej Ziemi za tą właśnie otwartość, o której pan Szymon mówił. To jest też niezwykła ekipa i tak naprawdę zarząd, z którym się wspaniale współpracuje, teatru, jak również wspaniałych aktorów, którzy tak naprawdę wzmacniają nasz program merytoryczny Muzeum w tym sezonie. My od przecież przynajmniej 3 lat współpracujemy wspólnie przy realizacji różnych przedsięwzięć, także tych artystycznych. Państwo spotykają się w miasteczku galicyjskim, także w Skansenie, które stanowi taki naturalny jakby przekaz do właśnie tych inscenizacji, interakcji z publicznością, które są wyjątkowym wyzwaniem i też jest to dla nas zaszczyt, że możemy państwa gościć, ale także i gości, którzy przybywają właśnie specjalnie przekonani, że zobaczą w tych okolicznościach Skansenu, jak również i miasteczka, coś wyjątkowego. I tym wyjątkowym inscenizacją jest właśnie ta historia Oryny, Pawliszanki, która się świetnie wpisuje w krajobraz i miasteczka, jako właśnie miasteczka, czyli Tylicza, ale także i cała aura zabudowy Skansenu Sądeckiego, które stanowi naturalną scenografię dla państwa realizacji. To jest wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że ten projekt będziemy nadal kontynuować z dużymi sukcesami, a to gwarantuje tak naprawdę naszej instytucji dużą frekwencję, jak również i program, który jest niekonwencjonalnie związany w pełni jakby z realizacjami muzealnymi stricte, ale także artystycznymi. Za to serdecznie państwu dziękuję.
0: I jeszcze, szanowni państwo, poprosiłbym o głos pana dyrektora Zarycha Andrzeja. Ja muszę to powiedzieć, nigdy, panie dyrektorze, nie miałem okazji tego powiedzieć. Sokół jest naszym domem produkcyjnym. I jest to naprawdę dla nas wielki dar, że możemy tworzyć w tych przestrzeniach, bo tak to bylibyśmy bezdomni, bez własnej lokacji. Dlatego panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, naprawdę. To jest dla nas niesamowite, że mamy miejsce, gdzie możemy działać. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. No, jestem naprawdę dumny z tego, że w Sokole udało się przytulić teatr tej ziemi. Ja tak chodziłem korytarzami, oglądałem próby czasami, podpatrywałem was przez drzwi i byłem niesamowicie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo jak się widzi tylko pewne elementy układanki, no to wiadomo, że nie ma się obrazu całości. Dzisiaj tylko fragment zobaczyłem, ale już mam ogląd całości i przestaję być zazdrosny, że premiera nie będzie w Sokole, tylko gdzie indziej, bo wiem, że powinna być zupełnie gdzie indziej i bardzo się z tego cieszę. No i zapraszam do kolejnych projektów, które mam nadzieję wspólnie wszyscy będziemy robić.
4: Oryna Czarownica to nasze trzecie dziwowisko, o powodach, dla których sięgamy właśnie po do tej właśnie postaci opowie nam współtwórca. Szymon Budzyk.
5: Strażnik opowieści.
0: Ja muszę Państwu nadać pełny kontekst. Znaczy muszę zacząć od początku. Skąd w ogóle pomysł na Teatr tej Ziemi, na Sądecczyźnie i skąd pomysł na nasze dziwowiska i jak wychwytujemy tematy. Pierwszym dziwowiskiem był Janosik Przebudzenie. Gdzie historyczna ziemia sądecka, gdy zobaczyliśmy na mapę, zahaczyła o Słowację. I to był taki pierwszy punkt do poszukiwania, jaka postać, jaki bohater rozlewa się swoją legendą na ten teren. I padło na Janosika. Później Burza nad Popradem, gdzie bohaterem jest tak naprawdę upadłe rzemiosło. Nie rzemiosło. Pomocy. Pisactwo jest rzemiosłem. Nie było rzemiosłem.
6: Profesją,
0: upadłym zawodem i tak naprawdę ono jest punktem wyjścia i bohaterem. I doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy kobiety w tym całym towarzystwie, prawda? Jakby Mateusz się uśmiecha do mnie, że może nie, ale tak, bardzo potrzebowaliśmy kobiety. I Oryna też jest geograficznie troszkę z innego punktu. Jak zobaczymy, mamy Janosika, który jest gdzieś jakby na pełnym terytorium. Później mamy Piwniczną, która jest jakby bardziej skupiona. I teraz mamy Tylicz. No ona jest po prostu piękną opowieścią. Ja jakby nie chcę się rozwodzić na temat samej Oryny. Ja zapraszam bardzo serdecznie na to dziwowisko. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić. I mam nadzieję, że nam się to uda i nam się to udało, więc zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie.
4: Historię tej opowieści już od lat dokumentuje pan Janusz Kieblerz. Panie Januszu, czy może nam pan powiedzieć kilka słów, dlaczego zajmuje się pan tak bardzo mocno tym tematem?
7: Serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Oryna doczekała się tak pięknego dziwowiska. Każdy mieszkaniec Tylicza pewnie będzie zachwycony tą historią. A tak naprawdę zaczęło się od tego, że słuchajcie Państwo, 250 lat ta historia przetrwała w legendzie. To była legenda powtarzana przez mieszkańców Tylicza, ale nikt nie pomyślał, że to była prawda. Ja tutaj mam ze sobą księgę sądową miasta Tylicza. Na wielu stronach jest opisana historia Oryny. Pierwszą, można powiedzieć, taką pisemną wzmiankę już jako legendy dokonała pani Mokrzycka, bibliotekarka z Tylicza, później córka Basia Zwolennik, przewodnik po Muzeum Tylickiej Świętej Pamięci, upiększyła tą legendę i gdy byłem w komitecie organizacyjnym obchody 650-lecia Tylicza z panem Januszem Ciskiem, organizowaliśmy wystawę dokumentów i dotarliśmy do dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie na ulicy Siennej i proszę zobaczyć, to jest efekt. To są księgi sądowa, księga notarialna od 1633 roku. Wiemy, co się działo w Tyliczu codziennie. I jak zacząłem analizować, Tak szczerze powiem, to stworzyłem taki szlak historyczny z ratusza na Szubienicę i opisałem chyba 7 spraw, które zakończyły się śmiercią, jak prowadzono skazańców z ratusza na Szubienicę, więc zagłębiłem się w historię Oryny, co prawda bardzo trudna sprawa, ponieważ to pismo w 1773 roku no, było troszkę inne i słownictwo było inne, bo to był język taki bardzo specyficzny, mieszczan muszyńsko-tylickich, słuchany i spotykany tylko w tych dwóch miastach. No i zacząłem się zagłębiać w historię Oryny. Okazało się, że powstała bardzo fajna opowieść. Tą opowieść opowiadam do dnia dzisiejszego w Muzeum Tylickim, kiedy oprowadzam, pokazujemy dokumenty. No i tak to można powiedzieć, dotarłem tutaj do pana Szymona, czy pan Szymon do mnie, i powstała niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, historia, opowieść, i będzie
6: oparta
7: to
6: na faktach.
7: Zgadza się.
4: Proszę państwa, Karolina Fortuna, czyli nasza tytułowa Orynejka. Karolino, opowiedz pokrótce, czym dla ciebie jest ta postać.
8: Dla mnie postać Oryny jest archetypem kobiety niekoniecznie rozumianej, niekoniecznie lubianej, która sięga do wiedzy, czy emocji, czy świadomości, o której może nawet my dziś na co dzień zapominamy, jest w połączeniu bardzo pięknym z naturą i z sobą samą i ma odwagę bycia sobą. Oczywiście księgi muszyńskie i wszystkie dokumenty, absolutnie nie ma tutaj wątpliwości, że opisują historię ofiary, natomiast dla mnie to jest historia odwagi i ta postać uczy też mnie odwagi w byciu sobą i mam nadzieję, że uda mi się przekazać taki właśnie element, pierwiastek naszym widzom, naszym widzkom i naszym widzom.
4: Nasze dziwowiska współtworzy z nami artystka wizualna Alicja Gołyźniak. Naturalność, prostota i redukcja. To trzy filary twojej pracy.
9: Tak, dzień dobry państwu. Zgadza się, w dziwowiskach, w pracy nad scenografią, kostiumami, rekwizytami ważne jest dla mnie dążenie do esencji, do operowania pewną zrozumiałą, czystą, jasną symboliką, zarówno uniwersalną, jak i wywodzącą się z naszej lokalności, z karpackości. Nie chodzi jednak o jakieś kopiowanie zdobnictwa, ale o wyciąganie pewnych elementów, które potem konstruujemy w spójny język sceniczny, ponadczasowy, uniwersalny, oparty też na takich zakorzenionych w nas archetypach. Ważne są kolory, formy, geometria zaczerpnięta z natury, okrąg, który jest jakby bardzo ważny dla teatru tej ziemi. Natura, przyroda, żywioły, które są odwieczną inspiracją, i to wszystko w jednej fuzji chcemy włączyć w nasze dziwowiska.
4: A teraz może kilka słów o festiwalu, gdzie również będzie można zobaczyć to dziwowisko, ale już w pokazie premierowym 19 czerwca o godzinie 17:17.
8: Tak, od 18 do 21 czerwca. Zarówno w Sądeckim Parku Etnograficznym, jak i w Miasteczku Galicyjskim zaplanowaliśmy prezentacje teatralne, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, spacery etnograficzne. Wszystko odbywa się pod jednym hasłem wspólnym, w rytmie natury. W rytmie natury to nas prowadzi. Pokażemy, tak jak wspomniała Natalia, wszystkie nasze dziwowiska, czyli także Janosika Przebudzenie oraz Burzę nad Popradem. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z Teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Biniarska, Mateusz Trębaczowski, wielu, wielu innych artystów, których teraz tu nie wymienię. Szymon teraz wchodzi.
10: Ważnym elementem festiwalu jest też organizowana przez nas międzynarodowa rezydencja. Naszymi gośćmi specjalnymi będzie Floyd Favel z narodu Cree, rdzenny Amerykanin z Kanady, badacz, teoretyk teatru, wykładowca, uczeń Jerzego Grotowskiego oraz Ewa Benesz, aktorka, performerka, tłumaczka, również związana z Teatrem Laboratorium. Zapraszamy bardzo serdecznie na przedstawienie autorstwa Floyda Sweet Cherry Wine. Można sprawdzić w programie, kiedy się odbywa, bodajże w sobotę 20 czerwca.
4: Tak jest.
8: jest to naprawdę unikalna rzecz. Bardzo się cieszymy, że Floyd, którego mieliśmy okazję poznać w zeszłym roku w Kanadzie, przybywa do nas tutaj i będzie poszukiwał inspiracji właśnie na terenie skansenu, który jakże nas oczarował. Ale wracając do koncertów, bo chciałabym o nich kilka słów. A więc chór Cantores Carvatiani, znany w większości sądeczan i nie tylko, zespół z żywca Sujki z wspaniałymi pieśniami, no i nasza gwiazda, wielka gwiazda, która otwiera festiwal, raniutko otwierają maleńkie dzieci spektaklem dla najnajów, a wieczorem koncert Górala, który jak wiemy, albo będziemy tego doznawać, łączy dawne brzmienia z elektroniką. Wydarzeń jest więcej, wszystkich ich nie wymienimy.
6: Festiwal Teatru Tej Ziemi już od 18 do 21 czerwca w Nowym Sączu.
11: SK2. Magazyn lokalny.
6: Michał Rejduchy, zapraszam. Zaczynamy od ważnych wiadomości dla kierowców, którzy często jeżdżą trasą krajową numer 28 w Małopolsce. Na jednym z odcinków tej drogi ruszył odcinkowy pomiar prędkości. Specjalne kamery i urządzenia pojawiły się w rejonie Rabki Zdroju. System ma poprawić tam bezpieczeństwo.
12: Projekt rozbudowy systemu fotoradarowego CANART, m.in. o 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy, dedykowany na drogi krajowe, no głównie na autostrady i drogi ekspresowe. Ale również wytypowaliśmy tą drogę krajową na wysokości Rabki Zdrój, tam przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz policją uznaliśmy, iż należy wyhamować tam nadmierne prędkości, uspokoić ruch, ażeby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich jego użytkowników, a to skuteczne narzędzia do dyscyplinowania jazdy bezpieczną prędkością, dyscyplinowania kierujących do jazdy z bezpieczną prędkością, ponieważ nasze analizy pokazują, że no, ponad 90% kierujących jadących takim odcinkiem pomiarowym tam stosuje się do limitu prędkości, a musimy wziąć pod uwagę, że jest to obszar zabudowany 50 km na godzinę, tak więc szczególnie tutaj musimy zwrócić uwagę na to, ażeby te prędkości, te nadmierne prędkości w tym miejscu wyhamować. Odcinkowy pomiar prędkości to urządzenie tak naprawdę składające się z dwóch bramownic, na których są zamontowane kamery. Pierwsza kamera rejestruje obraz pojazdu oraz czas wjazdu na odcinek pomiarowy, druga kamera czas wyjazdu. No i jak wszyscy jeszcze pamiętamy ze szkoły podstawowej, droga przez czas, mamy prędkość, jeżeli ta średnia prędkość jest wyższa od dopuszczalnej, to kierujący musi liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu karnego lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Działamy transparentnie, również prewencyjnie, między innymi poprzez informacje w postaci znaków drogowych. Taki odcinek jest poprzedzony znakami informacyjnymi, jak również na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest mapa urządzeń, na którym też można zweryfikować i sprawdzić, gdzie takie systemy bądź urządzenia, inne urządzenia systemu CANART działają.
6: Mówił rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Drogowego Wojciech Król. Odcinek, który monitoruje system, ma blisko 3 km długości. Na całym kawałku, który śledzą kamery, obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Pierwsza część nowej linii kolejowej, która w przyszłości region sądecki połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie już kursują, mówi wójt Chełmca Stanisław Kuzak i wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
13: To jest ogromny sukces, ja jestem ogromnie szczęśliwy, ponieważ ta kolej naprawdę uratowała życie. Rozwój przede wszystkim.
14: Kiedy w 1876 pierwszy przejazd kolejowy uruchomiono, to dało impuls do rozwoju miasta. I mam nadzieję, że to jest właśnie taki symbol nowego otwarcia Nowego Sącza. Wiadomo, że było to związane z utrudnieniami, z korkami. No, udało się zakończyć inwestycje.
15: Kontynuujemy cały czas roboty budowlane na odcinkach w kierunku Podłęża, w kierunku Krakowa. Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Część odcinków jest już dawno zakontraktowana. W tym roku przebiliśmy najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, ponad 4 km, metodą drążenia tarczą TBM. Spektakularny projekt, tak długiego tunelu kolejowego jeszcze w Polsce nie było, ale to nie nasze ostatnie słowa, bo za chwilę zaczynamy drążyć na tym odcinku dłuższy tunel jeszcze. Kontraktujemy dalsze odcinki tak, żeby w pełni zrealizować połączenie Nowego Sącza z Krakowem, również tym odgałęzieniem w kierunku Chabówki, Nowego Targu i Zakopanego. To znacznie zmieni oblicze komunikacyjne tego regionu. Dzisiaj najszybszy pociąg dalekobieżny między Krakowem a Nowym Sączem przejeżdża w czasie poniżej 2 godzin i 20 minut. Po zrealizowaniu w pełni tego projektu będziemy w stanie przejechać poniżej godziny. To spektakularna zmiana, która pozwoli połączyć jakby społecznie, gospodarczo naukowo zwiększyć dostęp do wszystkich usług publicznych między Nowym Sączem a Krakowem. To spektakularna transformacja dla regionu, jeżeli chodzi o komunikację. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki, no to jest oczywiście sukcesywnie będziemy się przemieszczać od Nowego Sącza w kierunku Krakowa, więc kolejne odcinki będziemy otwierać w kierunku Męciny i Limanowej w przyszłym roku.
16: Proszę o zabranie głosu pana Józefa Tetle, dyrektora Małopolskiego Oddziału Polregi.
17: Zostaliśmy wybrani do regularnych przewozów na tej nowej trasie. Nasze pociągi Polregio wykonują regularne jazdy. W tygodniu będzie tych przejazdów 12, w weekendy 9. Zobaczymy, w jaki sposób się to rozwinie. Cena biletów ustalona. W jedną stronę 5,40, przepraszam, tam i z powrotem 11,40, miesięczny 135, o ile dobrze pamiętam. Także wydaje mi się, że nie są to wygórowane ceny i na dzisiejsze czasy można spokojnie korzystać z dojazdu pociągami, a tym bardziej pociągami Polregio.
16: Proszę o zabranie głosu pana Jana Szyszkę, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
18: Szanowni Państwo, po 22 latach wraca pociąg na tę trasę. To jest jeden z pierwszych odcinków projektu, który realizujemy z Krajowego Planu Odbudowy, więc jeżeli ktoś pyta, gdzie są te pieniądze z bezzwrotnych grantów, z dotacji z KPO, to ja zapraszam do Nowego Sącza. Zapraszam na trasę między Nowym Sączem a Krakowem, na największą trasę kolejową, największą inwestycję kolejową budowaną w Polsce, z najdłuższymi tunelami, które budujemy i pierwszy z nich będziemy otwierać w przyszłym roku. Inwestycje, na którą tego bezzwrotnego grantu w całości idzie 3,5 miliarda złotych. Także absolutnie ogromne środki. Gdy już całe to połączenie, które potocznie nazywamy Podłęże Piekiełko, ale inwestycja oczywiście jest dużo szersza niż tylko odcinek Podłęże Piekiełko, zostanie zakończone, no to dojazd pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Krakowa to będzie godzina. W godzinę to znaczy, że będziemy w stanie mieszkać w Nowym Sączu, a pracować w Krakowie. Mieszkać w Nowym Sączu, uczyć się w Krakowie. Stworzymy jeden tak naprawdę organizm aglomeracyjny, dzięki czemu w naturalny sposób zwiększy się i komfort życia w Nowym Sączu, i atrakcyjność biznesowa tego miasta, i również wszelkie kwestie dotyczące jakości usług publicznych. Ja też chciałbym przyłączyć się do podziękowań, które wyraził pan poseł w swoim przemówieniu, bo nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie współpraca międzyministerialna, ale też taka ciągłość inwestycyjna między rządami, która w Polsce zawsze jest. Nie byłoby tego, gdyby nie zaangażowanie samorządowców i z miasta Nowy Sącz, i z Sądecczyzny. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie bardzo profesjonalne jej poprowadzenie przez PKP PLK. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie bardzo konsekwentne, profesjonalne wykonawstwo na budowie. To jest naprawdę świetny przykład bardzo, bardzo dobrej współpracy między wszystkimi zaangażowanymi w tę budowę. Ja się bardzo cieszę, jako po pierwsze sądeczanin, po drugie jako główny negocjator KPO, że po takich latach przy stole negocjacyjnym i rozmawianie o tych milionach czy miliardach dla Polski, w końcu nadchodzi etap, kiedy inwestycje z KPO stają się ciałem, że tak powiem. I bardzo się cieszę, że to w Nowym Sączu jedna z tych pierwszych, naprawdę cywilizacyjnych, tu nie ma co używać małych słów, to jest cywilizacyjna inwestycja, się akurat tutaj w Nowym Sączu otwiera.
19: Stacja Nowy Sącz Miasto. No i super. Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super. Zabrałam wnuka z sobą na przejażdżkę, żeby zobaczył tą trasę, bo nie jechał jeszcze nigdy tą trasą.
20: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać, zobaczyć, przejechać się. A na pewno zapamiętamy, że pojechaliśmy w pierwszym dniu. Dla ludzi, którzy tam mieszkają gdzieś w tych okolicach, to na pewno będzie bardzo pomocne. Ja jakbym tam mieszkał, to na pewno bym korzystał.
21: Stacja Nowy Sączełmiec.
22: Moje dzieciństwo to jest trasa Męcina-Chabówka. Fajne mam wspomnienia. Dzisiaj teścik wycieczka.
23: Wygodne, przede wszystkim nie trzeba stać w korkach. Bardzo fajne. Będziemy częściej jeździć teraz.
24: Dobrze, że zrobili taką trasę, byleby dalej. Bardzo potrzebny.
25: Jedziemy na wycieczkę i jedziemy też test zrobić. Bardzo fajnie.
21: Stacja Marcinkowice.
6: Mówili mieszkańcy regionu, którzy z nowych połączeń już skorzystali. Cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa za 4 lata. Jak bezpiecznie odpoczywać podczas wakacji? Tego będzie można dowiedzieć się już w najbliższy czwartek na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Nowosądeckiej ENS. W planie są spotkania z policjantami, ratownikami i pokazy. O szczegółach mówi dr Iwona Wiewiórska, dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych.
26: Już 18 czerwca, czyli w ten czwartek, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pierwszej edycji wydarzenia pod nazwą Idziemy bezpiecznie na wakacje. Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk stosowanych w Nowym Sączu przy ulicy Zamenhofa 1A i jest dedykowany dla dzieci szkół podstawowych, w szczególności 7, 8 klas, szkół średnich i dorosłych. Zapraszamy również całe rodziny. Organizatorem wydarzenia, jak wspomniałam, jest Wydział Nauk Inżynieryjnych przy wsparciu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. Tematyka wydarzenia została ukierunkowana w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym korzystanie z hulajnóg elektrycznych, rowerów i motorowerów, właściwe zachowanie i reagowanie w sytuacjach zdarzeń drogowych i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejny obszar to bezpieczne korzystanie z otwartych i kontrolowanych akwenów wodnych, w tym zasady bezpiecznej kąpieli oraz podstawy bezpiecznego pływania i nurkowania, korzystanie z rowerów wodnych, kajaków, sprzętu rekreacyjnego i reagowanie w sytuacjach zagrożenia oraz podstawy ratownictwa wodnego, czyli jak najbardziej tematy wakacyjne. Wydarzenie będzie się odbywało przy wsparciu podmiotów zewnętrznych i będzie to Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Koordynatorem wydarzenia jest pan dr inżynier Kazimierz Opoka, adiunkt w Katedrze Transportu i Logistyki Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS. Wydarzenie rozpoczniemy o godzinie 9:00, krótkim wykładem o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Następnie odbędzie się pokaz wspólnych działań Policji, Straży Pożarnej oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejscu zdarzenia. Będzie to naprawdę spektakularny pokaz. Na placu przed budynkiem wydziału zostanie odtworzony model fizyczny zdarzenia drogowego, w którym doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerzystą. W wyniku odrzutu motorowerzysty nastąpi dodatkowa kolizja z osobą poruszającą się po chodniku hulajnogą elektryczną. Pokaz obejmować będzie udzielenie pomocy medycznej pasażerom, kierowcy samochodu oraz rowerzyście po wypadku drogowym, podczas którego niezbędna będzie interwencja techniczna specjalistów Straży Pożarnej polegająca na rozblokowaniu pojazdu. Po udzieleniu pierwszej pomocy służby medyczne przejmą poszkodowanych do dalszych czynności prowadzonych już wewnątrz pomieszczeń Wydziału Nauk Inżynieryjnych. Natomiast na miejscu zdarzenia prowadzone będą czynności związane z zabezpieczeniem śladów technicznych, sporządzaniem protokołów oraz wykonaniem dokumentacji fotograficznych do celów dowodowych. Podczas pokazu zademonstrujemy, w jaki sposób należy reagować na tego typu zdarzenia, zarówno jako świadek wypadku, jak i bezpośredni uczestnik, czy to kierowca lub pasażer pojazdu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, prawidłowym postępowaniem do czasu przybycia służb ratunkowych na miejsce wypadku. W dalszej kolejności przedstawione zostaną działania Zespołu Ratownictwa Medycznego obejmujące ocenę stanu poszkodowanego, udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej i podejmowanie dalszych decyzji o transporcie do szpitala bądź pozostawieniu na miejscu. Zaprezentujemy również pracę specjalistów Straży Pożarnej, którzy zabezpieczą miejsce zdarzenia oraz wspierają policję w czynnościach związanych z dokumentowaniem przebiegu wypadku. Działania te będą obejmowały między innymi opisanie i zwymiarowanie położenia śladów powypadkowych, pozycji pojazdów, uszkodzonych elementów i tym podobne, opisanie uszkodzeń pojazdów oraz sprawdzenie podstawowych zespołów mających wpływ później na bezpieczeństwo ruchu drogowego i omówienie roli biegłych sądowych, którzy mogą zostać powołani do udziału w czynnościach już na miejscu zdarzenia. Zebrany materiał techniczny posłuży następnie, i to jest bardzo ciekawe, do opracowania modelu matematyczno-symulacyjnego, który zostanie zaprezentowany uczestnikom wydarzenia w pracowni komputerowej wydziału. Dzięki temu uczestnicy będą mogli prześledzić proces analizy zdarzenia od zabezpieczenia miejsca wypadku i dokumentacji śladów, aż po komputerową rekonstrukcję jego przebiegu. Pokaz przede wszystkim ma charakter edukacyjny i też praktyczny. Jego celem jest nie tylko popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również uświadomienie uczestnikom ruchu znaczenia szybkiej i właściwej reakcji na miejscu zdarzenia i współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za ratowanie życia, zdrowia i zabezpieczenie materiału dowodowego. Na placu przed wydziałem, po zakończeniu pokazu obsługi wypadku drogowego, prowadzone będą również czynności zademonstrowania pojazdów, sprzętu ratowniczego, między innymi łodzi ratunkowej, koła ratunkowego, rzutki ratunkowej, sprzętu do nurkowania i kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych. Przewidujemy zakończenie wydarzenia o godzinie 12. Teraz przejdziemy do bieżących spraw Wydziału Nauk Inżynieryjnych oraz prezentacji robopsa. Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, że otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup wyposażenia dla Laboratorium Inżynierii Materiałowej Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kwotę ponad 3 milionów złotych. Dotacja ta pozwoli na zakup urządzeń i sprzętu, optycznego mikroskopu metalograficznego do ilościowej analizy obrazu, młota udarnościowego wspomaganego komputerowo, maszyny wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych oraz właściwości mechanicznych materiałów w obniżonej i podwyższonej temperaturze, urządzeń do badań nieniszczących złączy spawnych metodą radiografii cyfrowej, spektrometru iskrowego do analiz składu chemicznego stopów metali, urządzeń do ilościowej oceny mikrotwardości materiałów inżynierskich i innych. Jest to naprawdę wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wzmocnione zaplecze dydaktyczne i badawcze wydziału, co pozwoli na rozwój praktycznego kształcenia studentów kierunków technicznych Wydziału Nauk Inżynieryjnych. Z infrastruktury laboratoryjnej korzystać będą studenci kierunków inżynieria produkcji, zarządzanie inżynieria produkcji, mechatronika, energetyka oraz transport i logistyka. Ogromnie cieszy fakt, że Wydział Nauk Inżynieryjnych rozwija się wielokierunkowo. Jesteśmy w trakcie również doposażania laboratoriów energetyki i inżynierii środowiska. Zakupiliśmy sprzęt do pomiarów m.in. ciepła spalania za pomocą kalorymetru komputerowo-mikroprocesorowego, przeznaczone do pomiaru ciepła spalania substancji stałych, ciekłych, takich jak torf, różne rodzaje węgla, koks, półkoks, biopaliwa, biomasa i to zarówno w postaci granulek, peletu, brykietu i drobin. Materiały odpadowe, różne niewybuchowe substancje organiczne i syntetyczne w postaci stałej i płynnej. Wyposażyliśmy laboratorium również w analizator biogazu, sprzęt do analiz zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w tym pyłów PM10, PM2,5, wilgotności powietrza, kolejno specjalistyczne urządzenia do badań środowiskowych jakości wody, ścieków i odpadów oraz oprogramowanie do analiz środowiskowych, w tym pakiet programów komputerowych, który umożliwi studentom modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w otoczeniu obiektów zarówno istniejących i projektowanych, stosujący metodykę modelowania oraz modułu spalanie, samochody, chłodnie kominowe i meteo. Jesteśmy w trakcie także doposażania laboratorium mechatroniki w niezbędny sprzęt i odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych, m.in. diagnostyki mechanicznej pojazdów, silników. Wydział Nauk Inżynieryjnych ANS w Nowym Sączu nawiązał również współpracę bardzo cenną z Kopalnią Surowców Skalnych Klęczany spółka z o.o., której efektem będzie doposażenie laboratorium w sprzęt do analizy jakości materiałów mineralnych i odpadów. Zakończenie inwestycji i otwarcia poszczególnych laboratoriów planowane są w tym i nadchodzącym roku. Doposażaliśmy i wciąż doposażamy laboratoria dedykowane dla kierunku informatyka, które zyskały aktualnie rangę laboratoriów przyszłości. Stworzyliśmy m.in. nowe laboratorium robotyki i programowania robotów. Do tego laboratorium zakupiliśmy znanego już Państwu robota humanoidalnego o imieniu Astro. Dzisiaj chcieliśmy Państwu przedstawić kolejnego naszego robota, robopsa o imieniu Kosmo. Razem tworzą oni duet doskonały. A szerzej o laboratoriach Katedry Informatyka i kierunkach rozwoju opowie Państwu pan magister inżynier Nikodem Bulanda, wykładowca w Katedrze Informatyki, i pan Mateusz Basiaga, student kierunku Informatyka.
0: Drodzy Państwo, Wydział Nauk Inżynieryjnych dynamicznie rozwija kierunek informatyka. Nowe laboratoria, zaawansowana infrastruktura badawcza i innowacyjne projekty to wyznacznik ostatniego roku. Ostatni rok był okresem intensywnego rozwoju zarówno infrastruktury dydaktycznej, jak i badawczej na naszym kierunku i na naszym wydziale. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie, tworząc studentom oraz pracownikom naukowym warunki do zdobywania praktycznych kompetencji i prowadzenia zaawansowanych badań. Jednym z najważniejszych osiągnięć było uruchomienie w ubiegłym roku nowoczesnego klastra GPU, przebudowy serwerowni czy uruchomienia kilku pracowni informatycznych, o których jeszcze dzisiaj wspomnę. Znacząco rozbudowaliśmy również bazę laboratoryjną związaną z robotyką i automatyką. Do dyspozycji studentów została oddana nowa pracownia, jak wspominała pani dziekan, dotycząca programowania automatyzacji robotów, w której realizowane są zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i projekty badawcze. Na wydziale rozwijane są nowoczesne kierunki badań. Już dziś realizujemy projekty badawcze z wykorzystaniem robotów, a studenci przygotowują prace inżynierskie i magisterskie oparte na robotach humanoidalnych. Nasze laboratoria zostały wzbogacone o nowego robopsa, który został tutaj już zaprezentowany, o nazwie Kosmo, który stanowi platformę do badań nad autonomią, sterowaniem oraz współpracą człowieka z robotem. Obecnie prowadzimy także pracę nad uruchomieniem nowoczesnej pracowni techniki światłowodowej, która mamy nadzieję zostanie uruchomiona już z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Laboratorium będzie pracownią klasy Enterprise wyposażoną w przemysłowe urządzenia wykorzystywane w rzeczywistych sieciach telekomunikacyjnych. Infrastruktura pracowni pozwoli na symulację 8 central abonenckich, z których każda będzie mogła obsługiwać ponad 16 tysięcy klientów. Dzięki temu studenci będą mogli zdobywać praktyczne kompetencje zarówno w zakresie projektowania, konfiguracji, diagnostyki, jak i utrzymywania nowoczesnych sieci światłowodowych. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku wprowadziliśmy również szereg zmian w programie kształcenia. Aktualizację treści programowych, która pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie studentów do wyzwań współczesnej branży IT, obejmujących m.in. cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję, sieci komputerowe oraz automatykę i robotykę. Szczególnym powodem do dumy jest uruchomienie pracowni cyberbezpieczeństwa, która powstała przy współpracy z partnerami przemysłowymi. Dzięki temu studenci mają możliwość pracy na profesjonalnych rozwiązaniach wykorzystanych w środowiskach produkcyjnych. Są to urządzenia takich producentów jak Palo Alto, Juniper, Cisco czy Fortigate. Równolegle realizujemy projekty budowania całkowicie nowej pracowni sieci komputerowych i laboratorium to będzie przeznaczone do projektowania i budowy sieci wysokoprzepustowych, sieci mesh oraz nowoczesnych sieci optycznych. Drodzy Państwo, może zamykając tak naprawdę ten element bardzo techniczny, chciałbym powiedzieć o kilku innych działaniach, które w obrębie naszego Instytutu i Katedry Informatyki są realizowane. Tak jak wspominałem, realizujemy obecnie kilka prac zarówno naukowych, jak i prac dyplomowych związanych z robotyzacją i automatyzacją, w których studenci mogą pracować i oprzeć swoje prace na naszej infrastrukturze, w tym na naszym robocie humanoidalnym. Jako Instytut i Katedra Informatyki znacząco zintensyfikowaliśmy działania w kontekście badań naukowych. Tutaj obecni przedstawiciele koła realizują obecnie projekt związany z wdrożeniem interfejsu mózg-komputer, czyli interfejsu BCI. W październiku na spotkaniu informatyków, a raczej na Dniu Informatyka, który w październiku zostanie tutaj zorganizowany, na którym będziemy mogli się, mam nadzieję, spotkać, zaprezentujemy też proces sterowania zarówno samochodu, jak i w planach mamy w tym momencie realizację sterowania drona. Te plany są już dosyć mocno zaawansowane ze względu na to, że dron już funkcjonuje, jest już w stanie skręcać, no ale musimy jeszcze dopracować pewne elementy algorytmu, tak aby to sterowanie również było bezpieczne. Drodzy Państwo, myślę, że tutaj wszystkie podejmowane działania mają jeden wspólny cel. Stworzenie nowoczesnego środowiska kształcenia i badań, które pozwoli naszym studentom zdobywać kompetencje w przyszłości oraz aktywnie uczestniczyć w rozwoju innowacyjnych technik. Wierzymy, że dzięki realizowanym inwestycjom informatyka na Wydziale Inżynieryjnym staje się miejscem, w którym edukacja i nauka skutecznie będą się uzupełniać. Ja przepraszam, że tak skupiłem się na informatyce, ale jako pracownik tej katedry głównie z tymi elementami mam styk. Myślę jednak, że informatyka staje się kierunkiem interdyscyplinarnym. W tym momencie przenikanie się tych kierunków mechatroniki, energetyki, robotyki czy informatyki jest już na tyle zaawansowane i raczej myślę, że wszyscy nie wyobrażamy sobie już teraz takiego jaskrawego oddzielenia tych dziedzin. W tym momencie chciałbym też tutaj za pośrednictwem Państwa zachęcić wszystkich studentów, którzy albo naszych przyszłych studentów, obecnych abiturientów, jeżeli tylko macie w sobie żyłkę naukowca, jeżeli tylko macie w sobie żyłkę inżyniera, interesujecie się inżynierią, fizyką, mechatroniką, informatyką, zapraszamy do naszego wydziału. Myślę, że nasza baza dydaktyczna, jak i naukowa jest obecnie naprawdę na wysokim poziomie, a robimy wszystko, aby tą bazę jeszcze rozbudowywać. Na koniec myślę, że przejdziemy do prezentacji dzisiejszych gwoździ programu, jeżeli mogę tak zwielokrotnić. W takim bądź razie, Astro, proszę o przywitanie. Kosmo, ty też mógłbyś ładnie z Państwem się przywitać.
1: Uczelnia w ostatnim roku przeszła ogromną metamorfozę. Jak widać, są to nie tylko wspomniane wcześniej pracownie, jak pracownia grafiki komputerowej, serwerownia, klaster GPU, pracownia VR, ale pojawiły się też roboty. Nasz mechaniczny, czworonożny przyjaciel człowieka Kosmo oraz Astro. Astro to nie tylko robot humanoidalny, jest to de facto cała platforma edukacyjna, którą studenci mogą wykorzystywać do swoich projektów. Projektów takich jak chociażby projekt realizowany obecnie przez nas na kierunku informatyka stosowana w ramach przedsięwzięcia inżynierskiego oraz w ramach działalności koła naukowego. Jest to projekt polegający na realizacji interfejsu mózg-komputer w celu sterowania modelem samochodu, a w przyszłości dronem oraz wspomnianymi robotami. To właśnie takie projekty definiują praktyczne podejście do kształcenia na naszej uczelni i pozwalają nabyć cenne doświadczenie zawodowe, zatem warto studiować.
0: Nie jest to tylko technologiczna ciekawostka. Obecnie na świecie temat robotów humanoidalnych jest, no, powiedzmy, w kontekście zarówno informatyki, jak i mechatroniki chyba jednym z topowych tematów. My nie chcemy jako wydział odstawać, ale również odpowiadając na Pana pytanie, staramy się realizować projekty, które będą wspomagać ludzi. To znaczy, taki jest trend i taki jest kierunek. Roboty humanoidalne mają wspomagać i pomagać nam zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Już teraz realizowana jest na świecie ogromna ilość projektów, w którym kształtuje się, uczy się modele, które później, modele sztucznej inteligencji, które później mają odtwarzać konkretne czynności realizowane przez roboty humanoidalne. W naszym konkretnym przypadku dr Grzegorz Litawa wraz ze studentami realizuje projekt, którego celem jest wytworzenie takiego modelu, który będzie wspomagał osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi, na przykład Parkinson, w kontekście pomocy jako asystent tej osoby w domu. Wiemy, że te osoby wymagają powiedzmy całodobowej opieki w pewnym momencie. No i tutaj ten asystent miałby właśnie w taki sposób pracować, miałby starać się pomóc tym osobom. Nie wiem, ta przysłowiowa szklanka wody, myślę, że dla tych osób jest naprawdę istotna. W momencie, kiedy one nie mogą wstać łóżka i same sobie tej wody nalać, czy przygotować jakiś produktów, no jest to myślę element istotny. Ale to nie tylko taka pomoc wewnętrzna, taka pomoc domowa, ale tak naprawdę implementacja działań przemysłowych. Zauważmy, drodzy Państwo, jesteśmy na progu kolejnej rewolucji przemysłowej. Obecnie roboty kojarzą się nam z ramionami technologicznymi, robotycznymi. Pomyślmy, sześcioosiowymi. Pomyślmy, co stanie się, kiedy te roboty jednak dostaną albo pozyskają możliwość przemieszczania się i adaptacji do konkretnych warunków. Zauważmy, obecnie roboty muszą mieć bardzo rygorystycznie wydzielone stanowiska. One muszą być bardzo dobrze, muszą być zmapowane. To jest żargon technologiczny, ja przepraszam za jego użycie, ale roboty muszą wiedzieć, w jakiej przestrzeni się znajdują. W przypadku robotów humanoidalnych albo robotów klasy właśnie naszego robopsa, one adaptują się do warunków, skanują przestrzeń, skanują otoczenie, starają się je rozpoznać i wykonywać te czynności bez żmudnie przygotowywanego stanowiska pracy. To nie będzie, drodzy Państwo, jedyna nowinka technologiczna i musimy przygotować się na to. No, w obrębie informatyki też będzie się to zmieniać. Pytał Pan o BCI, pytał Pan o interfejs mózg-komputer. Obecnie mamy już informacje o tym, że Chiny wprowadziły pierwszy interfejs do powszechnego użycia. Jest to 8-elektrodowy interfejs. Wyprzedzili w tym Neuralinka, gdzie można wstrzepić już interfejs, który będzie pomagał osobom znowuż z niedowładami i problemami neurologicznymi w sterowaniu. Neuralink jest na etapie badań, ale bardzo mocno zaawansowanych. Już jest kilka osób, które te interfejsy posiadają, gdzie sterowanie w momencie, kiedy na przykład jesteśmy czterokończynowo porażeni, no jest praktycznie niemożliwe, prawda? Buduje się wtedy bardzo mocno dedykowane interfejsy, żeby to rozpoznawać. Co stanie się, kiedy tak naprawdę rzeczywiście te interfejsy będą mogły odczytywać myśli? My jesteśmy na etapie badań. Ten interfejs zaimplementowany przez studentów obecnie rozróżnia kierunki. Jesteśmy w stanie wyłapywać momenty, kiedy student, raczej no nie student tylko, bo nie tylko studenci, bo byli Canvą i osobami testującymi, ale każda osoba będzie po małym treningu będzie mogła uczestniczyć w takim procesie, w którym sterowanie danego pojazdu czy danego urządzenia będzie mogło odbywać się właśnie za pomocą myśli. Na ten moment uruchomiliśmy kilka sieci neuronowych, które mają bardzo dobrą jakość rozpoznawania, już powyżej 90%. Jesteśmy w stanie sterować pojazdem, w tym momencie samochodem, jako model. Tak jak mówię, przenosimy to teraz na drona, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby te interfejsy pomagały też osobom z pewnymi problemami, takimi jak ADD, ADHD, spektrum autyzmu, na przykład w kontekście podnoszenia sprawności umysłowej, podnoszenia tak naprawdę poziomu koncentracji, ale to jest tylko początek. Interfejsy, w których przejdziemy tak naprawdę z klawiatur i myszek do sytuacji, w której będziemy o czymś mówić albo myśleć, są już raczej rzeczywistością niż tylko mrzonką czy ciekawą historią Stanisława Lema. Także to naprawdę będzie się zmieniać i stoimy na na progu ogromnej zmiany. To będzie gigantyczna zmiana technologiczna. Nie wiem, czy to będzie tak, czy to będzie tylko taka zmiana jak w przypadku zmian Tylerowskich, czy to będzie naprawdę redefiniowanie naszego aktualnego stanu rzeczy, które działa na zasadzie czepka. Ten czepek ma odpowiednie elektrody i do tych elektrod, z tych elektrod pozyskujemy informacje o określonych falach mózgowych i aktywacji konkretnych obszarów mózgu i na podstawie amplitudy, częstotliwości i rodzaju tych sygnałów oraz umiejscowienia tych sygnałów jesteśmy w stanie rozpoznać, czy intencją użytkownika było skręcić w lewo, pójść do przodu, skręcić w prawo, czy jest on odpowiednio skupiony, czy jest on na przykład zrelaksowany. Jesteśmy w stanie ocenić poziom stresu. Także są to już takie pierwsze obszary, pierwsze elementy, gdzie bezinwazyjnie jesteśmy w stanie odczytywać intencje użytkownika. To jest naprawdę bardzo dużo. Tak, i sterować dronem. No, na tej podstawie mamy już działający model samochodu. W tym momencie będziemy przenosić to na drona. Dron już istnieje, funkcjonuje. Pracujemy teraz, akurat koledzy, którzy tutaj są, nasi studenci, pracują teraz nad interfejsem sterowania dronem. No i będziemy chcieli go zaprezentować zarówno na Dniach Informatyki, które odbędą się w październiku, jak i na targach szkół wyższych w Krakowie już w grudniu, tak. Nowej innowacyjności, tak, już w grudniu.
6: Mówił dr Nikodem Bulanda z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Znamy już program jesiennego festiwalu teatralnego w Starym Sączu. Tym razem będzie to 30. edycja tego wydarzenia. O szczegółach mówią organizatorzy. Jacek Lelek, burmistrz miasta Stary Sącz, Janusz Michalik, dyrektor artystyczny festiwalu i Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.
2: Organizatorzy przygotowali dla Państwa mnóstwo fantastycznych wieczorów. Festiwal, który w Starym Sączu przyjął się naprawdę świetnie i czują się tutaj kapitalnie i aktorzy, i wszyscy goście, jak i przede wszystkim publiczność, bo na tym nam bardzo zależy. Więc chcę tutaj, zapowiadając ten jubileusz, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten festiwal w ogóle jest organizowany, ale również dzięki którym ta jubileuszowa wersja festiwalu będzie, edycja festiwalu będzie tak znakomita. Bardzo dziękuję wszystkim tym sponsorom, partnerom, którzy tak chętnie zechcieli współuczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest takim absolutnym świętem całej Sądecczyzny. I ten czas, kiedy powoli żegnamy się już z latem i wchodzimy w czas jesiennej szarugi, tak naprawdę w Starym Sączu jest czasem bardzo takim ciepłym, radosnym i wyczekiwanym.
3: Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1997 roku od jubileuszu 75-lecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, który to jubileusz dał taki asumpt do zorganizowania pierwszego spotkania w gronie znakomitych artystów spoza Nowego Sącza wówczas. No a potem już w następnych latach to się potoczyło aż do tej chwili, aż do tegorocznego jubileuszowego 30. jesiennego festiwalu teatralnego, który, no, co tu dużo mówić, obliguje nas, organizatorów, do przygotowania szczególnie atrakcyjnej i na wysokim poziomie artystycznym edycji, takiej, która zadowoli wszystkich odbiorców sztuki, zarówno tych, którzy szukają w niej trudniejszych nieco rozwiązań formalno-treściowych, jak i tych, którzy z kolei szukają w teatrze relaksu, rozrywki, ale nie pozbawionej też refleksji czy zaskoczeń i pozwalającej na zbudowanie własnej interpretacji dzieła scenicznego. Mam nadzieję, że przy zbudowaniu repertuaru tegorocznego festiwalu to nam się udało. Oczywiście to już widzowie jesienią jakby potwierdzą ten fakt. Krótka statystyka, proszę Państwa. 30. festiwal potrwał od 25 września do 18 października 26 roku, czyli 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak wymieniam w kolejności ich występów w Sokole w Starym Sączu: Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Maria Dejmek, Karol Dziuba, Paweł Burczyk, Arkadiusz Smoleński, Renata Dancewicz, Lucyna Malec, Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Magdalena Wójcik, Marcin Troński, Piotr Dąbrowski, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus, Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Prus, Mariusz Ostrowski, Piotr Pol, Piotr Szwedes, Karolina Chapko, Daria Widawska, Marcin Korcz, Mariusz Zaniewski, Bogdan Kalus, Tomasz Dudkiewicz, Magdalena Kumorek, Magdalena Górska, Agnieszka Więdłocha, Marek Kalita, Paweł Ławrynowicz, Antoni Pawlicki, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz, po raz pierwszy na naszym festiwalu, Mariusz Benoit również, Bartłomiej Bobrowski, Cezary Kosiński, również po raz pierwszy na festiwalu, Tomasz Schimscheiner, Karolina Glinka, Jan Butruk, Andrzej Grabarczyk, Jacek Łuczak i wielu, wielu innych. W głowie może się zakręcić od myślę, nazwisk. Gościć będziemy tak renomowane teatry, jak w tym roku Teatr Narodowy z Warszawy. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i powód do dumy. Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma czy Kompania Teatralna także z Warszawy. Wrocławski Teatr Formy, Poznański Teatr Usługi.

0: szkole w Starym Sączu. Przekrój gatunkowy, treściowy i formalny spektakli, jak wspomniałem na początku, bardzo szeroki. Od klasyki komediowo-farsowej, na przykład takie tytuły jak Kto tu zwariował, Oscar, Żona potrzebna od zaraz, Na boku, poprzez komedię współczesną z taką znutą refleksji i romantyzmu, Tam gdzie ty, Terapia dla par, Degustacja, komedię kryminalną i thriller komediowy, Pułapka i Pół na pół, poprzez satyrę społeczną, Takie mamy procedury, poprzez musical, tutaj Aniołki Mussoliniego z Teatru Roma w Warszawie, Dramat namiętności, Żar z Teatru Polonia, komediodramat historyczny Kolacja na cztery ręce, spektakl familijny Trzy Świnki, alternatywny performance i Odpuść nam wszystkim, widowisko o Zuzannie Leśniak, Teatr Ruchu w plenerowym widowisku o księżnej Kindze, czyli myślę, że wszyscy mieszkańcy Starego Sącza powinni to zobaczyć, taką mam nadzieję, że tak będzie. Po klasyczną wreszcie awangardę i tutaj dwa tytuły, Kafka, tekst Urywa się Teatru Ósmego Dnia i Czekając na Godota Teatru z Warszawy, Teatru Narodowego. Podstawowemu nurtowi prezentacji spektakli towarzyszyć będą, to już tak klasycznie można powiedzieć też, spotkania i rozmowy z artystami w ramach cyklu Scena bliżej widza. Wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty z udziałem artystów pochodzących z Sądeczyzny, którzy zaczynali swoją przygodę teatralną na naszych amatorskich scenach. Myślę, że to będzie bardzo sentymentalne i niezwykłe spotkanie. Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna, na poczet której swoich podwoi użyczy nam na cały miesiąc IMO Galeria w Starym Sączu. Oraz promocja wydawnictw dokumentujących 30 lat historii Jesiennego Festiwalu Teatralnego, czyli obszernego albumu fotografii oraz zbiór 30 rozmów z artystami przeprowadzonych rozmów w trakcie poprzednich edycji festiwalowych. To oczywiście w takim, można powiedzieć, dużym skrócie, ponieważ wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, o samych również spektaklach, będziecie Państwo mogli przeczytać, zobaczyć. One się będą ukazywać wkrótce już na stronie festiwalowej i na naszym Facebooku.
1: To będzie pod wieloma względami rekordowy festiwal. On ma rekordowy budżet. Wynika to z tego, że udało nam się pozyskać kilka dofinansowań. Nasi główni mecenasi zostali już wspomnieni, to jest zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak również nasz lokalny samorząd, jak powiat nowosądecki. Także pod wszelkimi względami będzie to rekordowa edycja. Ilość spektakli, ich różnorodność, to jest skala organizacyjna, ilość tych wydarzeń towarzyszących. Pewno mediom nasuwa się takie pytanie, w związku z czym zapewnie z takim wielkim budżetem Centrum Kultury zarobi tutaj olbrzymie pieniądze. To też od razu chciałem powiedzieć, że cała impreza jest skonstruowana w ten sposób, że ona jest imprezą niedochodową. Tutaj nie chodzi o to, żeby Centrum Kultury zarabiało na tym pieniądze. Wszystkie środki z biletów, jak i również środki od sponsorów są zbierane na to, żeby ten festiwal mógł mieć taką formę i taką rangę, na jaką zasłużył. I rzeczywiście wielkie podziękowania należą się w tym wypadku naszemu zespołowi, bo Marto, nikt tutaj jeszcze ani Januszu, ani Kasiu wam nie podziękował. To jest olbrzymia praca, całoroczna, to, że my teraz pod koniec maja pokazujemy Państwu, zdradzamy Państwu ten program. To jest tak naprawdę 6-7 miesięcy wielkiej pracy, często również wielu dyskusji programowych. W tym roku one były wyjątkowo burzliwe, no ale z wielką satysfakcją można powiedzieć, że nasza publiczność

0: raz kolejny to, na co czeka, a może jeszcze więcej. Są tutaj pewne niespodzianki, to jest nasza wspólna wielka duma.
1: Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu ruszy 25 września i potrwa prawie miesiąc. Program jest na jft.starymsonczu.pl. To ważna data dla tych, którzy dzielą się tym, co mają najcenniejsze. Chodzi o Światowy Dzień Krwiodawcy, który wypada 14 czerwca. W Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób. Nie brakuje też prawdziwych rekordzistów. Jednym z nich jest Andrzej Lisy ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów tego cennego leku.
2: Zacząłem oddawać krew, tej daty nikt nie zapomina, chyba z krwiodawców. To jest 17 sierpnia 1974 roku. Mieszkałem wtedy w Tarnowie. Przyszedł do domu szwagier i mówi, że był duży wypadek na zakładach azotowych w Tarnowie i że potrzebują dużo krwi. I mówi, poszedłbyś oddać. I ja mu powiedziałem, nie mogę oddać, bo nie mam jeszcze skończonych 18 lat. I szwagier mówi, chodź, zobaczymy, może się uda, nie? A jak nie, no to zobaczysz chociaż, jak to wygląda. I przybyliśmy do punktu krwiodawstwa w Tarnowie w szpitalu i pani doktor stwierdziła, że a jak zobaczyli, że ja mam grupę BRH+, a bardzo dużo potrzebowali grupy BRH+, więc pani doktor mówi, a w drodze, w wyjątku jest pan ostatnim, mówi, dużym chłopem, mówi, spokojnie możesz oddać. Wtedy oddałem pierwszy raz 200 ml krwi. To był mój pierwszy, jak to się mówi, pierwszy kontakt z igłą. 102 litry pełnej krwi. Zawsze mówię pełnej krwi, bo są różnego rodzaju. Można oddawać osocze, można oddawać płytki. To jest całkiem inny przelicznik, ale ja tak jak zacząłem oddawać, cały czas oddawałem tylko i wyłącznie pełną krew. To 48 latach koledzy namówili mnie, żeby zgłosić mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, więc mój kolega Michał Mułka, mój kolega Patryk Wicher mówi, Andrzej, zgódź się. Ja mówię, dobra, no to już. Zgłosili mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, tam trzeba było masę dokumentów. Trzeba było wyciągnąć z historii wszystkie moje oddania krwi, bo to nie jest tak, że i potwierdzić, że one się odbyły. Więc potwierdziliśmy te wszystkie i wysłaliśmy. I chyba po półtora roku, po dwóch latach z filii, Księgi Rekordów Guinnessa, która jest chyba w Poznaniu, odezwali się do mnie i mówi, i ten pan, z którym rozmawiałem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, on mówi, proszę pana, ma pan na pewno rekord polski i prześwietliliśmy Europę. I mówi, ma pan rekord Europy, ale na Księgę Rekordów Guinnessa musi pan poczekać, mówi. I tu mnie zaskoczyło, od 3 do 5 lat. Ponieważ oni muszą sprawdzić wszystkie, jak to się mówi, no, Księga Rekordów Guinnessa to jest jedyny człowiek na świecie. Ale po rozmowie z nim, tak, on mówi, proszę pana, jeżeli w Europie się nie znalazło człowieka, który miałby więcej oddane pełnej krwi, bo to jest taka kategoria, tylko i wyłącznie pełna krew. Jeżeli ktoś raz by oddał osocze lub oddałby płytki, już nie może w tej kategorii brać udziału. To, co robiłem i to, co robię, robiłem z przypływu takiego, że nie jestem człowiekiem majętnym, żebym mógł się dzielić tam jakimiś środkami albo czymś. Dzielę się tym, co mam. Dzieliłem się przez ponad 50 lat krwią. W sumie na krześle kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. I to się uzbierało 102 litry krwi. I co jest ciekawe, ja tego nigdy nie przeliczałem, bo one przeliczyły, bo z jednej donacji krwi może skorzystać 3 osoby. Że można z tej donacji uratować 3 osoby. Bo się weźmie osocze, bo nie znam tej dokładnie tej. I przeliczyły, że mówi: panie Andrzeju, no to taką małą wioskę pan uratował. Ja wie jak. No to mówią, że to jest około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi. Zawsze chodząc na prelekcje, a w moim życiu wykonałem chyba 200-300 prelekcji po szkołach, po różnych instytucjach. Nawet byłem zaproszony do WSB, tam miałem bardzo, bardzo duże spotkanie. I co mogę powiedzieć tym, którzy jeszcze się zastanawiają albo coś? Nie ma się nad czym zastanawiać. Honorowe krwiodawstwo to jest rzecz taka, że daję coś, co mam, ale temu, który potrzebuje. I nie ma się czego bać, bo wręcz przeciwnie, można być, jak to się mówi, cały czas zdrowy, bo zastanawialiśmy się kiedyś z panią doktor w punkcie krwiodawstwa, jakim cudem udało się przez 50, przykładowo te 51 lat, oddawać tą krew, gdzie nie zachorowałem na jakieś choroby poważne, na jakieś choroby zakaźne. Nie miałem nigdy wypadku, nie miałem nic, co by mi mogło przeszkodzić w oddawaniu krwi. Calutki czas. Ja powiem, że no samo to jest warte, że ja nie wiem, co to znaczy zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. No takie choroby, które się łapie, prawda? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy. O, jedynie jak był tam jakiś katar albo coś, to... A tak? Naprawdę... Naprawdę chciałbym powiedzieć tym potencjalnym krwiodawcom: idźcie, spróbujcie. Naprawdę jest to tak bezpieczne. Nie można... Bo dalej gdzieś tam krążą jeszcze mity. A pójdziesz raz oddać, będziesz musiał całe życie oddawać. Pójdziesz, możesz się zarazić jakąś chorobą albo czym. Nie jest to prawda. Przecież ja mam ponad 102 litry. Przez rok czasu jeszcze oduczałem się oddawania krwi, no bo wiadomo, ten organizm jest przyzwyczajony. A później, no, przestałem oddawać krew. To nie jest prawdą. I naprawdę jeszcze raz powtórzę, bardzo was proszę, idźcie, bo ta krew, którą oddacie wy, będzie potrzebna komuś, a nikt nie wie o tym, czyjemu za dzień, za miesiąc, za rok nie będzie potrzebna krew. W dobie tej techniki takiej potężnej to jest rzecz, którą nie można osiągnąć w laboratoriach. Krew możemy pozyskać tylko i wyłącznie od honorowego dawcy. I tym właśnie, jak chodzę na prelekcje, zawsze tłumaczę młodzieży, mówię: słuchajcie, nosicie w sobie potężny dar. Macie w sobie krew, jesteście zdrowi. I pamiętajcie, że za żadne pieniądze nie można tego kupić. Nie można. Krew trzeba oddać, ofiarować drugiemu człowiekowi. Pamiętam, nie tak dawno nawet miałem wywiad z gościa niedzielnego. Przyjechał do mnie redaktor i to jest taki specyficzny, bo przypomniałem to sobie i nawet mi się łezka wokół zakręciła. Na samym początku, gdy oddawałem krew, nie powiem, że ja od razu byłem taki, że będę oddawał, będę pomagał. Oddawało się krew po to, żeby mieć dzień wolny, żeby tam jakąś czekoladę, żeby to... No, człowiek młody myśli innymi kategoriami, prawda? W domu od małego dziecka zawsze byłem uczony: jeżeli możesz, to pomagaj, a jeżeli nie, to broń Boże nie przeszkadzaj tym, którzy chcą pomagać. To zawsze mój tata świętej pamięci powtarzał. I będąc u kolegi w szpitalu, złamał nogę chyba i siedziałem i obok niego na łóżku, gdzie jak przyszła siostra, bo to wtedy były butelki, nie było woreczków, nie było, przyniosła butelkę z krwią, no i podpięła temu pacjentowi i ja mówię, o widzę, że ten pan dostaje krew. A on mówi, no tak, mówi, no dostaje, ale mówi, ten pan jeszcze weźmie trochę tej krwi, ale jakby nie ta krew, to już by pan go tutaj nie widział. Nie wiem, coś tak we mnie i gdy wyszedłem od kolegi, siadłem sobie na ławce i zacząłem się zastanawiać. Tam w szpitalu zobaczyłem na własne oczy, że ta krew jest jednak potrzebna. I ona wtedy przez tą rurkę spływała do żyły tego pacjenta. Może powiem rzeczy takie, które są teraz niemodne, ale ja całe życie byłem człowiekiem wierzącym i jestem. I na tej ławce w duchu powiedziałem sobie, Panie Jezu, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja jestem gotowy pomagać. Dokąd mi tylko dasz możliwość, żebym mógł oddawać krew. I udało się to przez 50 lat. Ja nawet nie chciałem się zgodzić na to zgłoszenie, bo to jest wielkie show, wielkie, ale ja nie po to oddaję krew. Ale jeżeli już bym się zgodził, na pewno będzie to jakieś wydarzenie w skali naszego regionu. A nawet z racji tego, że zostałem wybrany na radnego powiatowego, powiatu nowosądeckiego, to też to będzie jakaś promocja, że taki prosty, zwykły człowiek jest radnym i osiągnął księgę rekordu Guinnessa. Na pewno będzie to osiągnięcie, z którym na pewno będę się dzielił z każdym. A to będzie tak samo, moim zdaniem, takim bodźcem dla tych młodych, że zobaczcie, jak jeden mógł, dlaczego ja bym nie mógł. I cały czas tłumaczę, jak pokazuję nieraz tam odznaczenia, które otrzymałem, to cały czas mówię, słuchajcie, patrzcie, jakie to odznaczenie jest piękne, jakie to, mówię, dążcie do tego. Mówię, bo każdy to może mieć, każdy. I moim takim największym marzeniem, panie redaktorze, wie pan co jest? Żebym dożył do tego czasu, że ktoś odda więcej. To jest kapitalna rzecz.
3: Tak, to jest na to szansa, bo wiem, że z tą pasją oddawania krwi zaraził pan swojego wnuka, tak?
2: Tak, ale to już nie dożyję chyba tego. Wnuk, gdy ja oddawałem setną litrę krwi, wnuk przyszedł jak kończyłem oddawanie krwi, to był 102 litry wtedy kończyłem i wtedy wnuk mój skończył miesiąc wcześniej, 18 lat i przyszedł ze mną oddawać krew. I leżeliśmy łóżko w łóżko, on zaczynał oddawać krew, a ja kończyłem. No. I wtedy on powiedział do mnie, ja mówię, Nikodem, no jak się czujesz, jak to... A ten mówi, dziadziu, ja się dobrze będę czuł, jak będę miał z 50 litrów. A ja mówię, Nikodem, życzę ci tego. Z całego serca ci życzę, oddawaj ile możesz. No i nie opuścił jeszcze ani jednego oddania, jak miał termin. I obecnie teraz ma 4 litry 200 ml.
3: Będzie oddawał dalej?
2: Będzie. A on mówi, dziadziu, ja będę oddawał, muszę oddawać.
1: Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony od 2004 roku. To dzień urodzin naukowca, który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co w 1930 otrzymał Nagrodę Nobla. S.

9 właśnie minęła, to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Melusyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: taki doskonały, leniwy nastrój i wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, Bajm, już teraz w Radiu SK2.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2, do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Rejduchy, witajcie. Setki balonów można podziwiać jeszcze dziś nad Starym Sączem, Łososiną Dolną czy Piwniczną. To w ramach festiwalu Odlotowa Małopolska. Warto popatrzeć w górę. A wieczorem można wybrać się na koncert. Natalia Szczypuła wystąpi w nowosądeckim MOKU.
3: Koncert Muzyka jest kobietą w projekcie promującym najnowszy album Natalii Szczypuły. Podczas koncertu będzie można usłyszeć wszystkie najnowsze utwory, które znalazły się na tym właśnie albumie.
2: Mówiła Małgorzata Głowska, dyrektor nowosądeckiego MOKU. Koncert dziś o godzinie 18.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

Na Błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na Błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. A jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzenie kawą 3 teraz w Radiu SK2.

To w miarę świeżutki kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógł to zrobić tylko Perfect. I jak słychać, zrobili to perfekcyjnie. Ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
5: A pranie też za ciebie wstawi?
6: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
5: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
6: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny /serwisant.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Budka Suflera ze swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
1: I po reklamie.
0: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie. Tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety. Na Messengerze też się można odezwać. 726-826-826. Zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów. No i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farda zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardziej.

0: się Boga, dziewczyno, od Oli Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Kalambury? Łatwe hasło.
8: Ostatnio też tak mówiłaś.
9: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
7: Dobra, pokazuję.
9: Słońce?
8: Dom?
9: Ciepło?
7: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Rejduch, witajcie. Można już zapisywać się na półkolonie, które organizują miejskie instytucje w ramach akcji Aktywne Wakacje. Sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury, Pałacu Młodzieży czy Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Zapisać można się bezpośrednio w instytucjach, które organizują zajęcia, a szczegóły znajdziecie na ich stronach internetowych. A w ostatni weekend czerwca w Nowym Sączu odbędą się imieniny miasta. To już za tydzień. Impreza czeka nas w Parku Strzeleckim, a wystąpią Ewa Nowel, Anna Wacura oraz Trevoci.
0: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Ja Rząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No, no nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na Klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakiś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.
10: Tylko na Pomorzu, bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to piec, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę. Siedziałem na dachu. Ciekawy byłem seksu. Piłem tanie wino i miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w SC2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę. A po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć, z Eską 2 jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Esce 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny, / serwisant.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Rejduchy, witajcie. Za tydzień Brzesko Festiwal. Impreza odbędzie się w dwóch miejscach, na Placu Kazimierza oraz na rynku. Szykujcie się na przyszły weekend, będzie na pewno dobra zabawa, no i koncerty. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Margaret. Imprezę poprowadzi znany z naszej anteny Kamil Nosel, a my oczywiście jej patronujemy. Przypominam, to wszystko w przyszły weekend. Cały czas możecie przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Festiwal ruszy 4 września. W amfiteatrze wystąpią m.in. Ania Karwan, Mateusz Żółko i Sibul.
7: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rownickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
8: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
7: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
0: 90-letni komentator, dobrze,
7: prawda?
0: Usłyszałem.
7: Tak, 90 lat, pięknie.
0: Panie Dariuszu.
7: Jest konkurencja.
0: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę, złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu Kobiet stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cymbs, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz,

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i Potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
4: Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka Areo z oliw w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. A utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
3: 3, 2, 1, start!
4: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.

0: I jak tam było na trasie?
1: A na pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
2: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, salach. Minuta po 15 w SC2.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2. Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No co, to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny. SK2.

0: Wilki, czas ruszyć w drogę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku. Wielki hicior. Jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie. To jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W Wesce 2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
12: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: ST2, tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16.00 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Rejduch, witajcie. Setki balonów można podziwiać jeszcze dziś nad Starym Sączem, Łososiną Dolną czy Piwniczną. To w ramach festiwalu Odlotowa Małopolska. Warto popatrzeć w górę. A wieczorem można wybrać się na koncert. Natalia Szczypuła wystąpi w nowosądeckim MOKU.
19: Koncert Muzyka jest kobietą w projekcie promującym najnowszy album Natalii Szczypuły. Podczas koncertu będzie można usłyszeć wszystkie najnowsze utwory, które znalazły się na tym właśnie albumie.
18: Mówiła Małgorzata Głowska, dyrektor nowosądeckiego MOKU. Koncert dziś o godzinie 18.
20: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to są newsy ST2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
21: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego tu będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
20: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniu. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
0: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach. Też burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
20: Prawda, no. Zgadzam się.
0: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.
22: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2. SK2.
0: to trzeba jeszcze je mieć. Kowalski, witajcie, a to Kowalska w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zagia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa Wesce 2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię, o co chodzi, już mówię, o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
9: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eskid 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
10: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
9: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
11: Coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
12: Bo nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
13: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
9: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
9: No tak, tak, tak, tak, tak, zdarza się.
0: Widziałam taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
9: O!

Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi WSC2 podwozi nas do wehikułu czasu WSC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci z płyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jam i Harley, mój WSC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Uhu, ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Cookies i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Już 27 czerwca w Zakliczynie wielkie sportowe emocje. Gala Alumet Boxing Night. Pełna moc. W walce wieczoru legenda polskiego boksu Krzysztof Diablo Włodarczyk. A 26 czerwca zapraszamy na ceremonię ważenia z koncertem zespołu Kordiani i potańcówką. Bilety do nabycia w siłowni Jodo Gym, Czchów Sądecka 9 oraz w sklepie ProSport w Zakliczynie przy Malczewskiego 5. 27 czerwca. Alumet Boxing Night.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Horbatowska. Kierowcy dajcie głośniej karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
12: Jest 18. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rajduchy, zapraszam. Z nowego parku rekreacyjno-edukacyjnego mogą korzystać już mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę, historię i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
2: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, którym od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa, klasztor Sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek i trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000, 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
3: Nazywam się Bartosz Sokosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżała nas do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
4: Będzie Wam przychodzić z uczniami tutaj na zajęcia?
3: Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
5: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i szpinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
6: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajne jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
7: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi.
8: No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
9: Powiem szczerze, że jesteś tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak. Zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do leśnego mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
10: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinny być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
1: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce nazywa się, znajduje się na Miejskiej Górze. Będzie remont hali sportowej w Nowym Sączu przy ulicy Nadbrzeżnej. Wymieniony będzie m.in. parkiet. Prace zaplanowano na wakacje.
11: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
11: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
11: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
11: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: A bezpieczeństwo? Bo też chcecie zadbać, poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
11: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właśnie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
11: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
11: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
1: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz. Fundacja Renovo podsumowała Renovo Fest. Impreza odbyła się w drugiej połowie maja. Podczas festiwalu zbierane były pieniądze na budowę domów dla dwóch potrzebujących rodzin. O akcji opowiedzieli mi Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenarz z Fundacji Renovo.
12: Witamy serdecznie.
13: Witamy serdecznie.
1: No to powiedzcie, ile kasy udało się zebrać, bo pewnie wszyscy na to czekamy, wszyscy jesteśmy ciekawi, wszyscy zastanawiamy się i pewnie odbieraliście w ostatnich tygodniach mnóstwo telefonów.
13: Tak, dokładnie, odbieraliśmy mnóstwo telefonów, wszyscy są ciekawi i bardzo dobrze, bo publiczność nam dopisała, ludzie nam dopisali, oczywiście pogoda nam dopisała, Renovo Fest również się udało, bez żadnych incydentów, przebiegło super. Kwotę, którą udało się nam zebrać, jest to kwota 252 006 zł i 52 grosze oraz 26 euro. Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt, który zaczynaliśmy od zera, a to nam bardzo pomoże w tych dwóch projektach, które niebawem pewnie też się tutaj spotkamy i zapowiemy, kiedy zaczynamy budowę.
1: Spodziewaliście się takiej kwoty?
13: Czy się spodziewaliśmy? Nie wiem, szczerze powiem, no nie spodziewaliśmy się. Powiem szczerze, że dla nas to jest też bardzo dużo, to nam bardzo dużo pomoże, bo projekty, które mamy zrobić, no wymagają mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, ale każdy projekt zaczynaliśmy od zera, więc my jesteśmy na wszystko przygotowani, więc bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo, bardzo pracę ułatwi. Mhm.
1: Dawid, przypomnijmy, na co pieniądze pójdą, bo cel, jak wiemy, był szczytny.
12: Tak, cel jak zawsze w naszych działaniach fundacyjnych jest to cel związany z pomocą rodzinom i tym razem mamy dwie rodziny, które są naszymi beneficjentami. Pod opieką mamy panią, która prowadzi dom pieczy zastępczej, opiekuje się czwórką dzieci z różnymi problemami, z zespołami FAS. To są maluszki od 2 do 5 lat na tę chwilę oraz ma swoją dwójkę dzieci już prawie dorosłych. W tej chwili mieszka w wynajętej połowie domu tutaj na terenie Nowego Sącza, natomiast kilka lat temu rozpoczęła budowę w miejscowości Czeczewina, więc tam zostały postawione mury i będziemy ten dom kończyć i wyposażać tak, żeby mogli się wprowadzać. Natomiast drugą panią, którą mamy, ona mieszka w gminie Gródek w chwili obecnej i ma dwóch synów z poważnym niepełnosprawnością, są autystykami takimi bardzo mocnymi i pani została sama, ponieważ mąż zaraz po narodzinach dzieci zginął w wypadku samochodowym. No i tak się rozpoczęła jej tułaczka, więc my tam też postawimy im domek.
1: Czyli będziecie stawiać tak naprawdę dwa domy. Ile pieniędzy potrzeba, liczyliście?
13: No my przeliczyliśmy na chwilę obecną, że tak na piechotę licząc około 1,5 miliona, ale zbiórki dalej będą trwały, więc my się nie zajmujemy tym, że zebraliśmy mniej. Czy zbierzemy, czy nie zbierzemy, budowy będziemy prowadzić cały czas.

0: ludziom pomóc, to jest najważniejsze i angażujemy mnóstwo firm, mnóstwo ludzi, którzy wspierają nasze projekty i myślę, że teraz po tym Renovo Fest jest niesamowity odzew, firmy się odzywają i mówię tutaj z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w Renovo Fest, przede wszystkim panu Andrzejowi Wiśniowskiemu za udostępnienie nam placu, udostępnienie całego terenu, prądu, panu wójtowi gminy Chełmiec, który też również się zaangażował. Ci dwaj panowie nam nie odmówili pomocy, bez nich ta impreza by się nie odbyła. No niestety to był największy wkład ich w tą imprezę i też mówię, no wszystkim dziękujemy tutaj, no mógłbym wymieniać do jutra te firmy, jest tak mnóstwo firm, które nam zaufało i z całego serca wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie też jakby te pytania gdzieś tam u was się, do was się pojawiały. Czy ta kwota, te 250 tysięcy, które zebraliście, to są pieniądze, które stricte pójdą na budowę tych domów i nie będą one przeznaczone na jakieś tam opłaty jeszcze związane z organizacją tego festiwalu?
2: Bez dwóch zdań, tak. To my jakby podjęliśmy takie założenie z Łukaszem, że po prostu kwotę, którą zbieramy podczas wydarzenia i też troszkę przed wydarzeniem, bo tam były wcześniej jakieś licytacje uruchomione i tak dalej, loteria fantowa, no dużo tych aktywności było związanych z imprezą i te wszystkie fundusze poświęcamy na budowę domów. Natomiast imprezę nam udało się, no można powiedzieć, blisko w 100% zorganizować z funduszy naszych partnerów, naszych sponsorów, naszych wystawców, ludzi, którzy tam wrzucali mniejsze lub większy swój wkład, chcąc się wystawić, pokazać, zaprezentować swoją firmę, czy skorzystać nawet z kolacji na Dinner in the Sky. To są wszystko firmy, tych firm było ponad 70 i to są ludzie, którzy tak naprawdę zasponsorowali tą całą imprezę, natomiast fundusze, które zebraliśmy, to są takie fundusze, których tak naprawdę chyba z Łukaszem nigdy nie mieliśmy w fundacji, bo zawsze zaczynając projekty to było 2 złote na koncie, albo w ogóle nie było, albo podchodziliśmy do projektów, które też jakby realizowaliśmy duże i nie mieliśmy tego budżetu na start, tak? Więc tutaj na pewno nam to pozwoli wystartować szybko i mocno, tak? A tak naprawdę no to 90% pomocy, które nasza fundacja otrzymuje od firm i różnych ludzi dobrego serca, to jest jednak pomoc barterowa. To jest materiał budowlany, to jest praca rąk ludzkich, więc tak czy inaczej my mamy te fundusze, które nam pozwolą pewne etapy popchnąć, natomiast my zachęcamy cały czas do tego, żeby naszą fundację wspierać, zgłaszać, jeżeli ktoś ma moce przerobowe, powiedzieć, zadzwonić, słuchajcie, mam, nie wiem, koparkę, mam paletę pustaków i tak dalej, bo to jakby standardowa nasza procedura, gdzie my zbieramy te fundusze cały czas i my też będziemy odpalać jeszcze zrzutki, które nam pozwolą jakby tym rodzinom dalej pomóc.
1: Dobra, ale powiedzcie mi jeszcze co dalej, bo mamy pieniądze zebrane, gdzieś tam jest mowa o projekcie, jeden dom już jest rozpoczęty i co teraz będzie się działo?
0: Teraz przystępujemy do analizy materiałów, które potrzebujemy i do budowy.
1: Jak długo będzie ta analiza trwała i kiedy ruszy budowa?
0: No będzie ona bardzo krótko trwała, bo my już mniej więcej wiemy, co potrzebujemy, ale jesteśmy na przyszły tydzień umówieni z wykonawcami i idziemy na wizję lokalną, co musimy na chwilę obecną szybko zgromadzić, żeby pchnąć pewne roboty do przodu. No i myślę, że początkiem lipca, może w połowie lipca zaczniemy pełną parą, po prostu będziemy ten cały czas nagłaśniać, żeby pokazywać to, co obiecaliśmy, że to idzie jednak do przodu i to mówię, te fundusze, które zebraliśmy, to nam bardzo dużo ułatwi, bo o wiele rzeczy nie będziemy musieli żebrać, tylko po prostu są pieniążki na koncie.
1: Prosić. Idziemy...
0: Tak, no prosić, no zgadza się, no ale my to uważamy, to jest takie dla nas, no,

0: 2,5 do 3 lat. No tutaj dzięki temu wydarzeniu, którym jakby rozpoczęliśmy tak naprawdę Borenowo Fest, to było takie preludium do tych dwóch projektów. Odbiło się ono szerokim bardzo echem, bo ponad 1 000 000 wyświetleń mieliśmy na platformach społecznościowych i gro partnerów, którzy też pewnie pierwszy raz o nas usłyszeli. Mamy nadzieję, że to potrwa zdecydowanie krócej niż 5 lat. Nie, no śmieję się, mam nadzieję, że to skrócimy do takiego bardzo, bardzo minimalnego czasu.
1: Ale konkretnie mogę tego chcecie powiedzieć.
0: Nie mogę tego jakby określić, bo to jest zawsze tak, że my byśmy chcieli to zrobić w rok. Chcielibyśmy to zrobić w pół roku, żeby jak największej ilości pomóc, no ale tak naprawdę my jesteśmy skazani tutaj na, nasz sukces może determinuje współpraca z ludźmi i współpraca z mediami i współpraca ze sponsorami i każda złotówka wpłacona na nasze konto powoduje to, że my to robimy szybciej, tak? My nie jesteśmy w stanie popchnąć sznurka, natomiast możemy ten projekt pociągnąć do przodu.
1: Łukasz jeszcze chciał coś dopowiedzieć.
2: Ja chciałem tutaj właśnie dodać, bo tutaj padła odpowiedź, że mamy mnóstwo wyświetleń właśnie na Facebooku i tak właśnie jest, ale zaraz mogą się pojawić pytania, a dlaczego tak mało zebraliście? Nie wiem dlaczego, być może ludzie po prostu nas jeszcze mało rozpoznają w całej Polsce, ale dzięki temu Renovo Fest i dzięki temu, co będziemy robić, że nagłośniliśmy w ogóle tą sprawę, co chcemy robić, myślę, że w przyszłym roku, jak Bozia da i będzie możliwość zorganizowania takiej jeszcze potężnej imprezy, myślę, że po prostu te zbiórki będą większe. No też na niektórych jesteśmy świeżo w fundacji, ludzie w ogóle o nas nie słyszeli, też mieliśmy poblokowane trochę zasięgi, ale naprawdę staraliśmy się, co mogliśmy, to robiliśmy, żeby jednak tą Polskę iść i pokazać tym ludziom, że taka fundacja tutaj jest na terenie Małopolski, w cudownym mieście Nowy Sącz i mam nadzieję, że to też nam otworzy drogę do wielu firm, których jeszcze nie mamy, które nas obserwują i ciężko było nam zaufać na takie wydarzenie, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej po prostu i też myślę, że pogoda też nam dopisze i miejsce też gdzieś znajdziemy, gdzie taką imprezę będzie można zrobić. Bo
1: czyli planujecie kontynuację.
2: Planujemy, ale to jest wszystko jeszcze w powietrzu, patyki malowane, więc mam nadzieję, że na pewno ludzi poinformujemy i myślę, że może to będzie nawet cykliczna impreza. Kto wie, daj Panie Boże, żeby tak było.
1: My trzymamy kciuki za tę działalność i za to, żeby ta budowa, te budowy dwie szybko poszły. Dawid Zawiliński i Łukasz Koczenarz z Fundacji Renovo byli naszymi gośćmi. Dzięki panowie, no i do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Nowoczesne Centrum Hipoksji i Hiperoksji otwarto w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Będą tam prowadzone treningi wydolnościowe dla różnych dyscyplin sportowych.
3: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. No i Państwo, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym, rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, doktor Monika Migosińska.
4: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową, także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów,

0: Że oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
1: Marcin Maciejczyk.
2: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu i zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku wychowania fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków. Czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum, tutaj aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza, tam trenowali. I to, że rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. I jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba najostatnio, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnej. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym.
3: Mówił profesor Marcin Maciejczyk z ANS. W centrum mają być prowadzone zajęcia ze studentami i badania naukowe. Również ma ono działać komercyjnie.
4: Magazyn lokalny.
3: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Na wakacje zaplanowano remont hali Mosir w Nowym Sączu. Wymieniony będzie parkiet, pojawi się też nowa tablica, która wyświetla wyniki meczów.
5: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
3: Jak długo te prace potrwają?
5: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
3: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
5: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
3: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
5: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
3: A bezpieczeństwo? Bo też chcecie zadbać, poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
5: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właściwie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
3: Jakie są koszty tego remontu?
5: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
3: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
5: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
3: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor Mosir Nowy Sącz. będzie mogło przyjąć więcej pacjentów. Mowa o sądeckim hospicjum, które doczeka się kolejnej rozbudowy. Prace mają ruszyć szybko, bo już w najbliższych tygodniach umowa z firmą, która zajmie się budową, jest już podpisana.
6: Wszystkie oferty złożono terminowo do dnia 10 kwietnia. Kopalnie z ofertami były zamknięte, nie nosiły śladów uszkodzeń ani ingerencji osób trzecich. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele firm, którzy złożyli oferty. Lista obecności w załączeniu. Komisja rekomenduje zarządowi wybór oferty numer 3 firmy Elsbet do wykonania zadania inwestycyjnego. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku sądeckiego hospicjum wraz z infrastrukturą techniczną. Protokół sporządzono 13 kwietnia 2026 roku. A jak komisja skończyła swoje obrady, to spotkał się zarząd. Zarząd towarzystwa wybrał ofertę firmy Elsbet.
7: Mieczysław Kaczyński, dyrektor sądeckiego hospicjum. Rok 2012 jest takim przełomowym etapem w historii Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckiego Hospicjum. To 1 maja 2012 roku przyjęliśmy pierwszych pacjentów do sądeckiego hospicjum. Następnie rok 2015, rozpoczęcie rozbudowy pierwszego piętra i stworzenie 22 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Rok 2021, oddanie nowego skrzydła na rozbudowę i sądeckiego hospicjum i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Oczywiście jedna usługa hospicyjna i usługa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynikają z potrzeb, które są w środowisku nowosądeckim. To jest potrzeba coraz większa, coraz więcej ilości miejsc w opiece paliatywnej i hospicyjnej, a już nie mówiąc, jak wielka jest potrzeba w opiece w zakładach opiekuńczo-leczniczych, których na okrągło brakuje i na okrągło są problemy. I na okrągło ludzie mają wielkie problemy, bo społeczeństwo się starzeje i tych miejsc jak na razie nie przybywa. Na obecną chwilę świadczymy usługi w opiece hospicyjnej. To jest nasze podstawowe przesłanie, które realizujemy. W trakcie funkcjonowania zarząd podjął decyzję o wybudowaniu miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i to są dwie nasze takie kierunki, w których staramy się w dalszym ciągu rozwijać i w dalszym ciągu poszerzać swoją bazę usług. W opiece hospicyjnej dysponujemy 35 miejscami, a w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 36 miejscami. Jeżeli uda się, a mam nadzieję, że się uda w niedługim czasie powiększyć ilość miejsc, to w zakładzie opiekuńczo-leczniczym powstanie 44 miejsca, a w hospicjum będzie dodatkowych 10 miejsc, ale to te miejsca będą takie wyjątkowe, które będą stwarzać intymność dla osób przebywających u nas w tym terminalnym ostatnim stanie życia. No to ta rozbudowa będzie właśnie dążyła do tego, że w opiece hospicyjnym podniesione zostanie z 35 do 45 ilość miejsc w opiece hospicyjnej, no a w zakładzie opiekuńczo-leczniczym powstanie dodatkowych 44 miejsca plus 36, to będzie mieć 80 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. No tak jak zakład mówi, profil będzie opiekuńczo-leczniczy, że tymi pacjentami, którzy specjalną skalę Barta nie będą przekraczać 40 punktów, no to oni się kwalifikują do takiej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. To jest wszystko wskazania rozporządzenia ministra zdrowia i one określają warunki przyjęcia tak samo jak i do hospicjum, tak i do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Będziemy poszukiwać środków zewnętrznych. Mamy na prawie 90% tej inwestycji zapewnione środki finansowe odkładane przez ostatnie lata z 1%, z darowi, z pól nadziei. No i oczywiście z tego, że mamy bardzo dużą grupę osób przychylnych, którzy systematycznie nas wspierają na budowę i też jeszcze się gdzieś tam w zanadrzu znajdą na wyposażenie, bo oczywiście też mamy osoby, które wspomagają nas rokrocznie w wymianie sprzętu, więc myślę, że to jesteśmy w stanie ogarnąć, także myślę, że 30 lipiec 2027 będzie budynek stał, wykończony i również wyposażony. To pokazuje, jeżeli się rozbudowujemy, to nie rozbudowujemy się pomniejszając standard naszych usług, ale podwyższając standard. Staramy się coraz większe pokoje, coraz więcej przestrzeni dla naszych podopiecznych, żeby było, tak jak wcześniej powiedziałem, też ten komfort tych jednoosobowych pokoi dla chorych onkologicznie. To też jest podniesienie standardu, bo w tych pokojach też będzie specjalna przystawka, takie zwane łóżeczko dla najbliższej osoby, która będzie chciała być w tym ostatnim terminalnym stanie życia wspólnie z tym odchodzącym. No to dzisiaj podpisujemy umowę, wykonawca kończy projekt, stara się o pozwolenie na budowę. 3 dni po uzyskaniu pozwolenia, uprawomocnieniu się tego zezwolenia, przekazujemy plac budowy, no i wszystko w rękach ludzi, którzy będą na tym placu budowy działać.
8: Kiedy ewentualnie widzicie pierwszą opłatę, jak pierwsza cena?
7: Ja myślę, że najpóźniej to jakieś 3 miesiące, no bo cykl technologiczny też jest potrzebny. Też przekazaliśmy wykonawcom w zapytaniu ofertowym już projekty, które pokazują, jak ta część ma wyglądać, jak ma być usytuowane, mają być pokoje chorych, co się tam ma znajdować. I oczywiście też już wstępne ustalenia były i z sanepidem, ze strażą pożarną, żeby te wszystkie elementy już były. Czyli tak można powiedzieć, że wykonawca ma zrobić projekt architektoniczny, konstrukcyjny i branżowy. To jest w stanie, moim zdaniem, w 3 tygodnie zakończyć, bo mają tak posuniętą już pracę przygotowaną. Tak, koszt budowy będzie 11 300 000 zł. To jest najtańsza oferta, jaka wpłynęła w zapytaniu ofertowym. Najdroższa była o 7 milionów więcej.
9: Alicja Czubek, naczelna pielęgniarka Sandeckiego Hospicjum. Sprawujemy opiekę nad chorymi głównie w stanie terminalnym. Są to pacjenci z chorobami nowotworowymi w ostatnim stadium życia. Sprawujemy również opiekę nad chorymi z innymi jednostkami chorobowymi, owrodzeniami odleżynowymi, niewydolnością oddechową, kardiomiopatią. Opiekę sprawuje personel pielęgniarski, opiekunki medyczne, fizjoterapeutki. Także usługi są świadczone na wysokim poziomie. Naprawdę przykładamy dużo serca do opieki nad naszymi pacjentami. Jest to duże wyzwanie logistyczne, zwłaszcza, że w tej chwili sprawujemy opiekę nad 35 pacjentami w hospicjum stacjonarnym. Wymaga to dużej takiej organizacji pracy zarówno personelu pielęgniarskiego, jak i opiekunek medycznych, żeby ten pacjent po prostu czuł się u nas komfortowo, miał zapewnione warunki do wypoczynku, również do spędzenia ostatnich chwil swojego życia. Sprawujemy również opiekę nad rodziną pacjenta, współpracujemy z nimi, przygotowujemy ich również do odejścia tych członków rodzin, którzy u nas przebywają. Tak, zainteresowanie jest duże, mimo tego, że posiadamy 35 łóżek. Bywa tak, że pacjenci muszą po prostu kilka dni czekać na przyjęcie do naszego hospicjum, więc są takie potrzeby ciągle narastające. Społeczeństwo niestety w Polsce się starzeje. Niestety członkowie rodzin pracują, nie mogą świadczyć tej opieki w domach, więc potrzeba jest takiej opieki instytucjonalnej i poszerzenia też takiej naszej działalności, żebyśmy mieli do dyspozycji większą ilość łóżek. Na terenie Nowego Sącza jedyne hospicjum stacjonarne istnieje, więc też swoim zasięgiem obejmujemy dość dużą ilość po prostu ludzi na naszym terenie.
6: Leszek Zygzda, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Uchodźców Sandeckich Hospicjum. Ewidentnie mamy coraz większe potrzeby, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb osób wymagających szczególnej opieki, intensywnej opieki medycznej. Główny akcent w tym nowym skrzydle to są łóżka dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ich będzie aż 43, a oprócz tego będzie 11 pomieszczeń dla hospicjum sądeckiego z takim podniesionym standardem umożliwiającym w czasach terminalnych czy w takich sytuacjach terminalnych chorych pobyt także najbliższych, także w czasie nocy, czyli możliwość spania, bycia przy tym chorym, tak żeby być blisko w takiej sytuacji. Wychodzimy ewidentnie na potrzeby społeczeństwa, tego się od nas oczekuje, a nasza filozofia zarządu i w ogóle Towarzystwa Przyjaciół Chorych jest, nie zatrzymujemy się. Idziemy cały czas do przodu, budujemy kolejne skrzydła, rozbudowujemy i wygląda na to, że to już wypełnimy tutaj ten teren do końca, co nie oznacza, że w przyszłości nie podejmiemy nowych wyzwań, ale spokojnie, spokojnie. Najpierw to wybudujmy, uruchommy, a później będziemy myśleli o dalszym rozwoju.
10: Prezes firmy RSBET Nowy Sąd spółka. Czy wydaje nam się, że przygotowani do tego jesteśmy? Najtrudniejszą chyba rzeczą do realizacji tego całego zadania jest czasowy okres prac projektowych, który będzie miał, może mieć konsekwencje w sensie uzgodnień i w sensie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydawać by się mogło, że koncepcja jest już wstępnie uzgodniona ze wszystkimi służbami, które mają wpływ na uzyskanie pozwolenia na budowę i potem w konsekwencji pozwolenia na użytkowanie. No jednak przepisy, wiemy doskonale, że zmieniają się z dnia na dzień i może coś nas zaskoczyć, chociaż budynek nie jest bardzo skomplikowany w swojej technologii i w swojej formie użytkowania, więc wydawać by się mogło, że nic nas tu nie jest w stanie zaskoczyć. Materiałowo może generalnie jesteśmy, no prostota realizacji tego budynku obejmuje standardowe materiały budowlane, nie ma tu jakichś wyszukanych rozwiązań, które by nas mogły powstrzymać, czy które by miały wpływ na jakąś długoterminowość w oczekiwaniu na dostawę tych materiałów. Zakładamy, że prace projektowe od 4,5 do 5 miesięcy powinny potrwać łącznie z pozwoleniem na budowę. Myślę, że tutaj dzięki uprzejmości pana prezesa Mieczysława pozwoli nam wejść wcześniej i przygotować plac budowy na zasadzie wygrodzenia terenu, na zasadzie stworzenia drogi dojazdowej, no i tego wszystkiego, co będzie można robić bez formalnych dokumentów. Nie wiem, prowizoryczne podejście pod prąd, pod wodę, ustawienie zaplecza czy coś takiego. No nie wiem, co tam będzie możliwe, to będziemy się starać realizować. Tak, no do 17, no to no wyjdzie rok. Natomiast no, ile stracimy na projektowaniu, tyle musimy przyspieszyć na realizacji. Mamy już doświadczenia w realizacji zaprojektuj i wybuduj, bo robiliśmy rejonowe centrum krwiodawstwa w Nęsoczyna Sienkiewicza. Tam nam też zostało niestety 11 miesięcy i było bardzo ciasno. Tu kolega właśnie Mariusz dość mocno się z tym może nie męczył, ale główkował, żeby to wszystko się udało. No i się udało, więc powiedzmy, że mamy takie doświadczenia, które umożliwiają nam realizację takich obiektów.
3: Roboty będą kosztować ponad 11 milionów złotych. Finał prac planuje się na lipiec przyszłego roku. Duże wyróżnienie dla zespołu szkół numer 1 z Nowego Sącza. Technikum gastronomiczne i hotelarskie, które działają w tej szkole, zdobyły drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Profesjonalna Szkoła.
11: Jest to nagroda, która przyznawana jest szkołom o profilu technicznym, tak? Czyli szkołom zawodowym. I powiedziałabym, że ta nagroda jest taka bardzo specyficzna, bo jest interdyscyplinarna. Oprócz tego, że przyznawana jest w podziale na branże tak zwane, czyli osobno traktowana jest branża na przykład informatyczna, osobno branża leśna i tak samo nasza branża hotelarsko-turystyczno-gastronomiczna, to jeszcze przy kryteriach przyznawania tej nagrody uwzględniane są nie tylko osiągnięcia zawodowe uczniów, czy przygotowanie, wyniki egzaminów zawodowych, przygotowanie do konkursów tematycznych, ale również wśród tych kryteriów znajdują się na przykład działalność charytatywna, działalność społeczna uczniów w danej szkole. Także nie jest to stricte za wyniki w olimpiadach czy konkursach, ale po prostu za to, jak szkoła podchodzi do wychowania przyszłych pracowników. To jest rodzaj konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z FRSE, czyli Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz ORE, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z KPO. Szkół zgłoszonych było, z tego co nam powiedziano na gali konkursowej, zgłoszonych szkół było 180 w kilkunastu kategoriach. My zajęliśmy drugie miejsce w kategorii hotelarstwo, gastronomia i turystyka, ale nawet tak jak sobie w kuluarach potem rozmawialiśmy, że u nas dobrze byłoby rozdzielić te dwie branże, bo aczkolwiek pokrewne, to jednak gastronomia rządzi się innymi prawami, hotelarstwo z turystyką innymi prawami. No i tak i w naszej branży też było najwięcej szkół zgłoszonych, bo około 40 szkół kwalifikowało się w tej jednej branży i śmiałyśmy się trochę z przedstawicielem szkoły, która zajęła pierwsze miejsce. Była to szkoła z Gdyni. Oni akurat w tej branży postawili na swoje osiągnięcia w dziedzinie hotelarstwa, my postawiliśmy na gastronomię, także śmiałyśmy się, że w zasadzie to było ex aequo w tej branży. Dla nas taka nagroda jest przede wszystkim potwierdzeniem, że to, co robimy dobrze, że mamy wysoką jakość nauczania, no i faktycznie potwierdza się to udziałem naszych uczniów w konkursach przeróżnych. To są konkursy tutaj organizowane lokalnie, ale też konkursy o charakterze ogólnopolskim, polskim, czy wręcz międzynarodowym. Czyli potwierdza, że to, co my jako nauczyciele robimy dobrze, że mamy dobrą bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie, a także tutaj też ważny nacisk kładziony był na współpracę z pracodawcami. Ta współpraca z pracodawcami u nas naprawdę fajnie funkcjonuje, czy to w postaci praktyk studenckich, czy praktyk uczniowskich, czy choćby, które odbywają się zarówno w Polsce, jak i za granicę, wysyłamy naszych uczniów na praktyki, ale współpracujemy z pracodawcami również przy organizacji naszych tutaj szkolnych konkursów i zapraszamy przedstawicieli pracodawców, a pracodawcy bardzo często naszym uczniom fundują chociażby w ramach nagród w tych różnych konkursach staże u siebie, w swoich firmach, w swoich restauracjach, w swoich hotelach, także ma to przełożenie na wysoką jakość nauczania. Pierwszy raz przez ten

0: skomplikowany wniosek taki rekrutacyjny. Mam nadzieję, że jeżeli przystąpimy w przyszłym roku, a mamy zamiar to zrobić, to zajmiemy tym razem pierwsze miejsce, co dodatkowo podkreśli to, że faktycznie potwierdzi to, że to, co robimy dobrze.
1: Mówiła dyrektor szkoły Katarzyna Jankowicz. Współorganizatorem konkursu było Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na regałach znajdziemy setki tysięcy książek o różnej tematyce dla każdego czytelnika. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza do siebie. Można tu korzystać z oddziału głównego, jak i z 7 filii na terenie miasta. A jak zacząć swoją przygodę z czytelnictwem? O tym mówi dyrektor biblioteki Marek Rylewicz.
2: Sądecka Biblioteka Publiczna działa bardzo prężnie. Śmiem twierdzić, że oprócz tego, że mamy podstawową działalność, czyli wypożyczanie książek i udostępnianie wiedzy, jesteśmy również centrum kultury. Na pewno sądeczanie i nie tylko sądeczanie o tym się przekonali. Przypomnę pokrótce, gdzie znajduje się centrala głównej biblioteki. To jest ulica Franciszkańska 11, oddział dla dzieci i młodzieży przy ulicy Lwowskiej 21 i proszę Państwa, 7 filii na terenie miasta. I pokrótce, na osiedlu Gołąbkowice, na ulicy Kochanowskiego, na Milenium, na Gorzkowie, na Daszyńskiego, czyli osiedle przydworcowe, na Wólkach. No i oczywiście, jak to każdy dyrektor, który nową filię tworzy, co prawda tamta była taka malutka, a ta już jest bardzo duża, czyli to jest filia Biegonice Dąbrówka i to jest filia Galerii Sandencja.
3: Czyli tak naprawdę nie trzeba przyjeżdżać tutaj do centrum Nowego Sącza, żeby wypożyczyć książkę, bo możemy to zrobić w każdym miejscu miasta.
2: Ależ oczywiście, że tak. I powiem jeszcze, że jak zapiszą się Państwo na przykład na ulicy Franciszkańskiej 11, to jedna karta obowiązuje we wszystkich placówkach Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
3: No właśnie, panie dyrektorze, jak się zapisać do Sądeckiej Biblioteki Publicznej?
2: Bardzo prosto. Drodzy Państwo, wystarczy tylko wziąć dowód osobisty, legitymację, w ogóle jakiś dokument tożsamości, żebyśmy mogli zweryfikować, czy rzeczywiście użytkownik, który się zapisuje, jest tym użytkownikiem, który jest w dokumencie. Wystarczy przyjść na wypożyczalnię, ewentualnie na filię albo na oddział dla dzieci i młodzieży, pokazać swoją legitymację lub dowód osobisty. Pracownik zapisze Państwa, wypełniamy taki dokument, kartę zobowiązań. Osoby dorosłe oczywiście same podpisują, biorą pełną odpowiedzialność za to, że chcą być użytkownikami Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a osoby, czyli nasza kochana młodzież do 13 roku życia, musi jeszcze musi na tym zobowiązaniu być jeszcze podpis osoby, która jest opiekunem, tak? I wtedy możemy szaleć, wypożyczać książki przeróżnego rodzaju. Ile można książek wypożyczyć? Pula jest ograniczona, to jest 15 książek i to nie tylko w danym miejscu, w którym Państwo wypożyczacie, ale we wszystkich jednostkach. Czyli 15 książek wypożyczonych bez względu na to, czy to na filii, czy na oddziale, czy na centrali. I wypożyczamy książki na 2 miesiące. Ale jak książki zostaną przeczytane wcześniej, to zachęcam, żeby książeczkę oddać wcześniej, bo na niektóre książki jest kolejka, tak jak to kiedyś bywało, staliśmy w kolejce po inne artykuły, a w tej chwili, jeżeli książka widzi prym, jest dobrze promowana i jest warta tego, żeby przeczytać, ustawia się oczywiście kolejka, czyli są zamówienia i wtedy czekamy na swoją kolej.
3: A jakim księgozbiorem dysponuje Sądecka Biblioteka Publiczna?
2: Bardzo obszernym. Mamy przeróżnego rodzaju literaturę. Od literatury lekkiej, łatwej i przyjemnej, po literaturę naukową. Zbiory regionalne, które są bardzo hołubione przez nas i to jest nasz bardzo cenny księgozbiór. Zresztą po ten księgozbiór regionalny bardzo dużo osób sięga z Polski. Proszą o na przykład o skserowanie, czy o przesłanie mailem paru kartek, które są im niezbędne, ale to są osoby, które na przykład piszą prace przeróżnego rodzaju, ewentualnie publikacji, co też jest świetną promocją naszego regionu. Oprócz tego mamy księgozbiór, który oczywiście jest nie do wypożyczenia, to są zbiory zabytkowe i regionalne. Też Śmiem twierdzić, że w Małopolsce jesteśmy jedną z największych bibliotek, która właśnie taki księgozbiór ma. A mamy się czym chwalić, bo fundator, który ufundował książki i podarował cały swój księgozbiór, czyli przypomnę, Józef Szujski, po swojej śmierci zaoferował cały ten księgozbiór dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej i w 1891 roku syn Władysław przywiózł koleją skrzynię z książkami i od tego tak naprawdę zaczęła się historia Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
3: Ale nie mieściła się ona na początku w tym budynku, w którym my teraz jesteśmy, przy ulicy Franciszkańskiej, bo wiem, że początki biblioteki można szukać gdzieś na plantach, to prawda?
2: No, oczywiście, że tak, ale jeszcze przed plantami, wcześniej była na ulicy Ducha, później przez jakiś czas była biblioteka w Sądeckim Ratuszu, potem oczywiście dzięki Zubrzyckiemu otrzymaliśmy w darowiźnie dworek, który no, jest pięknym lokalem, ale jak to biblioteka ma w zwyczaju, gromadzimy księgozbiór i nie tylko, a my to kochamy jako bibliotekarze i ten księgozbiór rósł, ale niestety budynek pięknego tego pałacyku niestety nie poszerzał się i dlatego w 1979 roku otrzymaliśmy siedzibę właśnie przy ulicy Franciszkańskiej 11, w przepięknym 16-17 wiecznej kamienicy Lubomirskich. I potem też została dobudowana kolejna część właśnie w 1975 roku i dzięki temu tutaj zagnieździliśmy się i siedzimy do tej pory. Ubolewamy nad małością już tego budynku. Ale dyrektor i pracownicy bardzo prężnie działają i robimy wszystko, żeby to zmienić.
3: Kto jest czytelnikiem Sądeckiej Biblioteki Publicznej? Kto najczęściej przychodzi wypożyczać książki?
2: Kto? Wszyscy. Nasi kochani, młodzież senioralna, bo ja ich tak nazywam, bo nie znoszę tego innej nazwy. Młodzież, najmłodsi. Wszyscy. Pewno, że są też grupy wiekowe, które częściej odwiedzają bibliotekę, ale robimy wszystko, żeby nasza oferta, którą mamy do zaoferowania dla czytelników, powiększała się. I porównaliśmy dwa kwartały roku ubiegłego do tego i mamy wzrost czytelnictwa, więc to czytelnictwo nie umiera. To nie mówimy tylko tutaj o wypożyczaniu książki tradycyjnej, ale mówimy również o kodach Legimi, które mamy i oferujemy. Od lipca oferujemy również kody Epic Go, ale również można z akademiki skorzystać, można skorzystać z audiobooków, z czytaków, więc ta oferta jest naprawdę bardzo duża.
3: Panie dyrektorze, ale biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, bo jak sam pan wspomniał na początku naszej rozmowy, to takie trochę małe centrum kultury. Organizujecie spotkania z różnymi osobami, organizujecie spotkania z autorami książek.
2: Tak, oczywiście, że tak. Zresztą sądeczanie, nie tylko sądeczanie, sami się o tym przekonali. Mieliśmy w tym roku nawet na Sądeckich Dniach Literatury wspaniałych gości i uczestnicy, którzy byli, nie żałowali tych dwóch godzin spotkania z naszymi gośćmi.
3: To jest potrzebne, takie spotkania z autorami książek? Myśli pan, że to przyciąga nowych czytelników do biblioteki, bądź powoduje, że ci, którzy już są, jeszcze częściej i jeszcze chętniej tu przychodzą?
2: Ale oczywiście, że tak. Ja to zawsze powtarzam, bo sprawdzamy ile spotkań, co jakiś czas pojawiają się nowe osoby i widzą to, dostrzegają tą naszą pracę i tak naprawdę my sami sobie spełniamy swoje marzenia, ale też spełniamy marzenia naszych czytelników. Bo oni też, na przykład mam dużo maili, dostajemy czy dział promocji, czy do mnie osobiście przychodzą z propozycją, a zaprośmy jeszcze tego gościa, czy tego autora, wspaniałe książki. I też bierzemy to pod uwagę, bo to też jest bardzo ważna sprawa, żeby nie tylko zaprosić tylko po to, żeby nic to nie wniosło, ale jeżeli potem można po takim spotkaniu zakupić książkę, którą jeszcze podpisze autor, to jest wielka radość.
1: Godziny otwarcia Sądeckiej Biblioteki Publicznej i wydarzenia, które organizuje, znajdziecie na stronie sbpnowysacz.pl. To właśnie dzięki tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki Szuroki w Nowym Sączu działa już od ponad 40 lat. Od kilku dekad mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała mi obecna opiekunka Małgorzata Stobierska.
4: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. I te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach Lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
3: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
4: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć. Wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem, czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa, i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
3: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
4: Tak, dokładnie tak, tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki, zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych, i wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem, ja z nim później też, który właśnie zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim, i dzieciaki uczyliśmy, i tak jest do dzisiaj.
3: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
4: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba siódemka, i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
3: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
4: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
3: Faktycznie tak jest? Każdy może przyjść?
4: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ wtedy musiało być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 lata na pewno przyjmiemy.
3: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Ciuły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
4: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka i potem już ze mną, w międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił i Stanisław Szarek i Franek Palka, także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
3: I ile dzieci teraz liczy grupa?
4: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki, dlatego że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, gdzie ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie. No, ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
3: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na deskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
4: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także że tam troszkę by się znalazło. No potem w scenie młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do sceny młodzieżowej i potem do teatru robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach teatru robotniczego. W tamtym roku też grały. Grały równocześnie w Cudokach i w teatrze robotniczym.
3: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
4: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w teatrze robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
3: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
4: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
3: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków Szuroków?
4: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat, oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki, zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
3: A spektakle Cudoków Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami Szurokami.
4: Dziękuję bardzo.
1: Działa w Nowym Sączu od 1975 roku. Znajduje się to kino, był też teatr, organizowane są różne festiwale i przeglądy. Mowa o Małopolskim Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. O tym, jak na co dzień funkcjonuje ta sądecka instytucja, opowiedział mi jej dyrektor Andrzej Zarych.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jak działa Małopolskie Centrum Kultury Sokół?
5: Bo najprościej by można było powiedzieć tak, przychodzimy do pracy i pracujemy, a potem wychodzimy. Z tym wychodzeniem bywa różnie, bo to o różnych porach, jak to w instytucji kultury, ale tak zupełnie serio, dokładną datę dzienną mogę nawet podać, 1 lipca to było, w 75 roku powstał Wojewódzki Ośrodek Kultury. Przez 50 lat ta instytucja z niewielkiego ośrodka kultury, bo to nie było dużo ludzi wtedy i miało, zresztą WOKi miały zupełnie inną rolę. Ta instytucja przekształciła się w, no myślę, że jednego z większych w regionie na pewno, a i w południowej Polsce, organizatorów życia kulturalnego. Kiedyś WOKi to były instytucje, które pewne wydarzenia organizowały, ale też nadzorowały gminne ośrodki kultury. Ten nadzór nam zabrano, na szczęście, niech każdy działa według własnego uznania i na własny rachunek i też według potrzeb lokalnej społeczności. No a my przekształciliśmy się w instytucję regionalną, to były lata już 2000, kiedy wprowadzono reformę samorządową i powstały województwa samorządowe. I w ten sposób Małopolskie Centrum Kultury Soku powstało jako duża instytucja obejmująca swoim zasięgiem całą Małopolskę. Ja przypomnę, że w tej chwili Sokół to, co się mieszkańcom Nowego Sącza kojarzy, to oczywiście kino Sokół i wydarzenia organizowane tu w Nowym Sączu. No ale to też jest galeria BWA tutaj w Nowym Sączu, to też jest galeria BWA Jatki w Nowym Targu i to też jest nasz oddział duży w Ludźmierzu, to Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. I to pokazuje, jak szeroką działalność prowadzimy jako instytucja. Począwszy od sztuki profesjonalnej, nie tylko sztuk plastycznych, które wystawiamy w galeriach, ale także teatr, to także opera. Przecież my jesteśmy organizatorem jednego z dwóch największych konkursów śpiewaków operowych w Polsce. Jesteśmy członkiem organizacji Opera Europa, jako jedna chyba z dwóch instytucji, które nie są operami. Właśnie dlatego, że organizujemy konkurs sztuki wokalnej imienia Adessary dla młodych śpiewaków, których wiek nie przekroczył 30 lat, którzy zaczynają dopiero karierę zawodową. To zresztą pokazuje, jak nam łatwo ściągnąć do jury osoby z różnych stron świata.

0: Narodowej. To jest ta część jedna działalności naszej. Druga to cała sfera edukacji kulturowej, edukacji skierowanej do młodzieży, do amatorów, miłośników teatru, miłośników żywego słowa i też do pedagogów zajmujących się kształceniem w tym zakresie, czy prowadzących koła zainteresowań w szkołach. To przecież wznowione kilka lat temu Towarzystwo Dramatyczne, które działało w Sokolni Sądeckiej, czyli miejscu, gdzie my się mieścimy, bo to jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I tutaj działało przed II wojną światową Towarzystwo Dramatyczne. Wznowiliśmy jego działalność, już mamy pierwsze sztuki za sobą wystawione. To nasza instytucja to też jest ważny element amatorskiego ruchu orkiestr dętych. Tak to się pięknie poukładało, że Sokół prowadzi dwuletnie studium kapelmistrzów i tabor majorów orkiestr dętych. Uczestnikami zajęć w tym studium są ludzie, którzy prowadzą orkiestry dęte, chcą je prowadzić z całej Polski. Mamy słuchaczy, którzy dojeżdżają nawet gdzieś spod Szczecina, z Pomorza. Dojeżdżają na zajęcia, bo zajęcia w studium są tak skonstruowane, by tam była nie tylko dyrygentura, by tam były nie tylko przedmioty teoretyczne czy praktyczne związane z muzyką, ale coś, co stanowi o uroku orkiestr dętych, czyli musztra, czyli marsze i figury. Korzystamy oczywiście ze współpracy specjalistów, czy jeszcze pracujących w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej, czy też już emerytowanych. No po prostu to jest nasze bogactwo, że mamy tych ludzi tutaj w Nowym Sączu. Oczywiście, jeśli chodzi o orkiestry dęte, nie poprzestajemy na studium. Organizujemy też kursy doszkalające dla kapelmistrzów. Organizujemy też kursy dla mażoretek. Do tego oczywiście jest Echo Trąbity. To jest konkurs dla małopolskich orkiestr dętych, kiedy od wiosny, od początku wiosny do czerwca trwają eliminacje w różnych powiatach, a potem pod koniec czerwca jest finał w Nowym Sączu i na ten finał zjeżdża zazwyczaj około 40 orkiestr dętych, które przez kilka dni w miasteczku galicyjskim prezentują swoje umiejętności, grając na scenie i maszerując. Bardzo widowiskowe jest to wydarzenie.
1: No i to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać.
0: Tak, to wszystko dla ludzi, dla mieszkańców Nowego Sącza. Mogą przyjść, zobaczyć, obejrzeć, posłuchać. Wiele z tych wydarzeń, które organizujemy, zwłaszcza te plenerowe, to są wydarzenia nieodpłatne, bo traktujemy to jako naszą misję. My mamy docierać do ludzi z ciekawymi, interesującymi wydarzeniami. Oczywiście organizujemy też wydarzenia odpłatne, które dzieją się tu w Sokole, ale ceny biletów u nas nigdy nie są jakieś wygórowane. No dość powiedzieć, że na Święto Dzieci Gór bilet kosztuje od 2 do 5 zł. No powiedzmy sobie szczerze, że to są drobne sumy. Bardziej traktujemy to jako kwestie porządkowe, żeby było tyle, a nie więcej osób, tyle ile się mieści.
1: Czyli jakby trzymacie się tej misji, tego propagowania kultury, ale też folkloru, bo wiem, że w Małopolskim Centrum Kultury Sokół działa taki specjalny dział, który zajmuje się folklorem, przypominaniem o tradycji, krzewieniem jej.
0: Tak, ten dział w tej chwili nazywa się Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. To jest ratowanie przed zapomnieniem tego, co jeszcze żyje. To są badania naukowe, to są badania terenowe, które są prowadzone przez naszych pracowników. To jest oczywiście też upowszechnianie tej kultury. Wszelkiego rodzaju konkursy w Małopolsce.

0: zasadzie.
1: Myślę, że wszystkie konkursy małopolskie, które mają charakter ponadgminny albo ustaloną tradycję, korzystają z naszych pracowników jako jurorów. Gdy kiedyś pokusiłem się o policzenie, ile tych konkursów jest, to około 1000 takich wydarzeń było obsługiwanych przez naszych pracowników. A to są specjaliści tu w Nowym Sączu i też i w Ludźmierzu. No dość powiedzieć, że w tym dziale, który zajmuje się folklorem, zatrudniamy 2 osoby z tytułem naukowym doktora. Współpracuje z nami jeszcze osoba, stale współpracuje z osoba z tytułem profesorskim, która opracowuje materiały, jakie otrzymujemy, materiały archiwalne, jakie otrzymujemy od mieszkańców. Ze Stanów Zjednoczonych dostaliśmy bogate archiwa dotyczące emigracji polskiej i tradycji, jakie ta emigracja podtrzymywała tam, mieszkając w Ameryce. To są archiwa obejmujące niemal cały XX wiek, od samego początku, więc naprawdę przebogate rzeczy. No i to wszystko będziemy chcieli pokazać, upowszechnić też w postaci biblioteki cyfrowej, Karpackiej Biblioteki Cyfrowej. Digitalizacja wszystkich tych elementów, opracowanie, a potem upowszechnianie. Przecież zbiory muzyki tradycyjnej z Małopolski w Sokole to są kasety, które nawet są starsze od Sokoła, które otrzymaliśmy kiedyś od ludzi w czasie wizyt terenowych, w czasie różnych spotkań, bo to było na tej zasadzie: tu grał nasz ojciec, tu macie nagrania, bo to była fajna kapela. No i to wszystko trzeba opracować. Mam nadzieję, że uda nam się w ciągu 2 lat, 2,5 roku dokładnie wszystkie te materiały udostępnić, a jeśli nie, no to będziemy je później sukcesywnie udostępniać. Jeśli chodzi o działalność w zakresie kultury ludowej, no to my też nie tylko służymy radą i oceną jako jurorzy, ale też jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, które dzieją się poza Nowym Sączem, poza Sądecczyzną nawet, bo czy w regionie krakowskim, tak jak krakowski Wianek, gdzie wspólnie z gminą organizujemy, czy też jak jesteśmy współorganizatorem Krakowiaczka, czy festiwalu Karpackiego Festiwalu w Rabce i wielu, wielu innych wydarzeń. A w tym roku nawet mieliśmy swój dzień w Kazimierzu Dolnym na Ogólnopolskim Festiwalu Twórców i Muzyków Ludowych, gdzie nie tylko nasz przedstawiciel prowadził koncert, prowadził to wydarzenie, ale była to specjalna część właśnie małopolska, przygotowana przez Soku. No, chcemy kulturę ludową promować, pokazywać, bo widzimy, że ona odżywa. To jest nie tylko ratowanie tego, co może zaginąć, ale to też jest uczenie ludzi bycia dumnym z tego, skąd pochodzą, i pokazywanie im, że to jest ich wyjątkowość. To nawet może być sposób przecież też na zarobkowanie.
2: A jaką przyszłość pan widzi przed Małopolskim Centrum Kultury Sokół?
1: Oho, plany to są ogromne. Plany są ogromne, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o dziedzictwo niematerialne. Chcielibyśmy, żeby Instytut Karpackość miał nie tylko w nazwie, ale też w zasięgu działalności. Dlatego organizujemy wydarzenia obejmujące całe Karpaty, jak choćby zjazdy banderii konnych z całych Karpat. To jest początek września w tym roku, pierwszy weekend września w Ludźmierzu, gdzie są pokazy, bo koń był związany z gospodarowaniem, z życiem na wsi w całych Karpatach, zresztą we wszystkich górach. Robiliśmy taką przymiarkę do tego, że może kiedyś uda nam się zrobić zjazd europejski banderii konnych w Ludźmierzu. No i okazuje się, że banderie konne poza Karpatami są jeszcze w Alpach. i w Pirenejach. Górale z Pirenejów wyrazili chęć przyjazdu, tyle tylko, że to musi być tak zorganizowane, że muszą przynajmniej 2 lata wcześniej się do tego przygotowywać, no bo transport zwierząt to jest rzecz wymagająca szczególnych starań.
2: Ale jakiś plan na przyszłość jest.
1: Jest. To jest jedna z wielu rzeczy, którą planujemy na przyszłość. Tak, no, oczywiście, że musimy mieć plany, musimy mieć marzenia, bo bez nich bylibyśmy usychali. A tak się dzieje. No, marzeniem też prostym było nawet. Stała modernizacja obiektu, w którym mamy główną siedzibę, czyli Sokoła.
2: Mówił Andrzej Zaryk, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu. A o bieżącej działalności tej instytucji przeczytacie na www.mckSokół.pl.
0: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Jedna osoba może uratować życie nawet 3 innych. Chodzi o krwiodawców, którzy w ostatnich dniach chętnie odwiedzają centrum przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Krew może oddawać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. Okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawca może liczyć też na bezpłatne badania. O szczegółach opowiedziała nam Celina Pancerz, kierownik nowosądeckiego oddziału RCKiK.
3: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety, po 5 litrach mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
2: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
3: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
2: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
3: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie odlekarskie, 4 godziny, usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
2: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc byłoby tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
3: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie trzy preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum trzem osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum trzy osoby na pewno się uratuje.
2: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
3: I rejestruje się. Przychodzimy do rejestracji, uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. Jeżeli lekarz to jest stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
4: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą także liczyć na bezpłatne leki czy przejazdy komunikacją publiczną. A o tym, dlaczego warto zostać krwiodawcą, mówiła nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jakie zbiory Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu straciło po II wojnie światowej, a jakie udało się uratować? Tego można dowiedzieć się z katalogu, który muzeum wydało jakiś czas temu. Znajdziemy w nim m.in. opisy, zdjęcia i inne materiały. Praca nad katalogiem nie była łatwa ani krótka, mówi Beata Wierzbicka z muzeum.
5: Wydawnictwa, które zostało przygotowane w ramach projektu ministerialnego Historia powstania i rozpadu Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy muzeum w Nowym Sączu. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Badanie Polskich Strat Wojennych. Projekt miał na celu oszacowanie wartości strat i określenie ilości tych strat poniesionych ze zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej. Określenie również, ile tych zbiorów obecnie znajduje się w zbiorach działów merytorycznych oraz określenie pochodzenia i losów eksponatów do 1945 roku.
2: Jesteśmy w ogóle w stanie określić, jakie to były straty?
5: Ilościowo w tym momencie, w tej części etapu projektu, nie udało nam się to jeszcze do końca ustalić. Będziemy ten projekt na pewno realizować w przyszłości jako etap drugi. Obecnie skupiliśmy się przede wszystkim na określeniu ilości obiektów, które zostały stracone, uległy jakby zniszczeniu, ewentualnie rozproszeniu, czy też na przykład załóżmy zostały wywiezione i ile tych obiektów zostało u nas po prostu w muzeum. Obiekty, które stracono, możemy dookreślić na podstawie kwestionariusza strat pozyskanego z archiwów magdynowych w Warszawie. Na podstawie tego kwestionariusza Roman Szkaradek, kustosz muzeum, określa tą liczbę na około 3560, w tym są oczywiście oprócz obiektów, które zostały wywiezione, zniszczone przez Niemców w czasie okupacji, również obiekty, które zostały wysadzone w ramach wybuchu zamku 18 stycznia 1945 roku. Pan Roman Szkaradek starał się tam wyszczególnić poszczególne rodzaje, kategorie zbiorów i są tam ujęte oprócz zbiorów muzealnych obiekty, na przykład załóżmy elementy wyposażenia muzealnego.
2: Pani Edyto, jaka była Pani rola w tworzeniu tego katalogu?
6: Ja pomagałam koleżance Beacie w wyjazdach na kwerendy i szukaliśmy materiałów dotyczących naszego muzeum. Każdy z kierowników działów merytorycznych miał swoją taką działkę sprawdzania, co w danym dziale zostało z tych rzeczy, które były nabywane przed wojną, a które zostały zniszczone. Więc tutaj w ramach tych kwerend udało nam się fajne rzeczy odnaleźć i fajne rzeczy jakby na nowo się dowiedzieć, dlatego że część eksponatów, które uważaliśmy, że są późniejsze, okazało się, że są nabyte wcześniej, że są zbiorami Muzeum Ziemi Sądeckiej, które później po wojnie zostały podarowane czy powróciły do zbiorów. No i kilka takich rzeczy, które na przykład fotografie archiwalne, eksponatów, które były dawniej w zamku. Dużo nam pomógł bardzo inwentarz stary, który powstał w czasie wojny i zaraz po wojnie. Tam świetnie opisane były eksponaty, które były jakby w dziale sztuki. No i przyznam szczerze, że no, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład i były ikony stare, XVI-wieczne, tutaj z podsądeckich wsi ściągnięte przez Szkaradka i Regułę. Więc no, takie smaczki wyszły, niestety szkoda, że się nie zachowały.
2: No trudna praca, tak chodzić po tych archiwach, szukać, przeglądać te papiery.
6: Fascynująca według mnie, bo naprawdę jeżeli ktoś się tym interesuje, naprawdę chce dowiedzieć z tego, co się wydarzyło, to każda wzmianka, każda najmniejszy dokument jest bardzo, cieszy nas i jest bardzo potrzebny i zawsze się cieszymy, jak coś możemy odkryć i odkrywamy coś, co nam się naprawdę przydaje.
2: A myśli Pani, że ten katalog posłuży tak też przyszłym pokoleniom, żeby przypomnieć historię Nowosądeckiego Muzeum, powstanie muzeum i te zbiory, które tutaj były, znaczy nie tutaj, ale w zamku, jakby w placówce muzeum były przed wojną?
6: No i mam nadzieję, że tak się stanie, po to robiliśmy, żeby faktycznie sądzaczanie wiedzieli, co mamy w zbiorach, co jest z tego dawnego muzeum przedwojennego. No i poznali historię naszej placówki, bo jak wydaje mi się, większość ludzi jednak no nie wie, jak powstawało muzeum, jakie były jego losy po wojnie, w trakcie wojny, więc tam wszystko napisaliśmy i tam będzie można wszystko doczytać.
7: Dzień dobry Państwu, doktor Piotr Brzyski, współpracownik Muzeum Okręgowego w Sączu.
2: Pan tekst również znalazł się w tym katalogu, który można dostać w muzeum i zobaczyć na stronie internetowej muzeumsącz.pl.
7: Czy ja przedstawię obraz Zamku Sądeckiego w świetle badań, to jest analiza stanu badań, jaka funkcjonuje obecnie i co mamy na temat Zamku Sądeckiego, jeżeli chodzi o wydawnictwa, materiały źródłowe. No jest to tyle teraz ciekawe, że pojawiło się nowe opracowanie profesora Lajmana o Zamku Sądeckim, więc to też jest jakby ten element, który tutaj jakby dodatkowo ma znaczenie. No a przede wszystkim dlatego o zamku w tym wydawnictwie, no bo to jest wydawnictwo tak naprawdę dotyczące muzeum, że przed wojną w zamku właśnie mieściła się siedziba Muzeum Ziemi Sądeckiej i dlatego też no, trzeba było jakby tą siedzibę opisać, przedstawić, no więc przy okazji także nas pojawił się asump do tego, aby przynajmniej skrótowo w jakiś tam ogólny sposób ukazać dzieje, historię tego zamku, tej budowli, no, która stanowiła istotny element urbanistyczny przestrzeni miasta. No i w związku z tym ja jakby kiedyś zajmując się tą tematyką w kontekście czy to kiedyś kwerend, czy badań archiwalnych, w związku z tym też miałem jakąś tam wiedzę, umiejętność, możliwość, także popełniając kilka, że tak powiem, publikacji na ten temat, możliwość przedstawienia tego przynajmniej w sposób skrótowy. Oczywiście na kartach tego katalogu nie jest to jakiś zbyt długi tekst, nie jest to opracowanie, które by w pełni wyczerpywało zagadnienie związane z Zamkiem Sądeckim, natomiast ono jakby pokazuje to, co zostało napisane, stworzone, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o możliwość przedstawienia, ukazania obrazu zamku na przestrzeni wieków. No i jakby to tu w tym wszystkim chodziło, nie o jakieś nazwy unaukowione, choć jest tu sporo przepisów, ukazanie tego tematu, choć no te przepisy były konieczne ze względu na to, że po prostu trzeba było ten stan badań jakoś ukazać i powiedzieć, kto co zrobił i napisał i co możemy na ten temat znaleźć i gdzie. No i jak mówię, no teraz najnowsze wydawnictwo o zamku, czy inne opracowania, czy tam badania, no tutaj zostały w jakiś tam stopniu ujęte po to, żeby przeciętny zjadacz chleba mógł sobie to jakoś tam poukładać, nie wchodząc w jakieś głębsze czy poważniejsze dywagacje, czy i żeby to mógł w jakiś sposób, że tak powiem, sensowny zobaczyć, czym dysponujemy. Natomiast jest to jakby tylko, jest to tekst otwierający, pokazujący historię głównie zamku. Natomiast kolejny tekst to jest oczywiście historia zniszczenia zamku, która budzi wątpliwości doktora Golika z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. No i on tutaj jakby też pokazuje ten 18 stycznia 1945 roku w świetle badań, także archiwalnych, bo tam też znajdujemy oczywiście informacje o archiwach, skąd te informacje dotyczące właśnie tego wydarzenia czerpał, no jakby obalający pewne mity.
2: Jakie mity?
7: No przede wszystkim mity, że to miało pomóc, prawda, Sączowi ten wybuch tego zamku, no miał pomóc, no i jakby zatrzymać Niemców, no i pomóc jakby zająć szybciej zamek, aczkolwiek, czy Nowy Sącz, aczkolwiek, no to nie jest prawdą, w zasadzie no zniszczenie, wysadzenie, znaczy no przez ruch, znaczy inicjatorami byli tak naprawdę Rosjanie, no zrobili to polscy partyzanci, ale problem polegał na tym, że jakby sama inicjatywa zniszczenia i wysadzenia zamku była no, chybiona, bo po pierwsze doprowadziła do poważnego spustoszenia miasta, włącznie z samym zamkiem, a przy okazji nie przyniosła oczekiwanych efektów. No jakby tutaj też z tym właśnie zmierzył się dr Golik, także warto to ten tekst, także są tam oczywiście materiały z Bundesarchiv, ale z innych archiwów, także i polskich. Podobnie jak i ten w tym moim tekście odwołuje się do materiałów związanych z archiwami w Polsce, przede wszystkim w Polsce, choć uważam, że no, tutaj mamy faktycznie sporo praktyk archiwów zagranicznych, warto było zwrócić uwagę na archiwy. Jeżeli chodzi o okres staropolski, no w Lwowie, bo tam, czy ten okres XIX-wieczny, bo zapewne, czy są tam materiały, pytanie, na ile one poszerzą wiedzę o zamku. No a przy okazji tutaj oczywiście mamy też ten materiał z niemieckich źródeł pokazujący ten obraz i sytuację zamku w okresie także i okupacji, więc to jest o tyle cenne. Natomiast pozostała część katalogu, no to już przechodzimy tutaj do zagadnień związanych z samym muzeum, no jego powstaniem, jego poszczególnymi postaciami, które go budowały, ale także i pracownikami, dyrektorami. No i to jest ten element. No mówię, no te dwa pierwsze teksty, szczególnie ten mój, no to są takimi tekstami wprowadzającymi, ale jakby niewyczerpującymi, to trzeba od razu podkreślić w pełni, bo i nie mogą na 12 czy tam 13 stronach, no nie jest człowiek w stanie
2: pełnić tego. No ale myślę, że osoby, które są zainteresowane jakby tematem, to będą szukać, będą drążyć. Dziękuję panu bardzo.
8: Bartłomiej Miejczyk, pracownik Działu Historyczno-Archeologicznego Muzeum w Nowym Sączu. Tak, ja tutaj w tekście próbuję sklasyfikować straty wojenne poniesione przez Muzeum Nowosądeckie na podstawie inwentarzy archiwalnych i zachowanej dokumentacji. Tutaj między innymi próbuję zmierzyć się z tematem, jak faktycznie, jakie to były te straty wojenne. Na pewno były one poniesione w trzech etapach. No pierwsze w grudniu 1939 roku i to było gro obiektów 2231. Kolejny etap to był moment, kiedy wysadzono siedzibę muzeum, czyli zamek Nowosądecki, i to było aż 1329 obiektów. W ramach weryfikacji tych ocalonych obiektów udało nam się stwierdzić, że było to aż 235 eksponatów wpisanych obecnie pod 215 pozycjami inwentarzowymi.
2: To była trudna praca, szukanie tego, drążenie, zaglądanie do archiwów?
8: Tak, bo każda kwerenda jakby dawała nowy obraz zbiorów. No tak faktycznie to najtrudniejszy był aspekt taki, że nie posiadamy tego pierwszego inwentarza muzealnego przedwojennego. I nawet jest tutaj wzmianka w tej pierwszej części inwentarza, który tutaj tworzył w latach 47-42 profesor Romuald Reguła.
2: Pani Anno, pani dział etnograficzny również pewnie stracił coś po wybuchu zamku, ale też udało się ocalić pewne rzeczy, to wiemy z wystawy, którą mogliśmy jakiś czas temu oglądać w Domu Gotyckim. Pani również ma swój wkład w ten katalog, prawda?
9: Tak, no dział etnografii, podobnie jak inne działy, zdecydowanie więcej stracił niż odzyskał po wojnie. Skupiłam się na prześledzeniu początków kolekcji etnograficznej jeszcze w przedwojennych czasach muzeum. Przede wszystkim na podstawie zachowanego inwentarza, o którym wspominał Bartek. Wynikało z niego, że w ówczesnych zbiorach ta kolekcja związana z kulturą ludową regionu była podzielona na kilka działów, tak wtedy to określano, nie do końca odpowiadającym tej klasyfikacji, którą my stosujemy dzisiaj, bo na przykład zbiór mebli ludowych czy narzędzi rolniczych, sprzętów domowych był wtedy przyporządkowany do działu sztuki ludowej o charakterze świeckim. Obok dzieł na przykład znanego w piwnicznej artysty Józefa Broniszewskiego, więc to taka dziwna sytuacja. Oczywiście po wojnie tutaj ten zakres tematyczny został rozdzielony. Rzeczy związane z tą kulturą ludową, materialną pozostały w zbiorach działu etnografii. Sztuka ludowa, zarówno świecka, jak i o charakterze kościelnym, trafiły do działu sztuki, a potem do działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Natomiast z tych rzeczy, które no bezpowrotnie straciliśmy, to przede wszystkim pokaźny zbiór ceramiki, głównie pochodzącej z ośrodka garncarskiego w Starym Sączu. Tutaj z eksponatów no ponad 100 nie przetrwało nic, natomiast szybko po wojnie udało się odbudować tą kolekcję ceramiki, głównie w oparciu o pracę Ludwika Wilusza i Józefa Bilińskiego ze Starego Sącza. No i też bezpowrotnie przepadła kolekcja obrzędów ludowych, tak wtedy się nazywała, czyli cała plastyka obrzędowa, szopki, czy plastyka obrzędowa przekazana do muzeum przez Stefanię Siatkowską, regionalistkę ze Starego Sącza.
2: A co dla Was muzealników oznaczają takie straty?
9: No jest to zawsze wielki żal, świadomość tego, co było, przy tym, co zostało, czy to, co udało się na nowo pozyskiwać. Wiemy, że przepadły no te rzeczy najstarsze, być może bardzo cenne. Więc no zawsze chyba pozostaje tutaj przede wszystkim żal.
2: W katalogu również znajdziemy taką, można powiedzieć, nowożytną historię muzeum, historię, która zaczyna się w latach 70. i co ona opisuje.
10: To są czasy, które w większości sama pamiętam, bo od lat 80. pracowałam w muzeum, więc w większości wydarzeń, które opisuję, brałam bezpośrednio udział. W wielu wystawach, imprezach, konferencjach, no mnóstwo tego było od 75. roku i też trudno było wybrać to, o czym by się chciało napisać. Ponieważ o wystawach pisałam oddzielnie, o wystawach muzealnych, więc postanowiłam wybrać tylko takie ważniejsze, takie sztandarowe działania naszego muzeum w tym czasie. Zupełnie nie piszę w swoim tekście o wieczorach w muzeum, które też były bardzo ważne, koncerty, które się odbywały w Domu Gotyckim w głównej siedzibie. Myślę, że to trzeba opracować oddzielnie, bo tak wielu wykonawców brało udział w tych wydarzeniach, że po prostu zabrakłoby miejsca w tym katalogu na dodatkowe treści o wieczorach w muzeum. Ale oczywiście jest mowa o tym, jakie powstawały oddziały muzealne, powstawały, znikały, bo przecież różne były koleje tych oddziałów. Jakie wiodące kolekcje posiada muzeum, jakie kupowane były przez te lata do zbiorów kolejne eksponaty, kolejne muzealia i też darowane przez wielu ludzi w tym czasie. Myślę, że tak wiele rzeczy się wydarzyło łącznie z realizacją różnych projektów, które właściwie od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, były realizowane w dość dużym zakresie przez muzeum, projekty inwestycyjne i tak zwane projekty miękkie, mnóstwo publikacji też, o których wypadałoby może zupełnie oddzielnie napisać jako o działalności muzealnej, publikacji popularno-naukowych i nawet takich stricte naukowych. Jest tak dużo tematów, że musiałam po prostu dokonać jakiegoś wyboru. No i powstał taki tekst, który dotyczy historii muzeum od 1975 roku po współczesność.
2: A mówiła Pani o tym, że tam też znajdziemy w tym tekście takie informacje o tych oddziałach, których już nie ma. Co to były za miejsca i gdzie one się znajdowały?
10: Razem z Sądeckim Parkiem Etnograficznym równolegle budowano oddział budownictwa ludowego w Szymbarku. Ten skansen funkcjonował przez kilka lat, kilkanaście lat w strukturach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ale kiedy zostało utworzone muzeum w Gorlicach, dwory Karwacjanów i Gładyszów, wtedy ten skansen, ten obiekt przeszedł jako oddział właśnie tamtejszego muzeum. Przez kilka lat, bodajże 9, funkcjonował w strukturach muzealnych oddział Zamek w Wiśniczu. Ten oddział też po paru latach przejęła gmina w Nowym Wiśniczu i zawiaduje tym zamkiem obecnie. Wiadomo, że nie funkcjonuje w tym momencie Galeria Dawna Synagoga, która od 2015 roku przestała pełnić funkcję głównej galerii muzealnej na wystawy czasowe. Wróciła do właściciela, do gminy żydowskiej i krakowskiej. No i zmieniły się struktury muzealne, przybyły nowe oddziały, przybyło miasteczko galicyjskie od 2010 roku. Oczywiście nowa siedziba, najnowszy gmach główny od 2018 roku przy ulicy Jagiellońskiej 56, w którym jesteśmy. No, jak żywa tkanka. Coś przybywa, coś się rodzi, coś znika. I też no, taki znamienity tytuł tej wystawy i katalogu. Utracone, ocalone, więc coś tracimy, coś przybywa. Muzeum cały czas żyje i cały czas działa.
11: Od samego początku, oczywiście bardzo krótko i syntetycznie od samego początku, czyli od takiej można powiedzieć genezy, którą możemy gdzieś tam, ta geneza sięga swoimi gdzieś tam drugiej połowy XIX wieku, od tego trzeba byłoby momentu wyjść. No to są oczywiście starania związane w ogóle, to są rzeczy, które wywodzą się od Szczęsnego Moravskiego, bo właściwie już w 1866 roku Szczęsny Moravski sformułował taką pierwszą myśl, ażeby no, utworzyć w regionie sądeckim muzeum. To oczywiście była luźna myśl, nie podjęta, można powiedzieć, do końca praktycznie do końca XIX wieku. No i dopiero można powiedzieć, że zrealizowała się w jakiś sposób w 1909 roku, kiedy Towarzystwo Szkoły Ludowej podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Ziemi Sądeckiej. Także gdyby szukać jakieś osoby takie, które szczególnie zasłużone w tym momencie do utworzenia tej placówki kulturalnej w Nowym Sączu, no to przede wszystkim Władysław Mazur, czyli nauczyciel szkół wydziałowych, ściśle mówiąc szkoły imienia Konarskiego, która mieściła się tam, gdzie jest dzisiaj Ciuciu Babka. No i oczywiście muzeum było taką instytucją zalążkową wtedy, bo przecież nie miało ani swojego lokalu, ani nie miało jakichś wielkich zasobów. To wszystko, te zasoby dopiero się tworzyły i było, można powiedzieć, jakby afiliowaną przy Bibliotece Miejskiej imienia Józefa Szulskiego. Początkowo wtedy, w tym 1909 roku, biblioteka jeszcze była w ratuszu. W związku z tym to Muzeum Ziemi Sądeckiej było w ratuszu, potem przeniosło się w 1911 roku na ulicę Pierską.
2: Historię można bliżej poznać właśnie w tym katalogu, ale ja mam takie pytanie do pana jako historyka i też współautora tego albumu. Dla kogo to jest publikacja? Kto powinien ją mieć na swojej półce w domu?
11: W pierwszej kolejności dla muzeum. Muzeum nie ma dotychczas opisanej własnej historii. Oczywiście, że tak. Bo jeżeli popatrzymy na to, co jest, jeżeli mówimy o historii muzealnictwa sądeckiego, no to mamy właściwie bardzo skromne artykuły. I to też nie jakiejś, powiedzmy sobie, ogromnej liczbie. Także moim zdaniem muzeum stoi przed zadaniem napisania monografii, a jeżeli nie monografii, to publikacji, która by w sposób całościowy i bardziej, że tak powiem, dogłębny wyjaśniła pewne rzeczy, naprawdę tych wątków, począwszy od samej daty powstania muzeum, która jest... Teraz wiem, że to jest 1909, ale do niedawna różne daty krążyły. I potem wielki oczywiście ten temat związany z utratą zbiorów muzealnych, ale nie tylko muzealnych, bo również i archiwaliów.
2: Tak, ale poza tym, że to muzeum powinno mieć na półce ten katalog, to kto jeszcze? Czy młodzi sądeczanie, czy starsi, czy ci, którzy się interesują historią?
11: To każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Jeżeli muzeum jest jakimś fragmentem, wielkim fragmentem, jedną z podstawowych instytucji kulturalnych w Nowym Sączu i na Sądeczyźnie, no to musi w pierwszej kolejności poznać własną historię. No nie można badać, można oczywiście badać inne obszary i w działalności społecznej, kulturalnej, politycznej na Sądeczyźnie, ale jak nie znać własnego, że tak powiem, życiorysu, no to jest nielogiczne.
4: Mówił historyk Leszek Migrała. Katalog można znaleźć m.in. na stronie muzeumsacz.pl. Działa od kilku lat i można tu zobaczyć ciekawe filmy, ambitne i takie, które wybierają młodzi ludzie. Mowa o młodzieżowym klubie filmowym Leżak, który działa w kinie Sokół w Nowym Sączu. O tym, co można tam zobaczyć, opowiedzieli mi koordynatorzy Leżaka Filip Nowak oraz Antek Pomorski.
12: W 2019 pierwszy raz pojawił się Leżak i tak jak powiedziałeś, można poleżakować na Leżaku, chociaż nie jest to jedyna ani najważniejsza atrakcja. Najważniejsze są filmy. Chyba nie mniej ważna jest rozmowa po tych filmach. Dla mnie to jest zawsze najbardziej atrakcyjna część naszych spotkań. Natomiast tak, w 2019 roku ta inicjatywa się zrodziła. To miała być taka inicjatywa młodsza względem dyskusyjnego klubu filmowego KOT, bo też jednym z pomysłodawców był Karol Szafraniec, który jest prezesem dyskusyjnego klubu filmowego KOT w małopolskim kinie Sokół, w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Oprócz niego również Marta Witek i Aleksandra Sebald jakby wykuwały tę inicjatywę. Ja wtedy zacząłem współpracować z kinem Sokół. To były takie moje początki współpracy z tą instytucją i od samego początku byłem przy tym projekcie. Natomiast chyba najważniejszymi takimi twórcami tej inicjatywy byli sami uczniowie.
2: No właśnie, bo to jest stricte skierowane do uczniów i studentów, czyli do tego młodszego pokolenia, tak?
12: Tak, no stąd to słowo kluczowe, czyli młodzieżowy klub filmowy. Oczywiście rozumiemy to możliwie szeroko, ale najważniejsi tutaj, co się chyba potwierdza, to są uczniowie szkół średnich i studenci. I studenci właśnie szkół wyższych, którzy no, czasem opuszczają Nowy Sącz, czasem wracają do niego, czasem studiują w innym mieście, ale też się na Leżaku pojawiają. Natomiast to oni tutaj są najważniejsi. I to trochę wyszło z inicjatywy właśnie tych uczniów, którym brakowało jakiegoś takiego może miejsca dla siebie. Oni uczęszczali zazwyczaj na MAF, czyli Młodzieżową Akademię Filmową. Też wieloletni program edukacyjny realizowany w kinie Sokół. Natomiast no, to miało bardziej taki formalny charakter, no bo to oczywiście było wyjście ze szkoły, ale również obfitujące w taką możliwość okazji do wypowiadania się, do uczestniczenia. Natomiast Leżak miał być taki mniej formalny, taki bardziej bezpośredni. Tam zazwyczaj, w zasadzie zawsze od razu porozumiewamy się między sobą, no po imieniu staramy się w taki naturalny sposób przechodzić na taką stopę koleżeńską.
2: Ale ja też wiem, że jakby ty jako filmoznawca i koordynator tego konsultujesz też z młodzieżą, między innymi z Antkiem, dobór repertuaru filmowego. Jak to jest?
12: Tak, jakby też odgórnie zakładaliśmy, że oni, wy, ty Antek i twoi koledzy starsi, młodsi, będziecie to współtworzyć. Nie ukrywam, że czasem jest to dla mnie problem, bo wydaje mi się, że moglibyśmy pokazać coś takiego, to może więcej osób by przyszło, ale na przykład tutaj gremium młodzieżowe uznało, że chce zobaczyć tego twórcę, co mnie bardzo cieszy, bo często to są dużo bardziej takie ambitne rzeczy, tytuły, niż to, co nam oferuje ten mainstream.
2: A jest to zawsze ciekawe. O te tytuły właśnie Antka zapytam. Powiedz mi, po co najczęściej sięgacie, co najczęściej można obejrzeć na Leżaku?
13: Wydaje mi się, że najczęściej będziemy sięgać po jakieś dramaty, mimo wszystko te odchodzące od głównego nurtu w kinie, czyli raczej unikamy blockbusterów, jakichś większych produkcji i ja bardzo sympatyzuję jakby z kinem wschodnim, z kinem Azji, więc na przykład takich twórców jak Koreda można zobaczyć, oglądaliśmy też różne animacje takie bardziej niszowe, francuskie i hiszpańskie, więc no nie jest to najbardziej oczywiste kino, z jakim można się spotkać na co dzień w repertuarach tych większych multiplexów.
2: A to jest tak, że ty jakby tam jesteś głównodowodzącym i ty podejmujesz ostatnie zdanie, czy konsultujesz razem ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy również się na Leżaku pojawiają, te filmy? Jak to wygląda? Czy wy robicie sobie na przykład jakąś burzę mózgów?
13: Znaczy na pewno nie jestem tym, który ostatecznie podejmuje decyzję, bo to aż tak ode mnie nie zależy i dobrze, całe szczęście, ale no, staram się rozmawiać z ludźmi, którzy też tam przychodzą i wymieniamy się jakimiś poglądami, staramy się dojść do jakiegoś konsensusu, co będzie najlepsze w tym miesiącu, na przykład czy odbijamy od tego, co było miesiąc temu, czy kontynuujemy ten trend, więc tak, to na pewno jest jednak decyzja większej ilości osób.
2: A są takie filmy, które twoim zdaniem w ogóle na Leżaku nie powinny się pojawić, a takie, które konkretnie trzeba zobaczyć?
13: Znaczy takich, które się nie powinny pojawić, to uważam, że nie ma, bo wszystko można oglądać i im więcej i im ciekawsze rzeczy, tym lepiej. A takie, które konkretnie muszą się pojawić, no nie robimy jakichś retrospekcji jeszcze, więc nie mam takich propozycji, a na przyszłość to na czas pokaże, myślę.
2: Spotykacie się raz w miesiącu.
12: Tak, to taka jest częstotliwość, tak. Zawsze jest to wybrana środa miesiąca, nie ma takiego stałego terminu, że pierwsza środa, czy też ostatnia, ale zawsze jest to środa, zazwyczaj 16:15, czasem 16. Często też spotykamy się poza Leżakiem, czy też komunikujemy się, wymieniając się jakimiś swoimi takimi spostrzeżeniami. Czasem spotykamy się przy jakichś innych projektach, przedsięwzięciach, ale zawsze to jest okazja do takiej właśnie wymiany swoich jakichś doświadczeń filmowych, co też składa się później na ten proces decyzyjny, jaki film pokazujemy. Antek tutaj ma bardzo takie wyszukane poczucie, jeśli chodzi o film. Zawsze wybiera to kino artystyczne i bardzo dobrze. Chociaż nasze pierwsze spotkanie było przy filmie Top Gun Maverick, co jest jednym z największych blockbusterów ostatnich lat. Natomiast Antka faktycznie i taką grupę uczestników zawsze ciągnie do tego kina artystycznego i bardzo dobrze. Na przykład propozycją Antka było pokazanie filmu Monster, wspomnianego Koredy, co było według mnie znakomitym pomysłem, ale to tylko jest przykład na to, że nie ma czegoś takiego jak film, który na przykład nie zasługuje na to, żeby go gdzieś pokazać, czy nie.
14: Wiesz, bo zadałem to pytanie dlatego,
12: ale nie,
14: że jest
12: bardzo dobrze.
14: Mnóstwo takich filmów, które tak. Nic do nas, nam do życia nie wnoszą. My idziemy do kina i potem wychodzimy po tym filmie i mamy jakiś taki niesmak. I właśnie, czy takie filmy powinny się znaleźć, czy raczej nie sięgacie po takie? Bo być może ja tak odbieram niektóre filmy.
12: Patrzę ale na Antka i się zastanawiam.
14: Ja nie chcę tutaj, wiesz, konkretnych tytułów też podawać.
12: Czy nie podajemy konkretnych tytułów?
14: Nie, nie podajemy.
12: Podaję się, że moglibyśmy podać konkretne tytuły. Tak, zdarzają się takie filmy, ale często to jest na drodze takiego eksperymentu. Oczywiście jest...
14: Bo wiesz, to co tobie się podoba, może na przykład się Antkowi nie podobać i na odwrót, bo każdy jakby z nas ma inny odbiór.
12: Tak, i to jest często też takim problemem przy tym ustalaniu repertuaru, bo jakby innymi priorytetami kierujemy się, czyli innymi wyznacznikami, kiedy chcemy ściągnąć jak najwięcej publiczności. Nie ukrywam, że kiedyś pokazaliśmy film superbohaterski i bardzo dużo osób przyszło. A kiedy pokazujemy kino artystyczne, to bywa różnie, ale nie powiem, żebym nie miał pełnej sali też na takim kinie trudniejszym, artystycznym. Więc to jest troszkę nieprzewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że nawet te filmy mniej udane, bo takie też się pojawiały, obiektywnie oceniając je po prostu mniej udane, nawet takie powiedziałbym niezbyt mądre, stwarzają okazję do niesamowitych dyskusji. Wydaje mi się, że najlepszą dyskusję mieliśmy po filmie, który według mnie był jednym z najsłabszych filmów, jaki pojawił się na Leżaku. Także film to jest jedno i my dostajemy go na tym ekranie, widzimy go, a co z nim potem robimy?
14: No właśnie, no macie dyskusję potem. Tak. I też chciałem o tą dyskusję zapytać, jak to wszystko wygląda? Jest jeden moderator, czy wy rozmawiacie ze sobą, wymieniacie swoje poglądy?
13: No, całą dyskusję jakby zaczyna Filip jako najbardziej doświadczony i jako organizator całego projektu, ale w trakcie już każdy wymienia się swoimi poglądami, każdy, nie każdy chce mówić, bo niektórzy są speciali z początku, ale zazwyczaj otwierają się albo w trakcie, jakby im dłużej trwa rozmowa, tym bardziej są chętni do zabrania głosu, albo decydują się przyjść po raz kolejny i wtedy zaczynają się otwierać bardziej ze swoimi gdzieś tam przemyśleniami.
14: Rozumiem, że pojawiają się różne zdania.
13: Tak, tak, to na pewno nie jesteśmy jednomyślni w tym wszystkim, ale myślę, że na tym to polega, żeby każdy się wypowiedział, każdy jakieś skonfrontował swoje wizje na temat filmu.
14: Mhm. A dużo osób bierze udział w takim spotkaniu, w takim seansie leżakowym?
13: Myślę, że tak z 10 osób mamy podczas tej dyskusji w miesiącu, więc jest to taka liczba, w której można porozmawiać ze sobą na spokojnie, żeby nie było dużego chaosu, ale też żeby każdy mógł podzielić się swoją opinią.
14: Okej, to wróćmy jeszcze do Filipa. Jak te dyskusje wyglądają z twojej perspektywy?
12: Ja zawsze czuję się bardzo taki odpowiedzialny za to, żeby była przyjazna atmosfera. Wiem, że czasem ktoś może być przytłoczony taką bezpośredniością, no bo ja jednak, żeby ustalić pewien fakt. Tam też się pojawiają, oczywiście wstęp mają osoby, które nie są studentami i nie są uczniami, czyli nie mają tej legitymacji, która no, uprawnia do tańszego zakupu biletu. To jest cena 10 zł. No ale też przychodzą na ten seans, rzadziej uczestniczą w dyskusji, bo po prostu zazwyczaj chcą zobaczyć
14: ten film. Ten konkretny film.
12: Natomiast bardzo szybko wyczuwają tę aurę, która tam jakby wibruje. Ja oczywiście nikomu nie zabraniam, ale w jakiś naturalny sposób tworzy się to grono młodzieżowe, które o tym filmie dyskutuje. No ja zawsze staram się na początku prowadzić jakieś swoje przemyślenia i zawsze też staram się nie zagadywać młodzieży, bo najciekawsze jest to, co właśnie uczestnicy mówią i tak jak tutaj Antek wspomniał, no jest ta wymiana zdań. To też nie jest według mnie łatwe dla młodego człowieka, zwłaszcza jak my aż tak się nie znamy, nie wszyscy się znają spoza Leżaka. zazwyczaj widują się, dużo osób po prostu widzi się na leżaku, więc nie mamy, nie mają aż takiej śmiałości, żeby na przykład się z kimś nie zgodzić, ale dochodzi do takich sytuacji i czasem ja też czuję się taki i speszony, i zaskoczony, kiedy na przykład ktoś się ze mną nie zgadza, ale wydaje mi się, że no może faktycznie ta druga osoba ma rację, więc ja staram się też nie występować w roli jakiegoś takiego eksperta wszechwiedzącego, tylko właśnie równo partnera do takiej rozmowy na tym samym poziomie, bo tak jak tutaj wielokrotnie Antek pokazał, no te przemyślenia są zaskakujące i to jest taka moja refleksja, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, chociaż wiekowo nie jestem aż tak bardzo odległy od uczestników leżaka, to jednak widzę jakąś taką zmianę pokoleniową. Jakoś inaczej to pamiętałem w swoich czasach licealnych, natomiast no, młodzież w Nowym Sączu wydaje się mieć w tej chwili bardzo takie szerokie horyzonty i ta młodzież też wydaje się bardzo taka otwarta na różne trudne tematy, które w debacie publicznej, w takiej przestrzeni wymiany myśli często są pomijane. Mm-hmm. Wydaje mi się, że na leżaku też o trudnych rzeczach, bardzo trudnych, wydaje mi się, rozmawiamy. Nie tylko filmowych, ale również społecznych.
14: A czy można do Was dołączyć? Czy na przykład młodzież, która nas teraz słucha, może przyjść na taki seans, porozmawiać z Wami, podyskutować na temat filmu?
12: Patrzę znowu na Antka i Antek wie, że to jest moje wielkie marzenie, żeby coraz więcej tej młodzieży przychodziło. Ja wręcz staram się namawiać uczestników, żeby opowiadali, żeby przyprowadzali tych znajomych. Zawsze jestem bardzo wdzięczny, jak ktoś przyciągnie czasem może niechętnie kogoś na ten leżak.
14: Ale ta chętnie, osoba chętnie może zostanie.
12: Tak, bardzo często tak jest. Tutaj sobie pozwolę taką uwagę, że do Antek jest jakimś takim ewenementem z Natalią, z którą zazwyczaj przychodzą na leżak, bo praktycznie 100% frekwencji to już chyba od 2 lat.
14: Tak, pięknie.
12: Także no, nie wiem, czy to już jest natręctwo, czy to jest fascynacja.
14: Może fascynacja.
12: No mam nadzieję. Ja natomiast chyba, pamiętając siebie w tym wieku, nie wiem, czy utrzymałbym aż taką frekwencję i taką dyscyplinę, ale myślę, że Antek też trochę poważniej myśli o filmie. I wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że dużo osób przychodzi na ten leżak nie tylko ze względu na zafascynowanie kinem czy sympatię do kina, ale dlatego, że chce się czegoś dowiedzieć i być może wykorzystać to w dalszej swojej drodze edukacyjnej. Zresztą, o czym ja nie wiedziałem, jedna z uczestniczek, Oliwka, poszła na filmoznawstwo. Nie zdradziła się z tym, ja się dowiedziałem od Antka o tym, no ale też aktywnie uczestniczyła w tych zajęciach. Także wydaje mi się, że również dlatego warto na leżak się pojawiać, żeby czegoś się nauczyć, bo te filmy, które wybieramy, no są mniej oczywiste, więc nie tak łatwo jest je tak naprawdę zobaczyć, albo bardzo krótko są w repertuarze, albo w ogóle do niego nie wchodzą i specjalnie na leżak po prostu sprowadzamy pewne filmy, chociaż jak Antek zauważył, jeszcze nie robimy takich retrospektyw, nie sięgamy jakoś bardzo wstecz, ale raczej trzymamy się bieżących rzeczy, ale o tym też warto pomyśleć, bo tu cały czas się coś zmienia w tym leżaku.
14: Antek, do Ciebie pytanie, jak w takim razie dołączyć do Was?
13: Wystarczy znaleźć na Facebooku, na Instagramie ogłoszenie o tym, kiedy jest leżak i wystarczy przyjść. To naprawdę ja tak zacząłem i tak zaczęła większość osób, więc tutaj nie ma żadnej większej filozofii. Wystarczy po prostu przyjść do Sokoła w którąś środę na leżak i dołączyć.
14: No i działać z Wami, być fajnie. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za wizytę u nas w studiu. Antek Pomorski i Filip Nowak z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół byli naszymi gośćmi, a informacje o Młodzieżowym Klubie Filmowym Leżak znajdziecie oczywiście na stronie mckSokół.pl. Warto tam zaglądać. Prowadzi pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Takie zajęcia można znaleźć w ofercie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, a prowadzi je Anna Skierska-Jurczak. Posłuchajcie, co mówi o swoich warsztatach.
15: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała swoje gobeliny z sznurka sizalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innej materiału, z innego materiału niż wełna.
14: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani współpracuje z młodymi, pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
15: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą: o, pani Ania idzie. Także myślę,

0: o tym, co nas dotyka, a również o tym, czego te dzieci naprawdę chcą, czyli czego ta młodzież chce, jaką ma potrzebę na dany dzień. I nawet jeżeli sobie pani Ania zakłada, że to będzie malarstwo, a uczeń mówi, nie, nie, ja dzisiaj chcę tkać bransoletkę, bo tak potrzebuje, koleżanka ma urodziny i będzie to fajny prezent, to po prostu tkamy bransoletkę. Nauka musi też wynikać nie tylko z tego, że przyswajacie wiedzę, ale że chcecie ją przyswoić. Jeżeli miałabym zacząć drugi raz swoje życie od wybrania zawodu, to jeszcze szybciej wybrałabym ten zawód, który teraz wykonuję już 20 lat. Natomiast 10 lat pracowałam gdzie indziej i szczerze mówiąc, ta praca jest faktycznie spełnieniem tego, czego potrzebuję w środku jako człowiek. Sztuka jest bardzo wielka, bardzo szeroka i sztuka wymaga podążania za nią. Sztuka to jest to, co jest muzeum. Tam, gdzie trzeba pójść, gdzie trzeba kontemplować, trzeba przeżyć tą sztukę. I sztuka jest tam, gdzie nagle coś się dzieje, czyli performance i wszelakie akcje, które dzieją się w sztuce współczesnej. I sztuki nie da się zrozumieć, jeżeli sztuką się nie zaczyna żyć. Czyli jadąc do Warszawy, na pierwszym miejscu pędzę do Muzeum Narodowego, zobaczyć bitwę pod Grunwaldem albo pomarańczarkę, a później jadę do innego miasta i wiem, że tam jest Muzeum Czartoryskich, tak, gdzie mogę spotkać Mona Lizę lub inne dzieło sztuki. Jak jadę na wakacje i odwiedzam Italię, to patrzę, co tam się znajduje, co mogę dotknąć, zobaczyć, przeżyć. Sztuka musi towarzyszyć człowiekowi i musi być na nią otwarty cały czas.
1: A w jakim wieku są uczniowie, którzy przychodzą do pani na zajęcia?
0: Uczestnicy są w wieku od 10 lat do ho, ho, ho, czyli ci, którzy nawet kończą liceum i studiują, przychodzą i pomagamy im podczas sesji i dajemy tą możliwość, żeby dalej ich wspierać artystycznie. Tak naprawdę bardzo wiele dzieci, zaczynając naukę w wieku 8-10 lat, pozostaje z nami aż do końca liceum.
1: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży prowadzi zajęcia plastyczne. My w tej placówce pozostajemy, bo tutaj okazuje się, że nauka matematyki może być przyjemna i łatwa. Pokazuje to klub Pitagorasa, który działa w Pałacu Młodzieży od kilku lat. Jak wyglądają zajęcia, opowiedział mi prowadzący warsztaty Paweł Spicha.
2: Bawimy się matematyką, rozwiązujemy różne zadania, uczymy się, poznajemy nowe strategie rozwiązywania zadań, ale nie tylko, bo też te strategie można wykorzystać później w życiu, w różnych sytuacjach. I robimy to w taki sposób, jak widzisz, zabawowy, rozwijający, wykorzystujący różne nowoczesne technologie, czyli korzystamy z tablicy multimedialnej, korzystamy z różnych pomocy, w tym z YouTube'a oczywiście, ale mamy też szereg różnych gier dydaktycznych i innych pomocy, które pozwalają dzieciom w taki bardziej sympatyczny i przyjemny sposób tą matematykę zgłębiać. Pitagoras był jednym z największych mędrców starożytności, wielki filozof i jego jakby dokonania przetrwały kilka tysięcy lat. Mają ogromne zastosowanie w przemyśle, w technice, w astronomii, więc dlatego. Poza tym to była bardzo tajemnicza postać. Jak ktoś zgłębiał historię matematyki, to może kwestionować, czy istniał Pitagoras, czy nie istniał. Podobno było to kilka osób, które tworzyły w ramach, bo Grecy posiadali te akademie słynne, prawda, naukowe i jest taka hipoteza właśnie, że Pitagoras nie istniał, tylko że kilka osób tworzyło całą tą matematykę i uznano, mieli podobny tok myślenia i dlatego uznano, że to był jeden człowiek. Ale tak do końca nie wiemy, czy to był jeden człowiek. Klub działa w tej chwili drugi rok, ponieważ jest to świeża, nowa inicjatywa. Wcześniej nie wpadłem na ten pomysł, że można w taki sposób prowadzić matematykę z dziećmi właśnie uzdolnionymi, bo oczywiście to nie jest typowe koło olimpijskie, tak, matematyczne.
1: A jakimi zagadnieniami tak z zakresu matematyki zajmujesz się tutaj z uczniami?
2: Geometria brył, geometria kartki papieru, rozwijanie wyobraźni, czyli różnego rodzaju gry i zabawy, które rozwijają wyobraźnię. Rzek Einstein kiedyś powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, tak? Bo on dzięki wyobraźni tą swoją teorię stworzył, wspaniałej wyobraźni. No my też próbujemy właśnie wykorzystać to u dzieci, co jest taką naturalną cechą dzieci, tak? To mają wspaniałą wyobraźnię i próbujemy dalej ją rozwijać w sposób twórczy. Także zakres jest

0: bardzo szeroki, ale generalnie pokrywa się to, wiesz, z zakresem szkolnym, jeśli chodzi o rozszerzonym oczywiście, o pewne treści. Także tak to wygląda.
1: A te zagadnienia, którymi się tutaj zajmujesz z uczniami, one twoim zdaniem są zaawansowane?
0: No myślę, że dla niektórych bardzo, ponieważ na przykład ten uczeń tutaj, nasz wybitny, który w tamtym roku był laureatem w konkursie Kangur, w trzeciej klasie już został laureatem w tym międzynarodowym konkursie, no robi w tej chwili zadania rok, dwa do przodu. Jest możliwość kontynuacji, mamy tutaj właśnie Rafała, Bartka i kilka innych osób, które z tamtego roku, które odniosły sukces, również Patryk tutaj też znakomity wynik na konkursach, więc są wieloletnie.
1: A ile osób liczy grupa?
0: W tej chwili ta grupa liczy 16 osób. No tyle. Myślę, że większa grupa by spowodowała po prostu większe opóźnienia w przyswajaniu materiału. Myślę, że to jest optymalna grupa. Warsztaty odbywają się w czwartki. Jedna grupa od 15.30 do 17.00, druga od 17.00 do 18.30. Matematyka teraz coraz bardziej pozwala opisywać świat i jest bardzo wiele dobrych zawodów, takich nazwijmy to po kierunkach ścisłych, tak, nie tylko matematycznych, ale matematyka się tam przydaje i można bardzo fajnie właśnie później w życiu prosperować i robić to, co lubisz, więc właśnie dlatego.
1: Mówił Paweł Spicha z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, który prowadzi zajęcia. My w Pałacu Młodzieży jeszcze przez chwilę pozostajemy, ale teraz wybieramy się na zajęcia grupy Monochromatyczni. Prowadzi je Anna Rejowska-Gumulak. Co to są za zajęcia? Posłuchajcie.
2: Monochromatyczni, czyli głównie posługujący się w tonacjach szarości, ponieważ to zajęcia rysunkowe, stąd taka po prostu nazwa. Przeważnie na naszych zajęciach uczymy się rysunku. Jest to rysunek sztalugowy, głównie oparty na obserwacji martwej natury, czasami pracy z modelem. Jest to grupa zaawansowana, z którą już współpracuję kolejny rok z rzędu. Głównie posługujemy się techniką ołówka, węgla, tuszu, technik mieszanych, kombinujemy coś z podłożami, ale głównie opieramy się na rysunku i na tym, żeby szkolić w sobie taki zmysł obserwacji oraz kompozycji walorowania. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to grupa zaawansowana, więc od uczestników tych zajęć oczekuję takiej cierpliwości, sumienności. No cierpliwość jest tutaj taka dosyć znamienna i znacząca. Szkolenie zmysłu obserwacji, dystansu do siebie też, bo często się coś nie udaje, a uczymy się głównie na błędach, więc też takiego akceptowania swoich błędów, pokory, cóż jeszcze? No chęci przede wszystkim, chęci, to jest najważniejsze. Taka dyscyplina też jest dla mnie ważna, żeby móc sprawnie i jak efektywnie przeprowadzić zajęcia. Mnie zainspiruje na przykład, nie wiem, oderwany tynk na jakimś budynku, żółkniejący liść gdzieś. Dzisiaj na przykład inspirację czerpiemy z poezji Bolesława Leśmiana, ponieważ robimy książki, które nie są książkami, czyli uczymy się też niestandardowego myślenia o książce, w sensie o formie, która nie jest kartkowana, tylko na przykład książka w formie prostopadłościanu, albo książka w formie origami. Więc tak, dzisiaj są zdecydowanie takie zajęcia na kreatywność, na wyjście poza szablon. Co mnie inspiruje? No wszystko, no zasłyszana piosenka, tak jak powiedziałam, oderwany tynk, nie wiem, dziura w spodniach albo w skarpetce, wszystko.
3: Lubię rysować, lubię przebywać z ludźmi w miłej atmosferze. Jak byłem mały, to zacząłem rysować jakieś takie proste linie i po prostu od razu jakoś tak to polubiłem. Zacząłem rysować później więcej, robić jakieś swoje opowiadania, komiksy. Pomyślę, dużo rzeczy robiliśmy. Mi się wydaje, że najciekawsze było, chyba się monotypia nazywało. Polegało to na tym, że brało się gazetę albo jakiś inny wycinek, gdzie były po prostu jaskrawe kolory, odbijało się na takim, no taki glut był, odbijało się na tym, a potem się farbą jeszcze i się przykładało kartkę do tego. I tam się odbijały kontury i niektóre tam kolory, części tego obrazu, tej gazety.
4: Od dawna tak naprawdę, od kiedy byłam mała, lubiłam rysować. Na każdej przerwie w szkole brałam notatki, dzienniki rysowałam. I dowiedziałam się o tych zajęciach od koleżanki, więc po prostu się zapisałam. Była tak kiedyś gra Piekłe Niebo. Pani mówiła, żeby zinterpretować książkę, a ja stwierdziłam, że można by to wykorzystać, że książka miałaby tylko dwa wyrazy. I tak to jest, że cięłam z różnych magazynów czerwone i niebieskie skrawki, a później ułożyłam z nich napisy piekło i niebo.
2: Jak mam być szczera, nie wiedziałam o tych zajęciach. Rysowałam od zawsze i mama mnie w sumie zapisała. W tym momencie maluję manekina na czarno, potem będę na nim pisać. Fragment któregoś z wierszy. Albo tajemnice, albo jakiś erotyk. Bolesława Leśmiana.
1: Mówili uczestnicy zajęć monochromatyczni. Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu przy Rynku 14.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.